0: mi jak trzeba żyć, czeski film grał. Autodiszczy ma jaki hipokryty, języki pomieszałem, chciałem być po prostu miły. Oni jak pod wieżą Babel, podobnie pewni swoje siły, jak troglodyci swej jaskini, jak kobiety kiedyś pewne chłopców aktualnie byłych. Chociaż przewidywały związku wynik,
1: gdzie jest teraz?
0: Raczej który z nas jest pierwszy, toczy kamień, rzucić go miałem, lecz z każdym dniem jest większy. Który z nas jest lepszy, jak przyrost tego zwęszyć, który to już o tym wierszyk. Ty taki sam dobry jesteś, jak twoja siostrunia, twój stary i kumple rekiny biznesu ci w słabej sekundzie, politycy, duchowni i prości ludzie.
1: Ja mam dość tej sytuacji.
0: Mówią mi, mnie w siebie bierze z pychy, chciałbym być cierpliwy. My części maszyny, jak idealne tryby. Znasz receptę? Czyżby?

Kim Nowak, czyli bracia Waglewscy, tylko w takim bardziej rockowym wydaniu na Dzień Dobry. Co do tej tęczy, to ona faktycznie gdzieś tam jakby wystawała z Andersi Silver, Andersi Second, ja już nie wiem, jak się nazywa ten budynek, w każdym razie od dawna niebudowany, i dzieciaki tam bardzo...

0: podobnie. Maksymalnie
1: co ty
0: dzisiaj...
1: gadasz? Odczuwalna 10,7. Skąd ty masz tę informację?
0: To widzisz, zależy gdzie się spojrzysz.
1: Aż się wzburzyłem.
0: Meteo.pl, no słuchaj, no...
1: Nie to meteo.
0: Nie to, właśnie zależy które. No to słuchajcie, jest jednak 10, zależy gdzie spojrzycie. Pewnie też w którym miejscu w Poznaniu jesteście. No i od waszych preferencji. No dobra, wracamy. 23 stopnie maksymalnie dzisiaj ma być i to o godzinie 16.
1: Dobrze. Ważna informacja jest teraz taka, że doszedłem do pewnego wniosku, że meteo to w sumie takie miteo, a teo to Bóg z greckiego.
0: O, możliwe, że od tego się wzięło.
1: To może... Nie, na dobra, pewno nie z tego. Nie? Na pewno nie z tego, ale będziemy rozkminiać. Wiatry w porywach do 45 km na godzinę i faktycznie to on powoduje, że temperatura odczuwalna zdecydowanie niższa od tej, którą znajdziemy na termometrach poza godziną 13-14, bo wtedy odczuwalna będzie powyżej 20 stopni, później jednak znowu fu! Poproszę pana, najgorszy jest ten wiatr.
0: Tak, to zawsze ciepło, mówię, najgorszy
1: a jest wiatr,
0: jest
1: to jest zimno.
0: Najgorszy.
1: Najgorszy, zawsze najgorszy.
0: Jeśli chodzi o opady, no to pokazuje, że ma dzisiaj nie być, chociaż no my się przekonaliśmy, że już trochę kropiło. I ta tęcza też się pojawiła, bez deszczu by jej nie było.
1: A może to aniołki pluły?
0: No, może tak być. Albo ptaki też oddawały swoje płyny.
1: Uuu,

0: Dzień dobry, panie Mateuszu.
1: Dzień dobry.
0: Czy pan gra w kosza?
1: Ja w kosza nie gram.
0: Dlaczego?
1: Bo mi nie idzie w kosza. Grałem kiedyś w piłkę, ale w piłkę mi też nie idzie, więc zakończyłem szybko swoją karierę.

0: zdobycia maturzysta, który nie zdał jedynego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jedynego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.
1: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Ponad 1200 mieszkańców i przedsiębiorców wzięło udział w poznańskich konsultacjach społecznych dotyczących ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu, w których niemal 83% ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem takiego zakazu. Największe zainteresowanie tematem wykazali poznaniacy w wieku od 29 do 45 lat oraz osoby zamieszkujące Jeżyce, Rataje i Piątkowo.
2: Ja jestem zadowolony z tego wyniku. Cieszę się, że gdzieś moje takie odczucie i diagnoza jako radnego została potwierdzona, że to, że zainicjowaliśmy ten pomysł i projekt, że to był dobry pomysł. Mamy teraz te wyniki, liczę, że do głosowania nad projektem wrócimy na sesji po wakacjach.
0: Mówi przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Przemysław Plewiński. Zebrane wnioski i statystyki posłużą urzędnikom jako podstawa do opracowania projektu stosownej uchwały. Natomiast o ostatecznym kształcie nowych przepisów i ewentualnej nocnej prohibicji zdecyduje w najbliższym czasie Rada Miasta.
1: O sporcie na 98,6.
0: W najbliższą sobotę oraz niedzielę Plac Wolności ponownie opanuje streetball. Przed nami druga edycja festiwalu Enea Basket na Wolności. W turnieju zagrają dzieci, młodzież oraz czołowe polskie zawodniczki i zawodnicy.
3: Przede wszystkim będzie więcej grania. Gramy na 4 boiskach. Jak pamiętamy, w zeszłym roku były 3 boiska. Łącznie w zeszłym roku wystąpiło w eliminacjach do Mistrzostw Polski Quest na 36 zespołów. W tym roku jest już ich 52. Nowość po raz pierwszy w tym roku wystąpią też panie. Mam zgłoszenia 12 zespołów żeńskich.
0: Zaznaczał w audycji Sporting Klub Afera współorganizator basketu na Wolności Jarosław Żabko. Zawody w formule Quest będą oficjalnymi eliminacjami do Mistrzostw Polski. Kibice mogą liczyć na niezwykle widowiskowe mecze w olimpijskiej odmianie 3x3 oraz specjalne miasteczko koszykarskie. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
1: Głos natury na 98,6.
0: Pod koniec czerwca w poznańskim ogrodzie zoologicznym przyszła na świat samiczka żyrafy północnej o imieniu Ewa, ważąca blisko 51 kg i mierząca ponad 170 cm. Mała żyrafa od pierwszych godzin życia jest silna i energiczna, o czym informuje zoo. Matka troskliwie się nią opiekuje, wylizuje i karmi mlekiem. W ubiegłym roku w poznańskim zoo urodziła się inna żyrafa o imieniu Wespa, która z powodu poważnych wrodzonych wad rozwojowych przewodu pokarmowego przeżyła zaledwie 9 dni. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Ale żeby tak wypominać wagę samiczki, no panie Mateuszu, nawet nasza kura się obraziła.

0: No i pytanie, czy z kolei będzie miała już niedługo partnera Adama? Skoro Ewa.
1: No tak, no, no. To razem już bym. Tylko oby jamy,
0: jak tam żebra
1: nie
0: też.
1: Było. No. No właśnie.
0: I czy wąż będzie gdzieś tam syczał?
1: Oby nie.
0: Oby. Oby? Jesteś pewien?
1: Chciałbyś takiego wydarzenia jeszcze?
0: Pomidor. Nigdy nie wiadomo. Słuchaj, każdy ma jakieś swoje własne plany.
1: Wąż na pewno tam będzie, także ja mam nadzieję, że żadnej jabłoni tam nie ma w pobliżu chociażby.
0: No może kwiat jabłoni zagra na tym wszystkim. Dobrze, już koniec, drodzy słuchacze. Zerkamy do tego, co w kalendarzu. 9 dzień lipca, dzień chodzenia do pracy inną drogą. Także jeżeli dzisiaj jeszcze wybieracie się do pracy, to teraz pyk, lewo albo prawo, żebyście tą samą trasą się nie wybierali.
1: I nie wiadomo, kogo spotkacie wtedy po tej drodze. Może każdy tak będzie błądził dzisiaj. Oby się nie spóźniali. Tylko do pracy. Weronika, Sylwia, Zenon, Aleksander, Adrian, Joanna. To im życzymy wszystkiego najlepszego. Aż trzy linijki są dzisiaj imienin.
0: No.

0: około 2,7 tysiąca złotych miesięcznie, czyli około 60 zł za metr kwadratowy. Jeśli chodzi o prawo, oszukana firma nie płaci CIT. Jak pisze Przemysław Wojtasik, fiskus chce podatku od przedsiębiorców, którym skradziono towary. Naczelny sądu administracyjnego jednak stanął po stronie firmy. I to rozwinięcie tego tekstu możecie przeczytać na stronie 13.
1: Dziennik Gazeta Prawna, tutaj również, że rząd zapowiada zmiany w ochronie zdrowia, ale już nie będziemy tego tematu dalej ciągnąć. Na jedynce o tym, że Stany Zjednoczone są krok po kroku krajem, który żegna się z Europą. Szczyt NATO w Ankarze rozpoczyna etap wyprowadzania amerykańskich sił konwencjonalnych z Europy, uważają przedstawiciele polskiej delegacji, która to starała się łagodzić napięcia transatlantyckie. Na jedynce dziennika Gazety Prawnej także o tym, że mamy coraz więcej śmieci, ale daleko nam do średniej unijnej. I ja nie wiem, bo to brzmi tak, jakby dziennikarze troszeczkę byli rozczarowani, że nie mamy tylu śmieci, co w Unii Europejskiej, ale to może tylko i wyłącznie moja gdzieś tam autosugestia. No i jeszcze o tym przeczytamy, że 81% uczniów zdało tegoroczną maturę. Niestety fatalne wyniki uzyskali abiturienci ze szkół branżowych. Więcej na ten temat na stronie 4.
0: Jeśli chodzi o Głos Wielkopolski, horrendalne stawki dla lekarzy, o tym też możemy przeczytać, jeśli chodzi o województwo wielkopolskie, o tym, jak jedna spółka tworzyła kominy płacowe. Jak pisze Nowak i Brzeźniak, szpital specjalistyczny w Pile wziął pod lupę pracę dwóch neurochirurgów, którzy współtworzą spółkę Spinę. Chodzi przede wszystkim o horrendalne zarobki lekarzy, sięgające nawet, uwaga, 26 zł za godzinę? Nie, 26 tysięcy złotych za godzinę.
1: Jak za godzinę?
0: No za godzinę, słuchaj.
1: 26 koła za godzinę?
0: 26
1: koła. To w starej walucie jeszcze.
0: Za godzinę, a to jest 300 tysięcy złotych dniówki, słuchaj. Piękna sprawa. Chciałbym tyle zarabiać. Kontrowersyjne doniesienia dotyczą też szpitala w Wągrowcu. To na jedynce Głosu Wielkopolskiego możecie przeczytać.
1: Jezus Maria.
0: Edgar przerażony. Wyniki egzaminów maturalnych, o tym oczywiście też możecie przeczytać. Wczoraj ogłoszono wyniki, a jeśli chodzi o Wielkopolskę, tam było gorzej niż średnia w Polsce. Maturę zdało tutaj 78,5% uczniów szkół ponadpodstawowych.
1: I to by było na tyle?
0: To by było na tyle.
1: Dziękujemy pięknie. Na zegarach 10, już prawie 11 minut po godzinie 7. Ja dostałem informację i tutaj muszę sobie pozwolić na małą prywatę. Gosiu, nie dziękuj za pobudkę, po prostu włączaj zawsze aferanek.

0: na męskiej granie już jutro, w ten piątek 10 lipca na Cytadeli.
1: No to także, czyli pierwszy dzień męskiego grania w piątek na Cytadeli. My mamy dla was zaproszenia podwójne, 7248 afera. No i widzisz, ja już się pogubiłem.
0: Afera.
1: Tutaj za dużo.
0: Granie, imię, nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie, który hymn męskiego grania najbardziej przypadł ci do gustu i dlaczego.
1: Koszt wiadomości to
0: 2 zł i 40 groszy.

0: Taka to impreza, Daughter i Party, 25 minut do godziny 8, zerkamy do tego, co wydarzyło się 9 dnia lipca.
1: Cofamy się do roku 1521, wtedy na wieży zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej został zawieszony, no nie kto inny, jak dzwon Zygmunt.
0: Zygmunta.
1: Może być, no nie odmieniają na Wikipedii, no tak, dzwon Zygmunta.

0: mundialowym. Dzisiaj wyjątkowy dzień od rozpoczęcia mundialu, ponieważ dzisiaj jest chyba pierwszy dzień, kiedy nie ma żadnego meczu. Na mecz...
1: No jak to dzisiaj jest mecz, człowieku? Wczoraj nie było.
0: Wczoraj
1: meczu.
0: Nie było, przepraszam, faktycznie.
1: Matko
0: jeszcze.
1: Boska.
0: Co to się stanęło? Faktycznie
1: teraz...
0: Wczoraj nie było meczu, można było odpocząć, dzisiaj wracamy i to.
1: I dlatego,
0: na pełnej.
1: Drodzy, i dlatego, drodzy słuchacze, mamy ekspertów, którzy przychodzą normalnie do studia, ale tym razem ekspert chyba mu się zaspało.
0: My
1: więc
0: tylko
1: dlatego...
0: udajemy i to jeśli
1: no
0: się
1: i czekaj,
0: uda. W ogóle.
1: Teraz słuchaj tego. Drodzy słuchacze, być może dzisiaj dojdzie do rewanżu za sytuację sprzed 4 lat, albowiem Francja i Maroko zmierzyły się ze sobą w półfinale mundialu w Katarze. Wtedy to Francuzi oddali zaledwie 2 celne strzały i wygrali 2-0. I pytanie, czy Maroko się zrewanżuje i będzie pierwszą drużyną z kontynentu afrykańskiego, która drugi rok z rzędu trafi do strefy medalowej. I przepraszam, ja się nie znam? Sorry. Teraz kolejna rzecz. Uwaga, niestety bardzo zła wiadomość dla Mohameda Ouahabiego, czyli dla selekcjonera Maroka, albowiem przed dzisiejszym spotkaniem okazało się, że najlepszy strzelec drużyny z Afryki, Ismael Saibari, niestety nie będzie mógł zagrać w spotkaniu z powodu kontuzji uda. I to zdecydowanie wielki ból głowy dla selekcjonera. Kto go zastąpi? No, nie wiadomo. Lwy Atlasu będą na pewno tutaj walczyły o to, żeby zastąpić zawodnika, który już na pewno nie wystąpi. Co do tego możemy być w 100% pewni. Niestety bardzo zła informacja dla Lwów Atlasu. Francuzi na pewno się cieszą, ale no, już nie takie sytuacje ten mundial widział, więc czekamy na to, co przyniesie czas. Spotkanie dzisiaj o godzinie 21?
0: 22. FIFA ogólnie robi co może, żeby trochę przeszkodzić Francji. Wiemy też, że no, możliwe, że chcą trochę wypchać Maroko w postaci teraz... tego kontrowersyjna opinia, ale 5 argentyńskich sędziów, pierwszy raz cały zespół sędziowski będzie z jednego kraju, z Argentyny, czyli wydaje się no, z największego rywala w tych ćwierćfinałowych
1: rozgrywkach. A wiesz, kto sędziował spotkanie argentyńskie ostatnio?
0: Wiem, że było chyba 3 Francuzów.
1: No
0: faktycznie.
1: Właśnie, więc
0: teraz...
1: jakby keep calm, my boy, keep
0: ale
1: calm.
0: Wiesz, to co się dzieje z Łysym z FIFA i z Trumpem i tak dalej, to ja już bym się wszystkiego spodziewał.
1: No ale Donald już ma teraz luz. Nie?
0: Teraz ma luz, no, no jak już odpadli, no to co ma zrobić? Ewentualnie przywróci ich na sam finał na przykład, jako taki Joker, nie wiem, ja bym się nie zdziwił.
1: Ja, faktycznie, ale słyszałem już, że Belgowie będą musieli zastanowić się, gdzie będą eksportować teraz piwo oraz czekoladę, albowiem Amerykanie pewnie zamkną rynek. Oczywiście żart, żeby nie było, że teraz wam tutaj jakiś fake newsy podajemy, chociaż bym się absolutnie nie zdziwił, jeżeli by miała być taka sytuacja. 29 dzień to już Mundialu 2026. Mecz w Bostonie dzisiaj o godzinie 22. Przypomnijmy także, że czekamy na pozostałe spotkania ćwierćfinałowe, które dopiero przed nami. Jutro będzie się działo, albowiem jutro Hiszpanie zagrają z Belgami właśnie o godzinie 21. Z kolei w sobotę o godzinie 23. Norwegia, Anglia i w nocy z soboty na niedzielę, bo ja już się pogubiłem, jak to odpowiednio czytać, ale tak mi się
0: wydaje. Soboty na niedzielę, tak, o 3 nad ranem.
1: Argentyna, Szwajcaria, tak wyglądają pary ćwierćfinałowe. Czyli co? Dzisiaj o 22? Kto?
0: No myślę, że Francja, że tutaj Mbappe jeszcze coś nastrzeli, to na pewno.
1: Maroko.
0: Zawodnik jak mało.
1: Tylko Maroko.
0: Mało, tak.
1: Jedno oko na Maroko. Tak, jedno oko na Maroko, drugie na Paryż.
0: A Hiszpania, Belgia, kogo stawiasz?
1: To już tam jutro sobie będziecie. A nie, to ja będę gadał jutro. Nie mam pojęcia. Wiem, że jestem bardzo rozczarowany, że Norwegowie grają z Anglikami, bo chciałbym, żeby jedna albo druga drużyna wygrała w ogóle cały turniej.
0: Ja też się przychylam ku tej opinii. Ewentualnie, jeśli nie, no to już Hiszpania, ale tylko dlatego, że kibicuję Arsenalowi. A ogólnie, jeśli chodzi o Arsenal, to jest to klub, z którego najwięcej zawodników jeszcze się uchowało na tej rundzie, czyli w ćwierćfinałach.
1: W końcu coś wygrali.
0: No tak, no oprócz Premier League oczywiście w tym roku. 10 zawodników z Arsenalu jeszcze gra w tym mundialu.

0: Organizujemy też spotkania z władzami miasta dla poznańskiej młodzieży, żeby rozmawiać o tym, co ważne. W Poznaniu niedługo będzie takie spotkanie z nowym zastępcą pana prezydenta. Zwiększony został fundusz samorządów uczniowskich. Jeszcze nie kończymy, ja do końca będę działał tak, jak miał to być na zawsze, także działamy i jeszcze dużo przed nami.
1: W skład Młodzieżowej Rady Poznania wchodzą przedstawiciele poznańskich szkół średnich. Każda kadencja MRMP jest dwuletnia.
2: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
1: 4 lata bez rowerów i kolejne miesiące analiz. Rada Miasta Poznania zajęła się sprawą powrotu w jednośladów miejskich. Radni odrzucili projekt obywatelski z powodu błędów prawnych. Poparło go wcześniej 6 tysięcy mieszkańców. Zamiast tego przyjęto projekt Koalicji Obywatelskiej.
3: My się dowiedzieliśmy z BIP-u tydzień temu, że on na tej sesji będzie rozpatrywany. Nie zgłaszano żadnych uwag formalnych do naszego projektu. Chodzi wyłącznie o to, żeby odebrać stronie społecznej sukces przywrócenia roweru miejskiego i przypisać go Koalicji Obywatelskiej, która przyjęła swój projekt uchwały wzywający prezydenta de facto do zrobienia analiz jakiejś białej księgi, jakiegoś opisu tego, jak to ma wyglądać.
1: Zaznacza pomysłodawca wspomnianej inicjatywy uchwałodawczej Kacper Nowicki. Przyjęty projekt KO zobowiązuje prezydenta do analizy kosztów. Urzędnicy sprawdzą różne warianty finansowania systemu. Poznański rower miejski zlikwidowano 4 lata temu. Władze tłumaczyły to wtedy wysokimi kosztami. Ewentualny powrót systemu zależy od wyników nowych analiz.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: W centrum Obornik trwa kompleksowa przebudowa mostu na rzece Wełnie oraz sąsiedniej kładki dla pieszych. Równocześnie drogowcy budują nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Księdza Szymańskiego. Prace budowlane powodują utrudnienia i tworzenie się korku w mieście. Zgodnie z decyzją mieszkańców ruch samochodowy odbywa się tam wahadłowo, a dla pieszych wyznaczono specjalną ścieżkę. Takie rozwiązanie wybrano podczas wcześniejszych konsultacji społecznych, aby uniknąć całkowitego zamknięcia przeprawy. Główne prace potrwają przez okres wakacyjny. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dzień dobry kuro. Wybiła godzina 8. Dzień dobry wszystkim.

0: czwartek, 9 dzień lipca, a imieniny obchodzi, może przejdę do tej drugiej linijki wszystkich wymienionych. Jan Antoni Adrianna Mikołaj Łódź. Ja tak, Mikołaj Pluciński, realizator, wszystko najlepszego mu życzę.
1: Mikołaj kiwa głową, że nie.
0: No dzisiaj, no na pewno 6 grudnia obchodzisz, tak, ja też podpisuję się pod tym, no ale cóż, jesteśmy tutaj też wymienieni. Łucja Róża Kornel i my życzymy wszystkiego najlepszego.
1: Dziś do roboty idziecie inną drogą, chyba że idziecie do pracy, to idziecie jeszcze inną drogą. Jeżeli minęła godzina 8, to pozwolicie, że przytoczę wam żenujące przysłowie na dziś. Lipcowe deszcze, dla chłopa kleszcze, jak

0: Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.

0: niepodległości, święto narodowe, wszystko zamknięte, więc mieliśmy odrobinę przygód w dostaniu się do pokoju Kajtka, ale ostatecznie wszystko się udało. Wszystko się udało poza studiowaniem, bo bardzo szybko okazało się, że studiowanie w jednym z najpiękniejszych budynków tego miasta, Uniwersytet Barceloński, jest przepiękny. Mozaikowe posadzki, dziedzińce, krużganki, drzewa, fontanna, no coś niesamowitego, ale studiowanie English Studies po angielsku, nie po hiszpańsku i nie po katalońsku jest niemożliwe. Impossible. Także jeśli nie znacie hiszpańskiego lub katalońskiego i chcecie uwierzyć zapewnieniom ze strony uczelni, że zajęcia będą prowadzone po angielsku, zastanówcie się. Zaznaczam, że mówię o Uniwersytecie Barcelońskiej, uczelni państwowej, a nie o tych prywatnych, gdzie z powodzeniem po angielsku studiują nasze znajome. Nie chcąc rezygnować z Barcelony, mój syn zdecydował się na intensywną naukę hiszpańskiego i zapisał się do świetnej szkoły, do Camino, do szkoły, do której ja właśnie teraz chodzę i będę codziennie od 9 do 14 uczyć się hiszpańskiego. Ku mojemu największemu szczęściu. Studiowanie nie wyszło Kajtkowi, za to mieszkanie tuż przy Rambli było naprawdę wspaniałe. I tak, huk tłuczonego przez śmieciarki szkła budził zbyt wcześnie i zbyt gwałtownie, tak, żeby docierać do sklepów, do szkoły, gdziekolwiek, bez slalomu, trzeba było chodzić opłotkami, czyli po bocznymi uliczkami. Bo Rambla po prostu była zawsze i jest zawsze pełna ludzi. No i tak, niektóre zaułki około Ramblowe budziły smutek, bardziej niż strach, bo okoliczni narkomani nocowali na kartonach, pozostawiając rano strzykawki. No ale bycie w sercu miasta, niedaleko morza, niedaleko Raval, tuż przy Placa Catalunya, wśród wąskich uliczek, no trochę śmierdzących Zanzibarem, ale też wśród zaprzyjaźnionych sprzedawców warzyw, owoców, tytoniu, wszystkiego co potrzebne, no to było wspaniałe. Dzięki pomieszkiwaniu przy Rambli ja nie wsiadałam do metra. Całą centralną Barcelonę zeszłam taką rumbą, piechotą. Teraz jest inaczej. Mieszkamy przy Tibidabo i wszędzie jeździmy metrem w nowe miejsca. I to też jest cool.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona, wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Autopromocja.
3: Panowie?
4: To jest!
3: Idziemy na ryby.
5: A miałobyś na grzyby.
3: A, dobra, to na grzyby.
4: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo.

Jeszcze tydzień temu byłbym bardzo zbulwersowany, że siostry przybysz śpiewają, że wysyłają trochę ciepło. Teraz co niektórym by się przydało, ale nie przesadzajmy, jest dobrze, 24 stopnie dzisiaj maksymalnie na termometrach w nocy. Gdyby nie wiatr, to byłoby idealnie, no ten wiatr troszeczkę...

0: W Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
1: Władze Poznania przeznaczą w tym roku ponad 12 milionów złotych na wsparcie lokalnych klubów sportowych. To o ponad 3 miliony więcej niż rok temu. Wysokość dotacji zależy między innymi od jakości wniosku i wkładu sponsorów. Konieczna jest hala dla sportów drużynowych, zaznacza przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej Bartłomiej Ignaszewski.
2: No oczywiście cały czas musimy pracować nad infrastrukturą, bo tu w przypadku sportów zespołowych ewidentnie wszyscy wiemy, że brakuje nam hali do rozgrywania meczy właśnie na tych najwyższych poziomach rozgrywkowych i mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości również ten problem rozwiążemy.
1: Znaczące środki trafią do koszykarek Enea AZS Politechniki Poznańskiej. Doceniono ich wicemistrzostwo Polski i dobre szkolenie młodzieży. Zmieniono także zasady przydzielania wsparcia. W najwyższym koszyku finansowym znajdzie się teraz 9 drużyn zamiast dotychczasowych 5. Ostateczne wyniki miejskiego konkursu poznamy pod koniec lipca.
0: Wypoczywaj z Radiem Afera.
1: Po krótkiej przerwie spowodowanej zanieczyszczeniem wody letnia pływalnia w Parku Kasprowicza w Poznaniu wznowiła działalność. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zakończyły prace uzdatniające w nieckach basenowych. Choć początkowo planowano otwarcie wczoraj od samego rana, obiekt ostatecznie został otwarty w godzinach popołudniowych. Pływalnia, która rozpoczęła tegoroczny sezon w połowie czerwca, to jeden z dwóch takich letnich kompleksów w mieście. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
0: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
3: No proszę, aferanka słuchają nawet koty, jak się okazało. Pozdrawiamy słuchaczkę Zuzannę. Oto

0: Miau.
1: To, tak na przykład też mogą kot z kurą się spotkać.
2: No i co by wtedy było? Na pewno nie jajko.
1: No mogłoby być zniesione niejedno jajko, myślę, przez tą kurę.
2: No, albo w ogóle byśmy... Nie idźmy tą drogą przez sabo, cytując klasyka. Minęła godzina 9:00, mamy dzisiaj 9 dzień lipca. W kalendarzu znajdziemy chociażby dzień chodzenia do pracy inną drogą. Także jeżeli chcecie iść utartymi ścieżkami, to pamiętajcie, że kot zawsze chadza własnymi ścieżkami.
1: I spada na cztery łapy, to na pewno. My wszystkiego najlepszego życzymy z kolei Cyrylowi, Antolowi i Floriannie.
2: Dobrze, także Adolfinie, Aleksandrowi, Sylwii, Zenonowi i Janowi. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat niechaj żyją. Namy tymczasem już za moment o wolontariacie na naszej antenie.
1: Tak jest, tak jak wspomnieliśmy jeszcze przed chwilą. Powtórzymy oczywiście, jak najbardziej zachęcamy do słuchania nas o 9:05. Julia Kowalik, Zawodzielka

0: koncertach. Bardzo dużo jest takich wydarzeń sportowych, które potrzebują wolontariuszy. No i takie też wydarzenia kulturalne, czyli takie zazwyczaj jedno- lub kilkudniowe wolontariaty.
1: Szczególnie jeśli chodzi teraz o ten okres wakacyjny, też domniemam.
0: Dokładnie. Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Ty działasz z Wrocławia i ogólnie chcesz zrzeszać organizacje, jak i wolontariuszy z całej Polski. Natomiast też na twoim blogu, na tej stronie Voluntary Seed, pojawił się wątek o Poznaniu. No właśnie, to gdzie w Poznaniu można szukać wolontariatu?
0: Jasne. To tak, Poznań jest bardzo naprawdę aktywnym miejscem pod względem wolontariatu. Działa tutaj niesamowicie wiele fundacji, stowarzyszeń. Bardzo dużo jest wydarzeń sportowych, kulturalnych. I organizacje też tak na stałe poszukują wolontariuszy. Więc tutaj akurat mogę polecić bardzo dużo, w szczególności w tych okresie wakacyjnym, bardzo dużo takich sportowych imprez się dzieje, więc tutaj mogę też naprawdę polecić.
1: Ale ważnym też czynnikiem chyba w wolontariacie, z tego co się interesuje, jest to, żeby tych wolontariuszy było nowych też często.
0: Tak, dokładnie tak, żeby to jednak rozszerzać, ponieważ tak jak wspomniałeś, właśnie ten obszar NGO-sów się bardzo mocno rozszerza z roku na rok, w związku z tym tych wolontariuszy i tak potrzeba, i tak jest ich bardzo duży niedobór, więc z roku na rok potrzeba ich coraz więcej, ponieważ samych organizacji jest coraz więcej, ale także samych imprez. Imprezy się bardzo powiększają, w związku z tym potrzeba więcej po prostu osób do pomocy.
1: A czym dla ciebie jest wolontariat? Może tak spytam ogólnie, bo różnie to można definiować.
0: Przede wszystkim dla mnie jest to po prostu pomoc innym. Pomoc bardziej potrzebującym, osobom, którym po prostu potrzebują pomocy, którym nie poszczęściło się też może tak bardzo jak nam, ponieważ też w trakcie codziennego życia też nieraz nie zdajemy sobie sprawy, jakie tak naprawdę mamy szczęście w porównaniu właśnie z problemami innych osób.
1: To się zgadza.
0: Tym dla mnie zna się wolontariat.
1: Wolontariat jest bardzo szerokim pojęciem. Na twoim Instagramie znalazłem, że ponad 1 miliard ludzi na świecie angażuje się w wolontariat. W innym źródle znalazłem, że prawie 3 miliardy ludzi, czyli praktycznie co druga osoba z nas. No ale jak się tak zastanowić, no to faktycznie każda bezpłatna gdzieś pomoc, którą oferujemy, to już w jakimś stopniu jest wolontariat.
0: Tak, dokładnie tak. Poza tym też daje też niesamowitą możliwość właśnie zdobycia doświadczenia, tak jak wspomniałam, więc jak najbardziej tutaj tylko na plus, mogę tak powiedzieć.
1: Dużo można zyskać, ale przecież nie o zysk w wolontariacie chodzi. Czy to ten wpis do CV chociażby, to jest taki gdzieś tam najważniejszy benefit, może najbardziej korzystny, który można uzyskać później szukając pracy? Czy rekruterzy faktycznie kochają wolontariat w CV?
0: Tak, jak najbardziej. I ja tutaj mogę też nawet pokazać to na swoim przykładzie, szukając właśnie pierwszej pracy, pierwszego stażu. Miałam wpisane właśnie wolontariaty podczas konferencji naukowych i to był jeden właśnie z tych chyba takich głównych czynników, dlaczego otrzymałam dany staż. Więc tutaj akurat mogę podkreślić, że pracodawcy jak najbardziej zwracają uwagę na takie doświadczenia, ponieważ wtedy wiedzą, co konkretnie robiliśmy, jakie kompetencje zdobyliśmy i jakie po prostu były efekty naszej pracy.
1: Jeśli chodzi o same organizacje, one też mogą publikować bezpłatnie swoje oferty. A co jeszcze mogą zyskać, dołączając do Volunteer Site?
0: Przede wszystkim dołączają do społeczności. To jest też nasz taki cel, żeby zbudować po prostu społeczność ogólnopolską, zarówno organizacji, jak i wolontariuszy, którzy nie konkurują ze sobą w żaden sposób, tylko współpracują ze sobą. To jest nasze takie właśnie główne motto przewodnie, że tutaj nie chodzi nam tylko o konkurencję, czyli kto zdobędzie więcej wolontariuszy na przykład, albo który wolontariusz na więcej organizacji się zapisze, tylko tu nam chodzi tylko i wyłącznie o tą współpracę, bo to chodzi właśnie o wolontariacie.
1: Zdecydowanie też się pod tym podpisuje współpraca, no bo jeśli w takiej pracy dostajemy za coś wynagrodzenie, to często na coś można machnąć ręką i tak to bywa, a jeśli chodzi o wolontariat i coś robimy z takiej motywacji nie przez której nie ma tego wynagrodzenia, no to ludzie chcą to robić, chcą się angażować i chcą się między sobą dogadywać. A wyobraźmy sobie, że słucha nas teraz chociażby student lub nawet młodsza osoba, która chce zrobić coś dobrego, czy w ten weekend jednorazowo, czy może na dłuższą metę. Wchodzi na waszą platformę, to jak wygląda jego ścieżka? Jak szybko może znaleźć się gdzieś, albo jak w ogóle powinien aplikować na interesującą go akcję?
0: Jasne. Wystarczy wejść na podstronę naszą, gdzie mamy wszystkie wolontariaty, wszystkie cały spis wolontariuszy i wtedy mamy bardzo dużą, znajdujemy tam bardzo dużo filtrów, zarówno od województwa, przez miasta, po kategorie i czas na przykład, który chcemy poświęcić właśnie, czy jest to na przykład kilka dni, czy regularnie chcielibyśmy właśnie udzielać się w wolontariacie. I wtedy wyświetlą mu się odpowiednie właśnie oferty.
1: I może dostosować je pod siebie, aplikować, gdzie mu się podoba. Volunteer Site ma budować mosty, czyli te połączenia między organizacjami a wolontariuszami. A ja chciałbym spytać ciebie, jakie jest twoje takie największe marzenie związane z tą platformą w perspektywie już może najbliższych kilku lat? Kiedy powiesz sobie, że zrobiłaś to, co chciałaś osiągnąć?
0: Oj, chyba nie będzie takiego momentu.
1: Nie zatrzymasz się.
0: Mam wrażenie, ponieważ co chwilę coś, jak już osiągamy na przykład zespołem jakiś krok, który chcieliśmy osiągnąć, no to pojawiają się znów jakieś nowe pomysły, jakieś nowe wizje. Teraz na przykład też chcemy rozkręcić bardzo mocno wolontariat dla seniorów, ponieważ widzimy bardzo dużą lukę w tym i niszę też, gdzie seniorzy także widzimy, że chcą się udzielać w wolontariacie i chcą przekazać po prostu swoje doświadczenie młodszym osobom. Więc tutaj chyba nie będzie, obawiam się, takiego momentu, gdzie powiemy sobie, że zrobiliśmy dobrą robotę i że możemy teraz już tak zakończyć.
1: To jest chyba też ważne, żeby walczyć z tą samotnością seniorów, bo bardzo, bardzo dobrze, że o tym mówisz. A jeśli miałabyś podkreślić może taki najciekawszy wolontariat, czy dla seniorów, czy dla młodych osób, co polecić komuś, kto nie jest przekonany, żeby właśnie nieodpłatnie pomagać innym?
0: Myślę, że teraz w szczególności pojawiają się oferty takie już zimowe, to znaczy właśnie typu na przykład Szlachetna Paczka już też zaczęła zbierać swoich wolontariuszy, żeby pomagać właśnie, więc sądzę, że po prostu muszą takie osoby znaleźć tak naprawdę to, co ich interesuje i fascynuje, bo to jest przede wszystkim najważniejsze, żeby ten wolontariat był zgodny z zainteresowaniami i wtedy po prostu zobaczyć, co jakie organizacje oferują.
1: Już można się szykować na grudzień i na zimę, jeśli chodzi też o święta, no bo to też jest bardziej krytyczny może moment w ciągu roku. W takim razie odsyłamy jak najbardziej i życzymy też tobie powodzenia. Odsyłamy na stronę, czy też na twoją platformę społecznościową. A rozmawialiśmy właśnie o platformie łączącej wolontariuszy z organizacjami, czyli Volunteer Site. Ze mną była Julia Kowalik, czyli założycielka i koordynatorka projektu. Dziękuję ci serdecznie i życzę powodzenia.
0: Dziękuję, bardzo miło. Do usłyszenia.

Dzień dobry radio słuchaczki, dzień dobry radio słuchacze. Mamy czwartek, godzina 9:30 dnia 9 lipca roku pańskiego 2026. Mateusz Korzeniewski kłania się za mikrofonu i wita was serdecznie w audycji Grzybogranie. I tu chciałbym zaznaczyć, pozdrawiając naszych kolegów frankowców, jest to audycja Grzybogranie, nie Grzybobranie. My nie bierzemy żadnych grzybów choćby z lasu. My grzyby, a właściwie grzybowe melodie tylko i wyłącznie tutaj gramy i grzybowe opowiastki z moich ust tutaj, drogie panie i drodzy panowie, będziecie słyszeć. Swoją drogą, drogie panie i drodzy panowie, moją głowę nawiedziła taka oto myśl, że tak jak wędkarze mają zwyczaj, mają kulturę pewnego rodzaju, że złowione ryby często wypuszczają z powrotem do zbiornika, z którego je wyłowili, jakby to wyglądało, jakby grzybiarze mieli dokładnie taką samą kulturę, że idzie sobie taki człowiek do lasu, patrzy sobie w tym lesie, o jaki fajny grzyb. I albo sobie może go zerwać i potem zakopać z powrotem, albo sobie zobaczyć, o fajny grzyb, i sobie go tak zostawić. Tak, żeby kolejny grzybiarz też mógł sobie go zobaczyć, zrobić może zdjęcie i sobie pójść. Niesamowicie fascynująca jest to myśl, jednakże moją głowę też nawiedza obawa, że nie wiem, czy ze swoim brzuchem mógłbym się w tej kwestii dogadać i wrócić z lasu z pustymi rękoma. Ale przyznajcie, drogie radiosłuchaczki i drodzy radiosłuchacze, że nie jest to temat godny dłuższego zastanowienia, taki, od którego chciałoby się zacząć taki piękny dzień jak czwartek. A czymże można by ten piękny dzień zacząć? Tenże piękny dzień można zacząć od, jak prawdziwi dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale rozmawiają o pogodzie, my będziemy, nigdzie się nie spiesząc, pieniędzy nie licząc, rozmawiać o pogodzie. Jaka ta pogoda w tym naszym Poznaniu jest? A pogoda w tym Poznaniu jest taka, że nas odwiedziły tutaj Góry Świętokrzyskie. W jaki sposób Góry Świętokrzyskie? A ponieważ, drogie panie i drodzy panowie, była kiedyś taka pani mędrzec i pani mędrzec powiedziała kiedyś w Kielcach, że jesteśmy w Górach Świętokrzyskich, więc musi być zimno. A ostatni tydzień raczej do najcieplejszych nie należał i zapowiada się, że na razie może się to utrzymać. Czy to dobrze, czy to źle? Z jednej strony jest to źle, ponieważ ciepło jest dobrze. A z drugiej strony, jak jest za ciepło, to też jest źle. Więc może tak w sam raz średnio to będzie akurat pogoda, żeby pójść coś poza domem porobić. A co w taką pogodę można robić? Taką wspaniałą, nie za gorącą, ale i nie za zimną. W taką pogodę można się wybrać na przykład na wycieczkę gdzieś niedaleko Poznania, tak żeby zmienić trochę otoczenie. Można na przykład jechać do Grodziska Wielkopolskiego. Grodzisk Wielkopolski ma bardzo ładny rynek i jest stosunkowo niedaleko. I można sobie do takiego grodziska na przykład pojechać, wyjść sobie z auta na rynku, obejrzeć sobie ten rynek. Może przypomnieć sobie, że jeszcze niedawno Warta Poznań grała tutaj mecze. Przejść się może na ten stadion, nawet niedaleko od rynku, a potem z dokładnie takim samym nastrojem wrócić do auta i wrócić do domu, wiedząc, że gdzieś się tego dnia wyszło. A co jeśli chce się zrobić takie wyjście zdecydowanie bliżej, na przykład również w Poznaniu? A wystarczy na przykład wybrać się na rondo Nowaka Jeziorańskiego ulubionym tramwajem. Ja osobiście polecam 13. Można na przykład wsiąść, wysiąść na tym rondzie, stanąć na przystanku, spojrzeć, jak wszyscy ludzie biegną na drugą stronę całego skrzyżowania, żeby zdążyć na jeden z autobusów, które jeżdżą tam co chwilę, blokując przy okazji cały ruch, a potem wsiąść z powrotem do jakiegokolwiek tramwaju,
odjechać i więcej tam przez najbliższe miesiące, przynajmniej dopóki ten remont się nie skończy, nie wracać. I to jest bardzo produktywna wyprawa, którą można sobie zrobić w taką to pogodę. A jak już się zakręcicie w taką pogodę, to ja mam dla was bardzo zakręcony fonogram z odpowiednich lat. Jest to utwór zespołu Dead or Alive, a tym utworem jest You Spin Me Round. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejsze grzybogranie. Mateusz Korzeniewski odmeldowuje się zza mikrofonu. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, pełnych koszy grzybów, zakręconych podróży i do usłyszenia za tydzień.

0: Panowie!
1: To jest!
0: Idziemy na ryby.
2: A miałobyś na grzyby.
0: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Autopromocja.
5: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
6: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
7: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
4: Autopromocja.
7: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

męskie granie już na poznańskiej Cytadeli w ten piątek, jutro i w tą sobotę, czyli pojutrze. Wy macie jeszcze 10 minut.

0: Mateusz Markiewicz zasiadł po raz
1: ostatni. Dzień dobry.
0: Dzisiaj w studiu z ostatnim serwisem. Będzie o maturach chociażby. Jak ty wspominasz swoją maturę? Ile minęło?
1: Specyficzny to był czas, bo ja w czerwcu

0: wyniki wcześniej.
1: Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia. Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.
2: Radio Afera. Okno na świat.
1: 18 ton pomocy humanitarnej wyruszy z Poznania do Kamerunu. W pakowaniu morskiego kontenera pomagają żołnierze z bazy lotniczej w Krzesinach. Akcję organizuje poznańska fundacja Redemptoris Missio. W paczkach znalazły się opatrunki, środki higieniczne oraz cenny sprzęt medyczny, w tym ultrasonografy i łóżka szpitalne. Transport morski potrwa 3 miesiące. Dary trafią do 50 ośrodków zdrowia prowadzonych przez polskich misjonarzy. I tą informacją kończymy dzisiejsze serwisy. Na następne zapraszam jutro o 6:57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: No teraz to już myślę, że o 10:00 wszyscy musieli wstać. Jeśli nie wstali...

imieniny dzisiaj obchodzą Weronika, Sylwia, Zenon, Aleksander, Adrian, Joanna. Chociażby wam składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Jeśli chodzi o nasz konkurs długoterminowy, który rozwiązujemy właśnie w tej chwili, gratulujemy, uwaga, Zuzannie za wybór Wolne Duchy. Uzasadnienia już nie będę czytał, bo to można się rozwijać bardzo długo. Oraz pani Virginii za hymn Wszyscy muzycy to wojownicy z 2010 roku. Wam prześlemy informacje drogą SMS-ową oczywiście i będziecie mogli się jutro wybrać właśnie na męskie granie. Mikołaj Pluciński, to jemu dziękujemy za realizację dzisiejszego aferanka. Serwisowiec to Mateusz Markiewicz. Dziękujemy bardzo. Przed mikrofonami był z wami Mikołaj Pokorzyński od 6.30 do 10.00. Edgarowi również oczywiście dziękujemy. Jeśli chodzi o 9 lipca w 1970 75 roku, zaglądam oczywiście do kalendarium. Wtedy urodził się Jack White. Znany chociażby z The White Stripes. No i to właśnie teraz gramy. Seven Nation Army. Bardzo proszę. A ja serdecznie dziękuję. Siema. Cześć.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz

że chciałbym być taki jak Wanda Rutkiewicz i wchodzić na szczyty po prostu, a nie tylko w nie wierzyć. Wstydzę się, że wiem, że miętowy to kolor, a ci, którzy mówią, że tego nie widzą, zwyczajnie wstydzę się przeszklonych oczu na filmach Wendersa, tego, że wierzę w człowieka i w rytm jego serca. I w to, że chociaż jest kruche, nie

0: Strasznik Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 200 000 000 000 nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
5: Reklama.
7: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
1: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
2: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Autopromocja.

rady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: 1521 roku na wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej w Krakowie został zawieszony dzwon Zygmunt. W 1807 roku podjęto decyzję o tworzeniu wolnego miasta Gdańsk. I też tak klimatycznie, teraz mamy Tour de France, ale tutaj zaglądamy Tour de Pologne. W 1980 roku Czesław Lang wygrał 37. edycję Tour de Pologne.
1: No tak, a z turów wielkich to teraz trwa Tour de France oczywiście. A patrząc na to, co w muzyce i w kalendarium muzycznym, no to między innymi dzisiaj swoje urodziny obchodzi Jack White, a więc gitarzysta, wokalista, artysta solowy, ale też członek takich zespołów jak The White Stripes, The Raconteurs czy Dead Weather. Urodziny Courtney Love. No i niestety mamy też taką bardzo smutną okazję do tego, żeby zagrać dzisiaj pewną artystkę. Bonnie Tyler. Dzisiaj dotarła do nas wiadomość o śmierci tej walijskiej muzyczki i wokalistki. Zmarła przebywając w Portugalii w wieku 75 lat. No to cóż, musimy przypomnieć chyba największy przebój tej artystki, czyli Total Eclipse of the Heart.

Jeżeli do niedzieli macie ochotę wybrać się na wystawę czasową Algorytm Iluzji w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, to mamy dla was świetną okazję, bo do rozdania mamy dla was podwójną wejściówkę na tą wystawę.

0: nawiązaniu do dzisiejszego naszego dnia szczególnego, jakim jest chodzenie do pracy inną drogą oraz z okazji naszego konkursu, mam u ciebie takie pytanko. Gdybyś ty właśnie był AI i prowadził siebie, swoją drogę do pracy, jak byś siebie poprowadził? Jaka byłaby ta droga?
1: A wiesz, jakie byłoby pierwsze zdanie takiej odpowiedzi? Oczywiście mogę cię poprowadzić inną trasą, ale ustalmy parę szczegółów.
0: Jakie to byłyby szczegóły?
1: Myślę, że przede wszystkim trzeba by określić właśnie pod jakim kątem ta droga ma być inna. Czy ma być mocno naokoło, czy ma przebiegać innymi okolicami na przykład. Pamiętam na przykład, że kiedyś była taka książka, taki przewodnik po Poznaniu, w którym autor pisał o tym, jak przejść z punktu A do B, pokonując jak najmniejszą liczbę sygnalizacji świetlnych.
0: To bardzo ciekawe. Można było albo zyskać dużo czasu, albo stracić.
1: Dokładnie. Zależy...
0: jakie światło się uzyskało.
1: Jak bardzo trzeba było iść naokoło, żeby nie iść przez sygnalizację. No, to przy okazji się robi problem optymalizacyjny, czyli coś, co AI pewnie z chęcią by rozwiązało. Więc ja myślę, że ja bym takiemu AI-owi, gdyby to miała być trasa dla mnie, powiedział, że ja chcę jak najwięcej po zielonym.
0: A to ciekawe, czy udałoby mu się tak ciebie poprowadzić, żebyś trafiał tylko na zielone, a nie na czerwone?
1: No, to jest dobre pytanie, ale to pewnie trzeba by mieć podpiętego AI-a właśnie do programów sygnalizacji świetlnych. A można by też spróbować właśnie iść przez tereny zielone, no bo tam chyba sygnalizacji nie ma.
0: No właśnie, tylko ciekawe, czy przez każdy teren zielony w Poznaniu da się przejść?
1: Też jest to dobre pytanie, albo są takie tereny, w których chwilowo nie da się przejść, bo jest tam remont. Też są takie miejsca obecnie w Poznaniu. Na przykład... przy wiadukcie Pestki na Bogdance. Tam się buduje teraz most nad Bogdanką właśnie, który będzie kontynuacją tej drogi rowerowej, która idzie od ulicy Księcia Mieszka I, więc tam chwilowo w pewnym miejscu chyba przejść się nie da. Z tego,
0: ciekawe,
1: co
0: czy AI kazałoby ci przepłynąć Wartę w spław.
1: A to swoją drogą był kiedyś, pamiętam taki motyw, że w chyba najbardziej znanym serwisie mapowym, jak się napisało, że się chce z Włoch trafić do USA, to on pisał, że skuterem.
0: A to bardzo ciekawe, ile tym skuterem by się płynęło.
1: No, czy by się dopłynęło, ale tego może już byśmy nie sprawdzali. No to jeżeli ktoś ma jakieś takie właśnie pomysły na to, jak taki AI mógłby was do pracy okrężną drogą poprowadzić, to serdecznie zachęcamy, żeby się z nami podzielić tymi waszymi pomysłami. Jeszcze mniej więcej godzina na to będzie. No a teraz Brutus i Wiktoria. Powoli się zbliżamy.

brzmi 7148, a treść SMS-a afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, które brzmi: gdybyście byli AI, jak byście poprowadzili siebie do pracy? I czekamy na wasze SMS-y jeszcze przez około 50 minut. Koszt takiego SMS-a złoty 23.

0: termin. Klient będzie czekał. Jeśli klient czeka, handlowiec będzie się tłumaczył. Jeśli handlowiec tłumaczy, dyrektor będzie uspokajał. Jeśli dyrektor uspokaja, firma już za to płaci. I bardzo często wszystko zaczęło się od 5 minut, których ktoś nie poświęcił na początku. I tutaj dochodzimy do warstwy ludzkiej, bo bardzo łatwo powiedzieć, ludzie powinni zgłaszać problemy. Oczywiście, że powinni, ale pytanie brzmi, czy firma naprawdę chce je słyszeć? To jest różnica. Jeśli pracownik za zgłoszenie problemu dostaje przewracanie oczami, to następnym razem będzie milczał. Jeśli lider mówi, nie zawracaj mi głowy, to proces nie dostaje informacji. Jeśli kierownik nagradza tylko wynik, a nie reakcję na odchylenie, to ludzie będą dowozić wynik, nawet kosztem jakości. Jeśli dyrektor słyszy tylko dobre wiadomości, to firma traci kontakt z rzeczywistością. Najdroższe 5 minut w firmie często nie wynika ze złej woli. Wynika ze strachu. Strachu przed oceną, przed zatrzymaniem produkcji, przed pytaniem, przed powiedzeniem nie wiem, przed tym, że ktoś uzna mnie za problem. A dobra organizacja nie polega na tym, że ludzie nigdy się nie mylą. Dobra organizacja polega na tym, że błąd szybko wychodzi na światło dzienne, bo błąd ukryty jest droższy niż błąd pokazany. Student, który dziś słucha tej audycji, może powiedzieć: okej, ale ja jeszcze nie zarządzam firmą. Może nie, ale już zarządzasz procesami, zarządzasz swoim czasem, swoją nauką, swoją komunikacją, swoimi projektami, swoją odpowiedzialnością w grupie. I tam też są najdroższe 5 minut. 5 minut, w których nie dopytasz prowadzącego, czego naprawdę oczekuje. 5 minut, w których nie sprawdzisz założeń projektu. 5 minut, w których nie powiesz grupie, że czegoś nie rozumiesz. 5 minut, w których zostawisz temat na później, a potem później przychodzi z odsetkami. Procesy nie zaczynają się dopiero w dużej firmie. Procesy zaczynają się wtedy, gdy coś ma początek, przebieg i skutek. A więc procesem jest produkcja części, procesem jest realizacja zamówienia, jest obsługa reklamacji, jest przygotowanie zajęć, jest napisanie pracy dyplomowej, jest nawet poranny wyjazd na uczelnię. Jeśli raz źle ustawisz początek, koniec będzie drogi. W organizacjach bardzo często mylimy objaw z przyczyną. Widzimy spóźnioną dostawę i mówimy, logistyka zawaliła. Widzimy reklamację i mówimy, jakoś nie dopilnowała. Widzimy chaos na produkcji i mówimy, operatorzy są niesamodzielni. Widzimy nerwowego kierownika i mówimy, nie radzi sobie. Widzimy klienta, który krzyczy i mówimy, trudny klient. A może to nie jest przyczyna? Może logistyka dostała zlecenie za późno? Jakość nie miała jasnego kryterium? Operator dostał sprzeczne informacje? Kierownik od tygodni łata dziury w planowaniu? Może klient krzyczy, bo wcześniej 3 razy nie dostał konkretnej odpowiedzi? Procesowe myślenie zaczyna się wtedy, gdy przestajemy pytać wyłącznie, kto zawinił, a zaczynamy pytać, co w systemie pozwoliło, żeby to poszło dalej? To jest trudniejsze, bo człowieka łatwo wskazać palcem. Proces trzeba zrozumieć. I teraz kilka zdań, które warto zapamiętać. 5 minut nie boli, dlatego jest takie groźne. Czas nie znika, czas przechodzi na kogoś innego. Najdroższy błąd to nie ten, który powstał. Najdroższy jest ten, który mógł iść dalej. Jeśli problem trzeba było zatrzymać rano, po południu będzie już kosztował więcej. Firma nie psuje się od jednego błędu. Firma psuje się od błędów tolerowanych codziennie. I na koniec wróćmy do tytułu. Najdroższe 5 minut w firmie. To nie zawsze jest wielkie spotkanie zarządu. To nie zawsze jest strategiczna decyzja. To nie zawsze jest inwestycja za miliony. To nie zawsze jest awaria głównej maszyny. Czasem najdroższe 5 minut to moment, w którym ktoś widział problem i pomyślał, nie będę się wychylał. Czasem to moment, w którym lider usłyszał sygnał, ale nie miał czasu. W którym handlowiec założył coś swojego, zamiast dopytać. W którym magazyn odłożył coś, tylko na chwilę. W którym jakość przepuściła wyjątek. W którym dyrektor dostał dobrą prezentację, ale nie dostał prawdy. I właśnie dlatego procesy są tak ważne. Bo proces to nie jest tabela. To nie jest procedura w segregatorze. To nie jest diagram na ścianie. Proces to codzienna droga decyzji, informacji, materiału, odpowiedzialności i człowieka. A jeśli ta droga jest nieczytelna, to 5 minut wystarczy, żeby ktoś skręcił w złą stronę. Na koniec zostawiam 3 pytania. Pierwsze. Gdzie w mojej pracy, firmie, zespole albo projekcie najczęściej tracimy pierwsze 5 minut reakcji? Drugie. Które problemy powtarzają się dlatego, że kiedyś pozwoliliśmy im iść dalej? Trzecie. Czy w mojej organizacji człowiek, który zgłasza problem, jest traktowany jak kłopot, czy jak system wczesnego reagowania i ostrzegania? Bo najdroższe 5 minut w filmie bardzo rzadko wygląda drogo. Na początku wygląda niewinnie. Jak krótkie czekanie, jak mały domysł, jak brak pytania, jak niezamknięta rozmowa, jak zrobimy później, jak jakoś to będzie. Ale potem przychodzi faktura, nie zawsze księgowa. Czasem faktura przychodzi w zmęczeniu ludzi, w utraconym zaufaniu, w reklamacji, w nadgodzinach, w chaosie, w nerwach, w kliencie, który już nie wróci. Dlatego czasem największą oszczędnością w firmie nie jest szybciej pracować. Czasem największą oszczędnością jest zatrzymać się 5 minut wcześniej. To był sparing procesowy. Rozmowa na konkrecie o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Z wnioskami, przykładami i tylko treściwą merytoryką. Napisz do mnie, jeśli chcesz zgłębić przedstawiony temat lub masz pomysł na kolejną audycję. jakub.gielbaga@afera.com.pl. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 17.30. Jakub Gielbaga. Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
1: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Zapraszamy na wystawę Wszystko było w zasięgu. Historia ratajskich osiedli. Wernisaż już 10 lipca o 18.30. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.

się początkiem niezwykłej historii. Jeden tworzył obrazy niemożliwe dzięki technologii, drugi tworzy zaś światy niezwykłe dzięki cierpliwości i wyobraźni. Ale obu łączy przekonanie, że kino zaczyna się wtedy, kiedy twórca odważa się wyjść poza to, co znane. Zapraszam więc Was na podróż poza granicę kadru. Dziś opowiem o polskiej animacji, która zdobyła Oscara, zachwyciła międzynarodową publiczność i pokazała, że najciekawsze historie zaczynają się właśnie tam, gdzie kończy się pierwszy obraz.

Kiedy mówimy o polskim kinie, najczęściej przychodzą nam do głowy nazwiska wielkich reżyserów filmów fabularnych. Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Holland czy chociaż Roman Polański. Ale polska obecność w światowym kinie to również historia animatorów i twórców eksperymentalnych, którzy potrafili zrobić rzeczy absolutnie wyjątkowe. Jeden z ważniejszych nazwisk w tej dziedzinie jest Rybczyński. Artysta, którego film Tango zdobył Oscara i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich dzieł animowanych na świecie. Rybczyński był jednak kimś więcej niż laureatem jednej nagrody. Był człowiekiem, który przez całe życie zadawał sobie jedno pytanie. Co jeszcze można zrobić z obrazem? Nie interesowało go kino jako proste odtwarzanie rzeczywistości. Kamera nie była dla niego tylko narzędziem rejestrowania świata. Była narzędziem jego przebudowywania. Rybczyński studiował na Wydziale Operatorskim. To ważna informacja, ponieważ jego późniejsza twórczość w ogromnym stopniu wynikała właśnie z myślenia operatorskiego. Zawsze zaczynał od pytania, jak zbudowany jest obraz, jak działa przestrzeń kadru, czy jak można zmienić sposób, w jaki widz patrzy. Nie był twórcą, który najpierw wymyślał historię, a potem szukał sposobu jej pokazania. U niego często było odwrotnie. Najpierw pojawiał się pomysł na rozwiązanie wizualne, a dopiero później znaczenie. W latach 70. Rybczyński związał się z awangardowym środowiskiem skupionym wokół warsztatu formy filmowej. Była to grupa artystów działająca przy łódzkiej szkole filmowej, która uważała, że kino nie musi ograniczać się do tradycyjnej narracji. Twórcy warsztatu zadawali pytania, które dzisiaj wydają się bardzo współczesne.

myślał o kinie jako o kompozycji muzycznej. Obraz miał mieć rytm, powtórzenia i tempo. W Plamuzie z 73 roku eksperymentuje z połączeniem obrazu i dźwięku, a w nowej książce z 75 roku pojawia się pomysł, który stanie się jednym z najważniejszych elementów jego późniejszej twórczości. Zainteresowanie jednoczesnością zdarzeń. Rybczyński zaczyna badać możliwość pokazania wielu rzeczy naraz. Nie kolejno, ale jednocześnie. To właśnie doprowadzi go do filmu, który przyniesie mu światową sławę. Tym filmem będzie oczywiście Tango. Powstał w 81 roku w studio małych form filmowych Semafor w Łodzi. Film trwa zaledwie około 8 minut. Nie ma tam dialogów, nie ma klasycznej akcji. Jest jeden pokój i kolejni ludzie, którzy pojawiają się w tej przestrzeni. Na początku widzimy dziecko, które wchodzi do pokoju po piłkę. To prosta, zwyczajna czynność. Ale po chwili dziecko znika, a w tym samym miejscu pojawia się kolejna postać. Potem następny. Z czasem pokój zaczyna być wypełniony ludźmi wykonującymi swoje codzienne czynności. Widzimy m.in. złodzieja, kobietę opiekującą się dzieckiem, sportowca, osoby starsze czy zakochane. Każda postać ma własny rytm. Każda powtarza swój ruch. Najważniejsze jest jednak to, że bohaterowie nie widzą siebie nawzajem. Są razem, ale osobno. I właśnie dlatego tango działa do dziś. Ten niewielki pokój staje się modelem całego świata. Możemy patrzeć na film jako na opowieść o społeczeństwie, o ludziach zamkniętych w swoich codziennych schematach. Możemy też odczytać go bardziej uniwersalnie, jako historię ludzkiego życia, w którym powtarzamy pewne czynności, mijamy innych ludzi i często nie zauważamy, że nasze historie dzieją się obok siebie. Patrząc od strony technicznej, tango był przedsięwzięciem niezwykle trudnym. Dzisiaj podobny efekt można osiągnąć cyfrowo. Można nagrać wiele osób osobno i połączyć je w jednym kadrze. Rybczyński zrobił to w czasach technologii analogowej, wykorzystując wielokrotną ekspozycję, precyzyjne maskowanie obrazu i ogromną pracę montażową. Każda postać musiała być dokładnie zaplanowana. Każdy ruch musiał pasować do pozostałych. Film, który wygląda jak spontaniczny chaos, w rzeczywistości był matematycznie precyzyjną konstrukcją. W 1983 roku Tango zdobyło Oscara w kategorii najlepszego krótkometrażowego filmu animowanego. Był to pierwszy Oscar dla polskiej animacji. Sukces był wyjątkowy, bo nagrodzony został film całkowicie autorski, eksperymentalny i pozbawiony elementów typowych dla hollywoodzkiego kina. Rybczyński nie wygrał dlatego, że stworzył większe widowisko. Wygrał dlatego, że stworzył coś, czego wcześniej nie było. Z galą Oscarów jest też związana słynna anegdota. Po odebraniu nagrody Rybczyński wyszedł przed budynek, a kiedy próbował wrócić, ochrona nie chciała go wpuścić, ponieważ nie rozpoznano go jako laureata. Historia brzmi niemal jak scena z jego własnych filmów. Rzeczywistość nagle stała się absurdalna. Człowiek, który chwilę wcześniej otrzymał najważniejszą nagrodę filmową świata, musiał tłumaczyć, że naprawdę właśnie dostał Oscara. Po sukcesie Tanga Rybczyński nie próbował jednak powtarzać tego samego pomysłu, wręcz przeciwnie. Oscar stał się dla niego początkiem kolejnego etapu. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zaczął rozwijać zainteresowanie technologią obrazu, telewizją wysokiej rozdzielczości i cyfrowymi metodami tworzenia filmu. W kolejnej części opowiem o amerykańskim okresie jego twórczości, o studiu z Big Vision, eksperymentach technologicznych i teledyskach, które na zawsze zmieniły sposób myślenia o obrazie muzycznym.

otrzymaniu Oscara za tango, Rybczyński znalazł się w sytuacji, o której wielu twórców mogłoby tylko marzyć. Miał międzynarodowe uznanie, najważniejszą nagrodę filmową świata i nazwisko, które otwierało drzwi. Ale Rybczyński nie chciał zostać twórcą jednego filmu. Nie próbował też powtórzyć sukcesu tanga. Zamiast tego zrobił coś znacznie bardziej charakterystycznego dla siebie. Zaczął szukać nowych możliwości obrazu. W drugiej połowie lat 80. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Tam zainteresował się technologią, która dopiero zaczynała zmieniać sposób produkcji filmów i telewizji. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić kino bez cyfrowych efektów specjalnych, komputerowego montażu czy tworzenia całych światów wirtualnych. Rybczyński interesował się tym wszystkim w czasach, kiedy takie rozwiązanie było jeszcze eksperymentem. W Stanach Zjednoczonych założył studio z Big Vision. Nie było to zwykłe studio produkcyjne. Rybczyński traktował je bardziej jak laboratorium. Pracował tam nad sposobami przekształcenia obrazu, testował nowe urządzenia i szukał odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądało kino przyszłości. Jego zainteresowanie technologią wynikało jednak nie z fascynacji samymi komputerami. Dla niego technologia była środkiem. Najważniejsza była możliwość pokazania rzeczy, których wcześniej nie można było pokazać. Jednym z obszarów, którym zajmował się szczególnie, była telewizja wysokiej rozdzielczości, czyli HDTV. Dzisiaj obraz HD jest czymś oczywistym, w latach 80. był jednak wizją przyszłości. Rybczyński uważał, że rozwój technologii zmieni nie tylko jakość obrazu, ale całe myślenie o tworzeniu filmu. Interesowało go to, że artysta przyszłości nie będzie już ograniczony przez fizyczną scenografię czy tradycyjną kamerę. Będzie mógł budować przestrzenie całkowicie od podstaw. Jednym z najważniejszych filmów tego okresu był Steps z 87 roku. To bardzo ciekawy przykład tego, jak Rybczyński łączył historię kina z nowoczesną technologią. Punktem wyjścia była słynna scena schodów odeskich z jednego z filmów Siergieja Einsteina z 1925 roku. To jednak z najbardziej znanych scen w historii kina niemego. Einstein pokazał w niej chaos, przemoc i panikę tłumu podczas rewolucji. Rybczyński bierze tę klasyczną scenę i wprowadza do niej współczesnych amerykańskich turystów. Powstaje niezwykłe zdarzenie dwóch rzeczywistości. Z jednej strony mamy ikonę kina XX wieku, z drugiej ludzi końca lat 80., którzy patrzą na dramatyczne wydarzenia niemal jak na atrakcję turystyczną. Robią zdjęcia, obserwują. Nie rozumieją emocji, które niesie ta scena. Steps jest ważny nie tylko ze względu na technikę. To także komentarz dotyczący samego kina. Rybczyński pyta, co dzieje się z obrazem historycznym, kiedy oglądamy go dziesiątki lat później? Czy nadal przeżywamy go tak samo? Czy może staje się tylko kolejnym obrazem konsumowanym przez widza? To bardzo współczesne pytanie. Szczególnie dzisiaj, w czasach internetu i nieustannego oglądania obrazu. Jego kolejnym ważnym projektem był film The Orchestra z 1990 roku. To dzieło szczególnie ciekawe, ponieważ pokazuje drugą stronę twórczości Rybczyńskiego. Z jednej strony fascynowała go technologia, z drugiej sztuka tradycyjna, muzyka i rytm. Film powstał do muzyki Wojciecha Killera. Rybczyński stworzył obraz, który działa jak wizualny koncert. Orkiestra nie jest tutaj tylko grupą muzyków. Staje się częścią surrealistycznego świata, w którym przestrzeń zaczyna się zmieniać, a rzeczywistość przestaje obowiązywać. To powrót do idei znanej już z tanga. Film nie musi opowiadać historii. Może być kompozycją. Może działać jak muzyka. W 1992 roku Rybczyński stworzył film Kafka, inspirowany twórczością Franza Kafki. To bardzo trafny wybór autora, ponieważ świat Kafki, pełen absurdów, niepokoju i poczucia zagubienia, jest bardzo bliski estetyce Rybczyńskiego. Nie była to klasyczna ekranizacja. Rybczyński nie próbował opowiedzieć biografii pisarza. Stworzył raczej własną wizję kafkowskiego świata. Świata, w którym człowiek jest zagubiony w przestrzeniach, systemach i mechanizmach, których nie rozumie. Kolejnym bardzo ważnym, choć często mniej pamiętanym dziełem kariery Rybczyńskiego były teledyski. Lata 80. to czas ogromnego rozwoju MTV. Teledysk przestał być tylko reklamą piosenki. Stał się osobną formą sztuki. I właśnie tutaj styl Rybczyńskiego idealnie pasował do nowych czasów. On od początku myślał obrazem. Nie potrzebował wielkiej historii. Potrzebował pomysłu wizualnego. Jednym z najbardziej znanych teledysków, które stworzył, był Close, zespołu Art of Noise z 84. To utwór oparty na elektronicznych eksperymentach, więc Rybczyński stworzył obraz, który działa na podobnej zasadzie. Klip jest mocno chaotyczny, szybki i surrealistyczny. Widzimy m.in. dziecko z piłą mechaniczną, muzyków, industrialne wnętrza i sytuacje, które przypominają sen. Nie ma klasycznej fabuły. Obraz nie tłumaczy muzyki. On ją wizualnie interpretuje. Montaż działa jak rytm utworu.
W 1985 roku Rypliński stworzył również teledysk do utworu Hard Woman Micka Jaggera. Był to jeden z przykładów jego zainteresowania cyfrowym przekształceniem ludzkiego wizerunku. Postać Jaggera zostaje poddana komputerowym manipulacjom. Jego twarz i ciało stają się elementami eksperymentu wizualnego. Dzisiaj podobne efekty oglądamy codziennie w filmach i reklamach. W połowie lat 80. był jednak czymś mocno nowatorskim. W tym samym okresie pracował również przy teledysku Opportunities zespołu Pet Shop Boys. Tutaj powraca jeden z jego ulubionych tematów. Człowiek jako element większej konstrukcji. Rypczyński wykorzystuje powtarzalność, zabawę przestrzenną i wielokrotne pojawianie się postaci. To wizualnie nawiązuje do jego wcześniejszych eksperymentów z czasem i z ruchem. Patrząc na amerykański okres twórczości Rypczyńskiego, można powiedzieć, że przeszedł on drogę od artysty pracującego z taśmą filmową do twórcy zainteresowanego przyszłością cyfrowego obrazu. Ale jego najważniejsza idea pozostała taka sama. Od początku kariery próbował sprawdzić, gdzie znajdują się granice kina. W Tangu pokazał, że można zmienić sposób opowiadania o czasie. W Stanach Zjednoczonych próbował zmienić sposób tworzenia samego obrazu. I właśnie dlatego jego twórczość do dziś pozostaje ważna. Maciek Szczerbowski poszedł inną drogą. Jego świat powstaje z materiałów, faktur i ręcznej pracy. To kino, które można niemal dotknąć, pełne lalek, przedmiotów i niezwykłych, trochę mrocznych, baśniowych przestrzeni.

Maciek Szczerbowski. To twórca młodszego pokolenia, urodzony w Poznaniu, który swoją międzynarodową karierę zbudował w Kanadzie. Jeśli Rybczyński pytał, jak technologia może zmienić kino, to Szczerbowski pyta, ile emocji można wydobyć z przedmiotu, który stworzy człowiek. Obaj są bardzo różni, ale obaj udowodnili tą samą rzecz. Animacja nie jest gatunkiem przeznaczonym wyłącznie dla dzieci. Może być sztuką, może zdobywać Oscary. Może opowiadać o człowieku równie poważnie jak kino aktorskie. Maciek Szczerbowski należy do tego pokolenia polskich twórców, którzy swoją karierę budowali już w czasach, kiedy granice między krajami w sztuce zaczęły się zacierać. Urodził się w Poznaniu, ale najważniejszy etap jego działalności artystycznej związany jest z Kanadą. To właśnie tam, razem z Chrisem Lavisem, stworzył jeden z najbardziej charakterystycznych duetów współczesnej animacji poklatkowej. Ich twórczość zdobyła uznanie na całym świecie, a ich filmy były pokazywane na najważniejszych festiwalach animacji. Warto zatrzymać się tutaj przy samym pojęciu animacji poklatkowej, bo ono bardzo wiele mówi o stylu Szczerbowskiego. Dziś większość widzów kojarzy animację z komputerem, z grafiką 3D, z obrazami tworzonymi cyfrowo. Animacja poklatkowa działa jednak zupełnie inaczej. Animator pracuje z realnym obiektem. Może być to lalka, figurka, model czy kawałek materiału, przedmiot codziennego użytku. Twórca ustawia obiekt, robi jedno zdjęcie, przesuwa go minimalnie, robi kolejne zdjęcie. I tak powstaje cały film. To metoda wymagająca ogromnej cierpliwości. Sekunda filmu może wymagać kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu pojedynczych fotografii. Dlatego w animacji poklatkowej każda niedoskonałość jest ważna. Drobny ruch materiału, ślad ręki, faktura drewna, nierówność powierzchni – to wszystko nie jest błędem. To dowód obecności człowieka. I właśnie tą cechę bardzo mocno widać w filmach Szczerbowskiego i Lavisa. Ich wspólne studio nosi nazwę Clyde Henry Productions. Twórcy budują w nim własne światy, które trudno przypisać do jednego gatunku. Wydają się być trochę baśnią, trochę horrorem, trochę teatrem lalek, trochę snem. Ich bohaterowie często wyglądają niepokojąco, ale jednocześnie budzą współczucie. Nie są idealni, mają prawdziwe proporcje. Są trochę staromodni, ale właśnie dlatego wydają się być prawdziwi. Największym sukcesem Maćka Szczerbowskiego i Chrisa Lavisa jest film Madame Tutliputli z 2007 roku. To film, który przyniósł im światową sławę i nominację do Oscara. Praca nad nim trwała jednak kilka lat. Był to projekt niezwykle wymagający technicznie. Twórcy musieli nie tylko animować lalki, musieli stworzyć cały świat. Pociąg, wnętrza wagonów, kostiumy, postacie. Każdy element został zaprojektowany specjalnie na potrzeby filmu. Tytułowa Madame Tutliputli to samotna kobieta podróżująca pociągiem. Już pierwsze sceny mówią bardzo wiele o tej postaci. Wsiada do wagonu z ogromną ilością walizek. To przedmioty są niemal częścią jej osobowości. Nie wiemy dokładnie, co znajduje się w środku, ale czujemy, że bohaterka przewozi ze sobą nie tylko rzeczy. Przewozi wspomnienia, lęki czy przeszłość. Pociąg w filmie jest natomiast nie tylko środkiem transportu. Jest symbolem drogi. Można go odczytać jako podróż przez życie. Madame Tutliputli jedzie przez przestrzeń, która jest coraz bardziej tajemnicza. Spotyka różnych pasażerów. Niektóre sytuacje są dziwne, niektóre niepokojące. Granica między snem a rzeczywistością zaczyna się zacierać. Film nie opowiada klasycznej historii z wyraźnym początkiem i zakończeniem. Jego siła tkwi w atmosferze. Widz bardziej doświadcza tego świata niż śledzi akcję. To kino o samotności, o potrzebie kontaktu z drugim człowiekiem, o strachu przed nieznanym czy poczuciu zagubienia. Najbardziej charakterystycznym elementem Madame Tutliputli są oczy bohaterki. Twórcy zastosowali niezwykłe połączenie animacji lalkowej z cyfrową techniką. Do animowanych twarzy dodano realistyczne ludzkie oczy. Efekt jest bardzo mocny. Lalka nagle zaczyna wyglądać jak ktoś żywy, ale jednocześnie pozostaje trochę sztuczna. I właśnie to napięcie jest jednym z najważniejszych elementów filmu. Madame Tutliputli zdobyła wiele nagród i została nominowana do Oscara w 2008 roku w kategorii najlepszego krótkometrażowego filmu animowanego. Dla Szczerbowskiego i Lavisa była to nominacja, która otworzyła ich twórczość na jeszcze szerszą publiczność. Pokazała też coś ważnego, że ręcznie wykonana animacja może stanąć obok wielkich cyfrowych produkcji i zostać potraktowana jako poważne kino artystyczne. To, co wyróżnia Szczerbowskiego, to niezwykła dbałość o materię. W jego filmach widz nie tylko ogląda świat. Ma wrażenie, że mógłby go dotknąć. Czuje ciężar przedmiotów, widzi faktury materiału, zauważa ślady ludzkiej pracy. To zupełnie inna filozofia niż u Rybczyńskiego. Rybczyński tworzył obrazy niemożliwe. Szczerbowski natomiast tworzy ślady, które wyglądają tak, jakby mogły istnieć gdzieś obok nas. Tylko my nie mamy do nich dostępu.
właśnie dlatego zestawienie tych dwóch twórców jest tak ciekawe. Jeden patrzy w przyszłość. Drugi zagląda do świata rzeczy zapomnianych. Jeden używa technologii, aby rozszerzać możliwości kina. Drugi używa tradycyjnych technik, aby wydobyć emocje z materii. Ale obaj pokazują tą samą prawdę. Animacja nie jest ucieczką od rzeczywistości. Jest innym sposobem jej pokazania. Rybczyński i Szczerbowski reprezentują dwa różne oblicza polskiej animacji. Jeden stworzył kino przyszłości, drugi udowodnił, że ręczna praca i wyobraźnia nadal mają ogromną siłę. W ostatniej części szerzej spojrzę na to, dlaczego polscy animatorzy tak często zdobywali światowe uznanie i co łączy tych dwóch niezwykłych twórców.

Kiedy zestawimy ze sobą Rybczyńskiego i Szczerbowskiego, na pierwszy rzut oka wydaje się, że tych dwóch twórców dzieli niemal wszystko. Rybczyński zaczynał swoją karierę w latach 70. w czasach eksperymentu filmowego i analogowej taśmy. Szczerbowski tworzy już w XXI wieku, w epoce cyfrowych technologii i globalnej wymiany artystycznej. Rybczyński patrzył w stronę przyszłości. Szczerbowski bardzo często sięgał do rzeczy pozornie starych. Lalek, ręcznie wykonanych dekoracji, technik kojarzonych z tradycyjnym teatrem. Ale kiedy przyjrzymy się bliżej ich twórczości, okazuje się, że łączy ich jednak bardzo dużo. Obaj traktują animację nie jak sposób na ożywienie obrazków, ale jako pełnoprawne kino. W Polsce animacja ma wyjątkowo długą i ważną historię. Przez lata była jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich towarów eksportowych w kulturze. A powód jest prosty. Polscy animatorzy nigdy nie ograniczali się do tworzenia filmów czysto rozrywkowych. Animacja była dla nich miejscem eksperymentu. Mogli mówić o rzeczach, o których trudno było mówić wprost. Mogli tworzyć światy absurdalne, metaforyczne i poetyckie. Jednym z najważniejszych zjawisk była Polska Szkoła Animacji. Było to określenie grupy twórców, którzy od lat 50. i 60. rozwijali własny styl. Do najważniejszych nazwisk należeli m.in. Jan Lenica, Walerian Borowczyk, Daniel Szczechura, Witold Giersz czy Mirosław Kijowicz. Ich filmy były bardzo często krótkie, ale bardzo intensywne znaczeniowo. Nie chodziło w nich o prostą historię, chodziło o symbol, metaforę, komentarz do rzeczywistości. To właśnie z tej tradycji wyrósł Rybczyński, ale on poszedł jeszcze dalej. Nie interesowało go tylko to, co można powiedzieć za pomocą animacji. Interesowało go to, jak samą animację można zmienić. Jego filmy były właściwie badaniem granic kina. Tango badało czas, Steps badało pamięć kina. Jego późniejsze prace badały możliwości cyfrowego obrazu. Maciek Szczerbowski również korzysta z tej polskiej tradycji, ale robi to nieco inaczej. Jego twórczość przypomina bardziej dawnych mistrzów animacji lalkowej. Najważniejsze są atmosfera, detal, emocja czy fizyczność świata. W jego filmach przedmiot nigdy nie jest tylko dekoracją. Ma swoją historię. Walizka Madame Tutli-Putli nie jest tylko walizką. Jest symbolem przeszłości bohaterki. Pociąg nie jest tylko miejscem akcji. Jest przestrzenią przemiany. I tutaj warto wspomnieć kilka słów o miejscu animacji w Kanadzie, bo to właśnie tam rozwinęła się międzynarodowa kariera Szczerbowskiego. Kanada ma bardzo silną tradycję animacji artystycznej, szczególnie dzięki działalności National Film Board of Canada. Ta instytucja od dziesięcioleci wspiera niezależnych animatorów i jest jednym z najważniejszych ośrodków animacji na świecie. To właśnie tam powstały filmy twórców, którzy eksperymentowali z formą i techniką. Środowisko kanadyjskie było więc bardzo dobrym miejscem dla artysty takiego jak Szczerbowski, zainteresowanego nie masową produkcją, ale autorskim językiem. Warto też wspomnieć, że jednym z najważniejszych wydarzeń dla animacji w Polsce jest Festiwal Animator w Poznaniu. To szczególnie ważne w kontekście Maćka Szczerbowskiego, ponieważ Poznań jest związany z jego biografią. Festiwal Animator należy do najważniejszych wydarzeń poświęconych animacji w Polsce. Pokazuje, że animacja nie jest dodatkiem do kina. Jest osobną dziedziną sztuki. Na festiwalu prezentowane są filmy twórców z całego świata. Organizowane są retrospektywy, spotkania z artystami i konkursy. To miejsce, gdzie spotykają się różne pokolenia animatorów. Od klasycznych technik po najnowsze eksperymenty filmowe. I tutaj wracamy właśnie do dzisiejszego zestawienia. Bo Rybczyński i Szczerbowski reprezentują właściwie dwa krańce możliwości animacji. Rybczyński mówi, że obraz można całkowicie przekształcić. Można stworzyć przestrzeń, której nie ma. Można złamać prawa czasu i fizyki. Szczerbowski mówi jednak co innego. Świat, który już istnieje, nadal kryje nieskończone możliwości. Wystarczy spojrzeć inaczej na przedmiot, nadać mu charakter, historię, emocje. Lecz obaj twórcy mają wspólny fundament. Jest nim na pewno ogromna precyzja. U Rybczyńskiego każda sekunda filmu była dokładnie zaplanowana. U Szczerbowskiego każdy ruch lalki wymagał cierpliwości. To nie jest kino przypadku. To kino rzemiosło. Warto też pamiętać, że sukcesy obu twórców były możliwe dlatego, że świat coraz bardziej docenia krótką formę filmową. Przez lata krótki metraż był traktowany trochę jako mniejszy brat pełnometrażowego kina. Rybczyński i Szczerbowski pokazali, że kilka minut może wystarczyć, aby stworzyć dzieło, które zostanie zapamiętane na dekady. Oscar dla Tanga, nominacja oscarowa dla Madame Tutli-Putli i Oscar dla Szczerbowskiego za Dziewczynę płaczącą perłami. Międzynarodowe festiwale, pokazy na całym świecie. To pokazuje tylko jedno. Polskie kino nie zdobywało świata tylko wielkimi filmami fabularnymi. Zdobywało go również poprzez krótką, wymagającą i często eksperymentalną formę animacji.
Na koniec warto wrócić do pytania, które łączy obu naszych bohaterów. Czym właściwie jest animacja? Czy jest techniką, czy jest gatunkiem, czy jest sposobem opowiadania? Rybczyński i Szczerbowski dają podobną odpowiedź. Animacja jest przede wszystkim sposobem patrzenia. Pozwala zobaczyć to, czego normalnie nie widzimy. Pokazuje niewidzialny rytm codzienności. Pozwala ożywiać przedmioty, pozwala zmieniać czas. Pozwala stworzyć świat od zera. I właśnie dlatego polscy animatorzy tak często potrafili przekraczać granice. Bo nie pytali tylko, jak zrobić film, ale pytali, czym jeszcze może być kino.

0: To był właśnie pierwszy odcinek z krótkiego cyklu Za granicą kadru. Opowieści o polskich twórcach, którzy swoją sztuką wyszli daleko poza granice kraju. Dziś byli z nami twórcy dwóch pokoleń. Dwa pokolenia, dwie estetyki, dwie zupełnie różne drogi. Ale jedna wspólna wiara, że obraz potrafi powiedzieć więcej niż słowa. Mówiła Hanna Rosińska, realizował Jan Kieroński.
1: To był Sabotaż Kulturalny.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
2: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radio Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

Minęła godzina 19, Radio Afera gra cały czas. To jest Aferytm pod palmami, nasza letnia edycja Aferytmu. Dzień dobry. Natalia Król za konsoletą, Tymoteusz Pawędzowski przy mikrofonie. Witamy was w czwartkowym Aferytmie, wyjątkowo jarocińskim Aferytmie. Dlaczego tak będzie, to już częściowo oczywiście wiecie. Michał Wiraszko u nas za gości, ale to jeszcze za jakiś czas. Spokojnie, spokojnie. Zaczęliśmy od nowego utworu Grzegorza Kupczyka, Party Doll. Utworu od człowieka, którego na pewno część z was bardzo, bardzo dobrze zna, no bo kto zespołu Turbo nie kojarzy? No przepraszam, no dla niektórych to jest wręcz zespół kształtujący, generacyjny. Więc warto wiedzieć, że ten pan powraca z nowymi utworami. Tak, takim sposobem rozpoczęliśmy sobie tę audycję. Z racji tego, że jest to aferytm dosyć szczególny i bardzo jarociński, to po pierwsze, ja teraz powiem o konkursie. Za chwilkę zagramy płytę tygodnia, żeby w miarę się streścić, bo nasz rozmówca za wiele czasu nie ma. Dobrze, więc zaczynamy od konkursu. Mamy wejściówkę, jedną podwójną wejściówkę na Silent na Wolności już w najbliższy piątek, 10 lipca. Żeby taką wejściówkę otrzymać, 7148 to jest numer, na który powinniście napisać z prefiksem afera, waszym imieniem oraz nazwiskiem i odpowiedzią na bardzo proste i bardzo trudne pytanie. Do jakiego zespołu lubisz tańczyć najbardziej, bo to się przecież na Silent Disco robi, to się uskutecznia. Więc do tego zachęcamy, zapraszamy do godziny 20. Czekamy na odpowiedzi. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze. No i dobrze, czekamy. A teraz płyta tygodnia. I jakże to piękne, że wykonawca naszej płyty tygodnia, czyli Bartosz Niemy-Strużyński, jest fanem WW, które wystąpi na jarocińskim festiwalu. To jego płyta Niemy 5.0 jest naszą płytą tygodnia. I to jest kolejny przykład, kiedy no niestety trochę nie odpowiada nam tonacja, styl pod... styl dżingla pod płytę tygodnia, bo dżingiel nasz jest dosyć energetyczny, a płyta tygodnia, no to już bardziej wchodzimy w rejony poezji śpiewanej. Bardzo pięknej, bardzo miękkiej, delikatnej, bardzo dobrej do wieczornych przemyśliwań. Do tego też zachęcam. Ja tak kilkukrotnie już tę płytę przesłuchałem i to jest chyba ten najbardziej właściwy sposób czynienia tego. Więc bez większego, bez przedłużania, bez takich rzeczy. Utwór, który kryje się pod numerem 6 na płycie, zatytułowany Linia.

To z nagranie z płyty dawnej, naprawdę dawnej. I co ciekawe, płyty, którą zespół Krzak nie nagrał jako pierwszą, ale jest to jedna z pierwszych zarejestrowanych płyt tego zespołu. Ono zostało zarejestrowane na żywo. Wtedy w roku...

0: 1979, jeśli mnie teraz pamięć nie myli, wyrywkowo trochę tutaj to przeprowadzam, ale płyta jak najbardziej wybitna i piękna. Płyta Blues Rock Band, 1981 oczywiście, teraz sobie przypomniałem. Nagranie, którego słuchaliście przed chwilą, jest nieco późniejsze, ale sama płyta 1981 rok. Co ciekawe, w 80 roku równo ten zespół wystąpił właśnie pierwszy raz na festiwalu w Jarocinie. Tak, grupa Krzak, dokładnie wtedy. Połączenie bluesa, rocka i no jeszcze kilku innych elementów, między innymi takiej samby, bo ten utwór nosił tytuł Przewrotna Samba i może trochę jeszcze skrzypców w tle. Cały, tak jak wspomniałem, dzisiejszy aferytm pod palmami będzie kręcił się wokół Jarocina, ale nie tylko, bo kilka tematów wokół kojarzących się około z Jarocinem także oczywiście omówimy. Między innymi to, że już w tę niedzielę w CK Zamek pojawi się zespół, który także pojawi się tydzień później w Jarocinie. Czyli właśnie zespół, który już dzisiaj został zresztą wspomniany, czyli WW. Zagrają swój album Dźwięczność, na razie album ostatni, ale tak, żeby połączyć te dwa światy, jarociński i WW-owski, to taka mała wspominka, bo WW to nie będzie pierwszy raz, to nie będzie nawet drugi raz, kiedy oni zagrają na Jarocinie, bo to jest już tradycja naprawdę, naprawdę długa. Zagramy z płyty z roku 2015, przynajmniej, przepraszam, z koncertu, który odbył się w roku 2015 na Jarocinie. Był to koncert wyjątkowy pod tym względem, że wtedy zaprosili oni do współpracy na przykład Alima Quasimowa, bo wtedy z płytą Dobry Wieczór właśnie jeździli. Na utworze Po godzinach Fargana i Alim Quasimow się nie pojawiają, ale warto to jednak cały czas zanotować. Po utworu 10-minutowego jeszcze nie zagramy w aferytmie pod palmami, ale 6-minutowy z hakiem już jak najbardziej można.
1: Bardzo dobry wieczór. Mateusz Pospieszalski. Karim Martusewicz. Michał Bryndal. Wojtek Wagrewski. Dzięki.

0: www na naszej antenie. Na naszej antenie przed chwilą wybrzmiało. O, i teraz mam nawet swój odsłuch. Bardzo dobrze. Po drugiej stronie naszego mikrofonu radiowego jest już Michał Wiraszko. Dzień dobry ci.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, witam was serdecznie.
0: I nie ma co przedłużać, wydaje mi się, bo ja tutaj też sobie i w tym tygodniu, i w tygodniu zeszłym z Edgarem Hajnem prowadziliśmy taką audycję wspominającą nieco o Jarocinie. Oczywiście on tych wspomnień jarocińskich miał dużo więcej niż ja, bo oczywiście, że tak, ja możliwości nawet nie miałem aż tak wielu. Miałem ten niefart urodzić się w roku 2002, kiedy, jeśli dobrze mnie teraz pamiętam, no wtedy z festiwalami w Jarocinie było nieco trudniej. Nie pamiętam, czy w 2002 w ogóle coś w Jarocinie się działo.
1: Wiesz co, to ciekawy przypadek akurat, bo próbowano rok wcześniej wskrzesić festiwal i pod nazwą Jarocin Start Festival i to zupełnie się nie udało i ta edycja się nie wydarzyła, a festiwal musiał kolejnych jeszcze 5 lat czekać na to, żeby wrócić po długiej przerwie spowodowanej zadymami z lat 93-94. Zresztą te zadymy, muszę powiedzieć, one pokutowały, ojej, jeszcze do 2015 roku lekko. Wszyscy mówili nie o tym, kto grał w Jarocinie, tylko czy policja ma dane co do zniszczeń, przestępstw i tak dalej. No niestety, jak to mówią, las rośnie wolno, a płonie szybko. I tutaj był to jest doskonały przypadek, przykład tego działania. Na szczęście udało się ten festiwal postawić i dzisiaj jesteśmy w przededniu jego kolejnej edycji.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że te zasiane ziarna gdzieś na początku tych lat 2000 już powoli teraz zaczynają, powoli, nie powoli, już w tym momencie wydaje mi się, że festiwal Jarocinie jest w takim ponownym rozkwicie. Bardzo, bardzo mnie to zresztą cieszy, że mamy taki festiwal, nawet nie w samym Poznaniu, ale właśnie gdzieś w tych okolicach. Zawsze dobrze jest mieć jakąś lokalną rzecz. Ale przyszło mi na myśl teraz najprostsze pytanie. Otóż czy ty byłeś wśród tych ludzi, których policja musiała gdzieś tam spisywać w tych latach 90-tych, 2000-tych?
1: Nie, kochany, w latach 90-tych, jak festiwal się kończył, miałem 11 lat.
0: Jeszcze za wcześnie.
1: Interesowała mnie piłka nożna i niemieckie programy satelitarne po 23. Wiesz, to był ten czas. Natomiast muzyką na serio zająłem się kilka lat później. I trafiłem nieszczęśliwie, bo na tą długą przerwę w istnieniu Jarocina. Też musicie wiedzieć, że ten rok 94-93, po których zdecydowano, że festiwal znika z mapy, był prowadzony przez Kubę Wojewódzkiego i Jurka Owsiaka. Gdyby tak się wtedy nie wydarzyło, gdyby trochę więcej jakby rozsądku i panowania nad emocjami się wydarzyło zamiast tych rozrób. Kto wie, czy dzisiaj przystanek, czy się inaczej, no nie tyle przystanek Ustok by się odbywał w Jarocinie, co Jarocin nie miałby skali przystanku Ustok, o tak bym powiedział.
0: No właśnie to jest też ciekawa rzecz, o którą tutaj zahaczyłeś, o tych prowadzących, ponieważ ja doszedłem nawet tutaj do informacji, gdy się przygotowałem, sprawdzałem, że w pewnym momencie jedną scenę, która została opisana, jedną scenę oddano do dyspozycji Piotrowi Kaczkowskiemu. I to to przyszło mi na myśl wtedy od razu pierwsze skojarzenie, które wszyscy mają z Jarocinem. Może niekoniecznie ci, którzy byli tam od początku, albo ci, którzy tak jak ja przyszli już nieco później, ale jednak pierwsze skojarzenie, no to są glany. To jest fryzura na cukier i punk. Ostre jechanie. To jest to wyobrażenie, jak tutaj z Edgarem do tego doszliśmy, znaczy on tutaj przeprowadził wykład, to jest to wyobrażenie z lat 90. Ale to chyba jednak gruntownie to jest festiwal muzyki po prostu młodej.
1: No przede wszystkim inaczej. No. Słuchaj, jeżeli nie dbasz o młodość, no to się starzejesz dwa razy szybciej niż powinieneś, krótko mówiąc, bo twoi rówieśnicy dojrzewają, najpierw potem starzeją się razem z tobą, ale nie masz oferty dla młodszych pokoleń, czyli, krótko mówiąc, przemijasz. Festiwal w Jarocinie budował się co najmniej 3-4-krotnie, ale za każdym razem właśnie na energii debiutantów. I jakkolwiek dzisiaj jest festiwalem z najdłuższą metryką i najdłuższym kalendarium historycznym, do którego nie sposób się nie odwoływać, no bo przecież były to wiekopomne, że tak powiem, jakby piosenki i jakby artyści, którzy no, są dzisiaj encyklopedią polskiego rocka, więc dlaczego o nich nie pamiętać, dlaczego się do nich nie odwoływać? To jednak nadal Wielkopolskie Rytmy Młodych, czyli ta pierwotna forma festiwalu, który festiwal w roku 70 zaczął funkcjonować, bo zawsze powtarzam, że to nie jest festiwal z lat 80. Mhm. To jest festiwal zaledwie o rok młodszy od Woodstocku. Tego Woodstocku pierwotnego, amerykańskiego, który się w Bethel wydarzył.
0: To jest prehistoria polskiego rocka praktycznie.
1: No więc to jest poważna historia, więc nie wiem, czy pewnie festiwal w Opolu i w Sopocie mają dłuższy staż, no ale to umówmy się, to są festiwale telewizyjne, żeby nie powiedzieć złośliwie reżimowe. A festiwal w Jarocinie był zawsze festiwalem ludzi, zawsze.
0: Mhm. Festiwal poniekąd kontrkultury. Ja tak też zahaczyłem na początku pytaniem o ciebie, bo jestem po prostu bardzo ciekaw, czy ty jako że tak jak wspomniałeś, trafiłeś trochę na tę dziurę pokoleniową w festiwalach, dziurę w wydaniach. Czy, tak. Jak ty po raz pierwszy doświadczyłeś festiwalu w Jarocinie?
1: Pierwszy to jest rok 94 i siedzę u cioci Marysi z mamą na wizycie i leci teleekspres i pokazują ujęcia z Bójki Jarocińskiej. To był pierwszy raz. A drugi, no to była moja podróż na rozmowę o pracę w roku 2008, kiedy skończyłem studia i muchy zaczęły grać i zrobiło o zespole głośniej. Okazało się, że Festiwal Jarociński czeka na zmianę, czeka na nowe otwarcie, no więc tak to się to szczęśliwie splotło w czasie i przestrzeni, że miałem szansę stanąć w szranki i zadbać o ten festiwal, bo jako jeszcze dzieciak, bo miałem 20, byłem w twoim wieku, mam nadzieję, że się nie obrazisz. I podjąłem się imprezy, która miała wiesz, dwa razy dłuższy staż, i która rekrutowała kilkudziesięciu pracowników i kilkuset współpracowników i olbrzymie kwoty, o których nie miałem wówczas pojęcia, bo byłem świeżo po studiach i miałem, wiesz, delikatnie mówiąc, luźny stosunek do rzeczywistości. A to mnie postawiło na nogi, wprowadziło w dorosłość i nauczyło tej dorosłości paradoksalnie. Czyli ten punk rock jarociński był moim nauczycielem, dosłownie, życia.
0: I to było... Na rozmowę o pracę tam pojechałeś, powiedziałeś.
1: Tak,
0: ale
1: tak.
0: To nie była rozmowa o to, czy tam zagracie z muchami, tylko organizacyjna.
1: Poszukiwano nowego organizatora, poszukiwano nowego dyrektora artystycznego, także zgłosiłem się i myślę, że swoją pasją i pewnym miłością do muzyki to wygrałem, no bo na pewno nie doświadczenie ani wiedzą produkcyjną, wykonawczą, organizacyjną, także ja do końca życia będę bardzo wdzięczny Jarocinowi i Jarociniakom za to, że odważyli się zaryzykować. Odważyli się, zobaczyli coś w tym młodym chłopaku, no bo nie dzieciaku, ale w tym młodym mężczyźnie, zauważyli coś, w co postanowili zainwestować i czemu postanowili zaufać. To nie było wcale oczywiste. Myślę, że byłbym dzisiaj zupełnie kim innym, gdyby się nie wydarzyło.
0: Ja mam nadzieję, że teraz, gdy wróciłeś do Jarocina jako dyrektor, mam nadzieję, że poczułeś się tak samo młodo w tym momencie, jak wtedy.
1: Wiesz co, nie szpanując zupełnie, uważam, że rock and roll konserwuje się czuję młodo, a może nawet czasem aż za młodo względem metryki własnej. Ale chwalę to sobie i zamierzam być gówniarzem jeszcze długo.
0: Tego jak najbardziej ci życzę jako rock'n'rollowcowi. Myślę, że ten segment historyczny... Jeszcze jedną rzecz cię zapytam. Gdy właśnie słyszałeś o tych Jarocinach, nawet na tej pierwszej edycji, rok 2008, no. gdzie się udałeś, czy miałeś taki zespół, który wtedy, niekoniecznie z tych headlinerów, ja sobie teraz na szybko jeszcze ich próbuję tutaj przypomnieć, to headlinerów na przykład z Kultu Nosowskiej, Strachy na Lachy, Laoczewa, Wamafil, ja teraz już widzę tutaj, ile tu jest zespołów, które no w tym momencie nawet we mnie gdzieś grają i to tak bardzo mocno. Ale na przykład z tej małej sceny, ty pamiętasz jakiś zespół, który na ciebie naprawdę zrobił ogromne wrażenie?
1: Wiesz co, nie, kto to zespół Rockaway wygrał, zdaje się. Ale był zespół Rotofobia, ale mogą mi się mylić kalendarze, który to był rok. Ale zespół Rotofobia to był taki z zupełnych debiutantów materiał na dużą rzecz. No, stało się inaczej, ale w tym pierwszym takim indie rock revolution sprzed 20 lat, na który się jako muchy też załapaliśmy i załapaliśmy się na większą falę tego zjawiska, to był mocny zespół i bardzo dobry zespół, także no mogę podać Rotofobię. Nie wiem, czy to był rok 2008, ale to były tamte czasy.
0: Ale zawsze warto na tę mniejszą scenę patrzeć, na mniejszą scenę, która mniejsza jest, jak to też zawsze lubimy tutaj wspominać, mała jest tylko z nazwy. O tym powiemy sobie za chwileczkę, ale teraz jeszcze chciałbym zrobić małą przerwę, bo jeśli myślimy, Michał Wiraszko, myślimy muchy, jeśli myślimy Jarocin, to myślimy m.in. o Lechu Janerce, a jak ja myślę o Lechu Janerce i muchach, to mam w głowie tylko ten jeden utwór.

0: w swojej istocie inicjatywa, czyli jak obejść wielkie koncerny, jak się nie dać wielkim streamingom i zrobić to za pomocą platform straight to fan, które pięknie budują oddolne społeczności fanów i nie ulegają, przynajmniej nie tak mocno, nie ulegają trendom algorytmów jak serwisy streamingowe. Mhm. I myślę, że super spotkanie dla wszystkich debiutantów, czyli kto jest kim w branży, reprezentanci wszystkich najważniejszych instytucji muzycznych w kraju, mecenas prawa autorskiego, ludzie ze SPAW-u, ze Stoartu, z AX-u, z Ministerstwa Kultury. No, będzie można zadać im każde pytanie, zapytać ich o wszystko i wyjść na pewno wzmocnionym o nowe doświadczenie, nową wiedzę. No i drugi dzień na scenach. Będę się streszczał, żeby was nie zanudzić. Znaczy, na pewno to... drugiego dnia AC Drinkers, Happy Set, na pewno WW. Proszę, sprawdźcie sobie, bo to są dokładnie, naprawdę, tam jest, dużo się dzieje.
1: Tam jest naprawdę, cały dzień można spędzić ogółem na festiwalu, cały dzień i całą noc tak naprawdę. Bardzo dobrze o to zadbaliście, żeby nikt nie wychodził przypadkiem ze strefy festiwalowej. Ale właśnie...
0: Przerwa jest tylko od 4 do 10 rano. Te 6 godzin dajemy ludziom na sen.
1: No 6 godzin to tak idealnie na sen.
0: Festiwalowo to jest nawet zakładką, bym powiedział.
1: No, dokładnie. To jeszcze można zęby umyć i się najeść. Tak. Ale przejdźmy do tych, skupmy się nawet na tych spotkaniach, bo nawet niedziela jest nimi napakowana. I poza tym, że jest spotkanie, które jest dla mnie absolutnym must have, czyli spotkanie Piotra Meca z Wojciechem Waglewskim, to chciałbym też zapytać o jedną rzecz, która mi się tak rzuciła. Otóż koncerty, ale tu koncerty na rynku jeszcze widnieją. To jest trochę jakby rzecz oddzielna od całego festiwalu, się wydaje.
0: Tak, no wiesz, całe miasto żyje muzyką w te 3-4 dni i no skoro sceny zaczynają grać od 15, uśredniając w górę, no to do tej 15 też nie chcemy zajmować ludzi, znaczy nie chcemy zostawiać ludzi bez niczego. Więc ta oferta jest bardzo, bardzo gęsta i bardzo, myślę, atrakcyjna. I de facto od dziesiątej począwszy na konferencji przez klub czytelnika, czy tam nie pamiętam dokładnej nazwy, gdzie artyści czytają dzieciakom. Przez wydarzenia takie jak koncerty na rynku, przez projekcje kinowe, seanse i spotkania. Naprawdę nie ma czasu na nudę. Jest tego tyle, żeby każdy chętny znalazł coś dla siebie i żeby wszyscy się zmieścili. Mam nadzieję, że się zmieszczą w miejscach, w których się dzieją te wydarzenia.
1: Jaroci niech pomieści. Starczy powiedzieć, że trudno się wyrobić z wypowiedzeniem wszystkich atrakcji jarocińskich. One wszystkie są na stronie i tylko tak pobieżnie chcieliśmy je tutaj przedstawić. Jako że wiem, że musisz już od nas lecieć tutaj, także bardzo ci dziękuję za poświęcony nam czas. Michał Wiraszko był naszym gościem i opowiedział nam w szczegółach o sobie w Jarocinie i o Jarocinie, który będzie za niedługo. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, ściskam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia, w którym przecież zaczynałem. I co, za tydzień widzimy się w Jarocinie. Wszystkiego dobrego.
1: Cześć.
0: Cześć, papa.
2: Natalka.

No i tak jeszcze raz WW. Także z tej samej, z tego samego albumu, z albumu 2015 rok i na żywo z Jarocina. Teraz sobie dobrze przypomniałem to wszystko. Idźmy dalej tropem jarocińskim. Ja tylko przypomnę o tym, że do godziny 20 jeszcze rozdajemy wejściówki na Silent na Wolności w piątek najbliższy, czyli 10 lipca. Żeby taką wejściówkę otrzymać, wejściówkę podwójną zaznaczę, należy napisać na numer 7148 SMS-a z prefiksem afera, waszym imieniem i nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie. Pytanie proste. Do jakiego zespołu najbardziej lubisz tańczyć? Najlepiej w ciszy, bo przecież nie zawsze trzeba krzyczeć. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. No i jest jeszcze trochę czasu. Jeszcze ostatnie 10 minut, żeby SMS-a wysłać. Czekamy na to, czekamy. A w tym czasie lecimy dalej tą myślą przewodnią co do Jarocina, ponieważ będzie to utwór, który połączy dwie sfery, które pojawią się na tym festiwalu, ponieważ wystąpi zarówno Kasia Linz ze swoim projektem Obywatelka KL, oraz wystąpi także projekt poświęcony niejako Republice Moja Krew, Twoja Krew, który z tego, co mi wiadomo, no, szykuje się naprawdę... W naprawdę dużym nakładem energii osób w nim uczestniczących, bo tam naprawdę jest duże napięcie na to, żeby to wyszło jak najpiękniej. No to z tej okazji ten utwór, który łączy jedno i drugie, Paryż, Moskwa, 17:15.

0: Horror to podgatunek horroru, najczęściej tworzony jest prowizorycznie, jako coś w stylu mediów ze starych lat, z lat 70., 80., 90., jako nagrania z kaset na przykład, albo stare nagrania radiowe. Jedną z tych rzeczy na przykład jest to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, czyli Angel Engine. Jest to historia, która opowiada o tym, że ludzie zniszczyli Ziemię i zaczęli się modlić.
1: No to dobrze mi się kojarzy z generalnie czymś jak found footage, takim
0: odgłęzieniem. Tak, to jest właśnie na podstawie tego tworzone. Tak, od tego się zaczęło właśnie, od Blair Witch Project.
1: O, no to klasyk generalnie. można by się narobić w spodnie, także...
0: tak, bardzo straszne.
1: Nie oglądałem, ale muszę obejrzeć Blair Witch.
0: Nie warto.
1: Nie warto?
0: Nie.
1: Paździerz?
0: Tak. Nie polecam oglądać takich rzeczy. W sensie te na YouTubie, które można znaleźć, są bardzo fajne. Ale ten, o którym dzisiaj chciałam wam powiedzieć, jest wybitnie ciekawy, bo na początku był tworzony na AI-u.
1: Tak? Czyli to jest coś trochę współczesnego? Taka
0: estetyka? Nie. Estetyka jest przerażająca i
1: no tak, ma,
0: niepokojąca.
1: Mamy umierać generalnie.
0: Tak.
1: Ale na AI-u, czyli analog horror, to jest podkadunek dosyć nowy w takim razie?
0: Nie, on istnieje od wielu lat, jeśli miałabym być szczera. Pierwszy raz o nim usłyszałam jakoś w 2015 roku.
1: To
0: ale...
1: po prostu ten utwór, ten film.
0: Tak, jest. Został. To jest w ogóle seria krótkometrażowych filmików, okay, takich po minutę. I one są na YouTubie, TikToku i Instagramie. I tak. I one są stworzone przy pomocy AI, sztucznej inteligencji. W sensie początkowe były tworzone tak. I jakby dla mnie to dodawało vibe'u. Jakby było to fajne, podobało mi się.
1: A dla mnie niestety zabiera to pracę.
0: Z drugiej strony jak sobie to oglądasz, to staje się to bardziej dla ciebie niekomfortowe, przez to, że w każdym momencie postać wygląda coraz bardziej inaczej.
1: A może dlatego, że po prostu uświadamiasz sobie, że pracę AI ci zaraz wyprze. Może też jest taka
0: świadomość. Ja już się pogodziłam z tym, że moją pracę zabierze AI prędzej czy później.
1: A ja się jeszcze łudzę, że dziennikarstwo przetrwa. Chociaż obawiam się, przeraża mnie ilość treści, która jest tworzona przez AI. To jest okropne.
0: To prawda.
1: Piszcie sami.
0: Piszcie sami. Twórzcie sami. I bardzo naprawdę mam nadzieję, że docenicie to, że możecie tworzyć coś sami, a nie za pomocą AI-a.

0: mówiliśmy o horrorach i teraz w sumie podtrzymamy tą tonację, no bo... dobra, bałem się, że coś mi nie wyszło i zacząłem za wcześnie mówić, ale nie, jest dobrze. Podtrzymamy tą horrorową tonację, chociaż trochę komedii się nam wkradło, bo jest to horror dla osób, które uwielbiają, są smakoszami kakao i czekolady.
1: Czekolada umiera.
0: Tak, znaczy na razie umiera, ale może nie będzie umierać, więc może skończyć to jak właśnie typowa komedia, czyli słusznie. O, jeny. To było straszne. Dziękujemy, Pawle.
1: Maksymilian. Bardzo ci dziękuję, jak się patrzysz.
0: Maksymilian.
1: Tak.
2: No chciałem po prostu pokazać tą horrorowość tego nastroju w ogóle.
1: Widać, dziękuję ci.
0: A, chodź tu jeszcze. Lubisz czekoladę?
2: Bardzo lubię czekoladę. Czekolada jest super.
1: To wiesz co? Nie będziesz już jadł czekolady.
2: Dlaczego?
1: Bo... kakaowce nie żyją.
2: W jaki sposób?
1: No, umierają na chorobę kakaowców.
2: Tak jak banany w latach 80?
1: Tak.
2: No. Ale wtedy powstały inne banany i trochę inaczej smakowały, ale przeżyły. Myślisz, że z czekoladą też tak będzie?
0: Teraz jest nadzieja.
3: No, może tak inna być. Czekolada?
1: Tak, może być inna czekolada. To prawie jak biała czekolada, ale będzie z kakaowców.
0: Jeśli Trump nie nałoży ceł na Peru, na luzie. Chyba to trzyma już nałożył.
2: To trzymamy, no to już nie mam zatrzymać kciuków w takim
1: nie
2: razie.
1: Nie będzie
2: ale...
1: czekolady.
2: Przykro. Wszystkim nam jest przykro.
1: Tak.
0: A dlaczego mówiliśmy o tym Peru w takim razie? No bo tam właśnie jest taka nadzieja na wybawienie w formie takiej, że do tej pory naukowcy odkryli tylko 10 takich linii, tylko albo aż, zależy jak to tam kto to ujmie, linii genetycznych kakaowca. Natomiast okazało się, jako że Peru, wiadomo, leży w Ameryce Południowej, a tam te lasy amazońskie, no i w ogóle lasy południowoamerykańskie są obfite w florę i przede wszystkim, no nie, tutaj florę, faunę trochę mniej, bo przecież ze zwierząt nie robimy kaka, przynajmniej jeszcze nie robimy. Natomiast ten surowiec cenny, okazało się, że odkryto kolejne 4 linie genetyczne, w tym 2, które mają oferować takie niesamowite walory smakowe. Jestem ciekaw, jakby to smakowało. Może jak banan?
1: Nie wiem, nigdy nie jakby ja średnio wiem, jak smakuje czekolada, tak normalnie, bo rzadko ja wiem. Nie wiem, słodyczy zazwyczaj, nie wiem, czy zauważyłeś to.
3: Czyli będzie inne kakao.
1: Będzie kakao jakieś niezwykłe.
3: Oj, nowe kakao, kakao 2.
0: Tak,
3: było o ile... tak dobre, że zrobi drugie.
1: Sequel.
0: O ile Trump nie zaatakuje Peru, co jest możliwe.
1: Proszę,
0: w takim tempie.
1: Nie
3: odważy się.
1: Nie, to jakby, bądźmy szczerzy, ten człowiek kocha słodycze. Tak samo jak kocha kakao pewnie.
3: No, widać po nim, że uwielbia, nie?
1: Tak.
0: A, no to chyba akurat nie je czekolady, bo może nie je gorzkiej, bo czekolada gorzka poprawia pamięć, prawda? Czy coś ubzdurałem sobie?
1: Czy jakoś działa chyba, no zaraz to sprawdzimy wszystko.
0: No a w tym czasie, no bo moja teoria jest taka, że
3: się
0: totalnie się nie
3: przyda taka, wiesz, dieta czekoladowa czy coś właśnie.
0: No bo do tej pory to Amerykanie to głównie tłuszcz. Chociaż kakao to też jest tłuszcz, sporo
3: no,
0: tłuszczu,
3: zawiera,
0: ale to wiadomo, ten przetworzony tłuszcz, to taki fast foody nie za fajne.
3: Może je tylko białą, nie? To by jakby spójne z jego...
0: To by do niego pasowało, było. Tak szczerze, wiesz?
3: Właśnie.
0: Tak, i co?
1: Chroni układ krążenia, obniża ciśnienie, wspiera pamięć i koncentrację oraz poprawia nastrój, ale tylko gorzka czekolada tak robi. A jest trzeba uważać, bo potrafi podwyższyć cholesterol.
0: No bo no to kwestia tłuszczu, prawda? Natomiast...
1: Wszyscy kochamy tłuszcz.
0: Tak jest. No w sumie dlatego jemy fast foody, bo to tłuszcz, no i sól głównie tak nas... głodzą, powiedzmy. A do tej pory, nie wiem, taka ciekawostka, co ciekawe, no bo generalnie kakao wywodzi się właśnie z rejonów Ameryki Południowej, natomiast największymi jego producentami są państwa afrykańskie. Wybrzeże Kości Słoniowej,

0: Nigeria, Ghana, Kamerun, no i też państwa Azji. Także to jest ciekawe, że akurat jak trwoga to do państw, które są, jakby to nazwać, no pierworodne, jeśli chodzi o kakao.
1: Ja podziwiam te kraje, gdzie rośnie kakao, bo tak sobie oglądam zdjęcia kakaowców. Bardzo ładne są.
0: No, są wspaniałe.
1: bardzo mi się podoba. Polecam wygooglować, jak wygląda kakao, bo jest to przerażające, jak to wygląda. Ja średnio wierzę w to, że to istnieje.
0: No takie białe kulki, prawda?
1: Nie, mi chodzi o to, jak drzewa wyglądają kakaowce. No to... I jak wielkie są te owoce kakaowce.
2: A nie mamy w poznańskiej palmiarni takiego?
1: A nie wiem, dawno nie byłam.
0: Ja tak samo, ale...
1: Pewnie... Ostatnio jak byłam, widziałam mini ananasa.
2: Jak wygląda mini ananas?
1: Jest bardzo małym ananasem.
0: Wow.
2: Jak bardzo małym ananasem?
1: Był taki, mikroskopijny ananas.
0: A jak zrobicie mukę?
2: Jak takie jabłko.
1: Takie jabłko, okay. No może mniejsze niż jabłko. Mini ananas, był w palmiarni. Polecam pójść sobie zobaczyć, czy dalej są mikroananasy.
0: Tymczasem chyba możemy się radować, ze względu na to puścimy piosenkę, taką wesołą.
1: Tak, Karmel od Sleep Token.
0: Słodko.
1: Karmel? Nie wiem, czy to jest tak słodka piosenka. Jest to bardzo przyjemna piosenka.
0: Ale tytuł jest słodki.

0: ペパイナポアポペ。
1: Pipa i napel apple pen. Powtórz za mną, Mikołaj.
2: Jeszcze powtórzę raz, bo ja...
1: Pin, pineapple, apple pen. O matko, przepraszam was za to, widzowie. Słuchacze.
2: Ja miałem... oczywiście miałem jedno zadanie i dostałem wylewu, więc... także to było ciekawe bardzo, żeby tak wejść, niespodziewanie.
1: Tak, przestraszyłam cię. To dobrze, o to chodzi.
2: To było straszne.
1: Dzisiaj stresuję wszystkich. Siebie, Pawła, Mikołaja, słuchaczy.
2: Taki straszny dzień.
1: Tak, ja...
3: Trzeba trzymać w gotowości po prostu cały czas.
1: Tak, o to chodzi właśnie. To jest moja pasja, stresowanie ludzi. Jeśli chodzi o stres, matury. Pamiętacie, jak wam poszły matury?
2: No dobra, mi świetnie. Ja tam byłem zadowolony. Z matematyki szczególnie, bo zdałem.
3: A z czego zdawałeś w ogóle?
2: No wiadomo, standardowo polski i jeszcze angielski, podstawa. Albo że o czymś nie wiem i można było ominąć. No i rozszerzenie z historii i z polskiego.
1: A ty z czego, Paweł, zdawałeś?
3: Z informatyki, z angielskiego.
1: Okej, okay, widać to.
3: No, jakbym teraz zdawał, to bym do tego chyba nie podszedł już.
1: Co nie jest, słyszałam, że matura z informatyki jest bardzo dziwna.
3: No, bo ona ma swoją taką część praktyczną, że musisz na komputerze pisać rzeczy.
1: No, matko.
3: Tak, robić jakieś bazy danych albo programy.
1: Matko.
2: Jedyna matura, gdzie nie potrzeba mieć orzeczenia o, no, generalnie, nie? Żeby używać komputera.
1: Nie, ja zakładam, że nieważne, nie powiem tego, nieistotne, jeśli chodzi o moją maturę. Moja matura, matematyka 50%. Najlepszy wynik, jaki miałam w ogóle z próbnych matur. Miałam po 9% z matematyki.
3: To, słuchaj, tak progres, nie?
1: Co nie?
2: To
1: też
2: wysoki,
1: tak myślę.
2: 41%. A z kolei pan Józef Peruga, najstarszy zdający maturę, kolejny raz przystępował i kolejny raz nie zanotował progresu, bo nie zdał. Przypał.
3: Niestety. A chociaż więcej procent zdobył?
1: Tak, zdobył 2% miał? Więcej.
2: Tak, wiesz.
1: Tak, bo ja to śledzę co roku. I co roku mam nadzieję, że zda wreszcie.
3: To już wyliczono jakiś ciąg tam na podstawie tego?
1: Tak,
3: jakąś
1: za
3: funkcję,
1: rok
3: że
1: powinien
3: za ile
1: zdać.
3: Lat zda? Okej, okay, za rok
1: matematykę, ale zobaczymy jak z resztą przedmiotów.
2: Aczkolwiek mówił, że będzie się odwoływać do komisji, a poza tym to jeszcze mówił, że nie wie, czy w następnym roku podejdzie.
1: Najgorzej. Ja na przykład się odwoływałam do komisji, jeśli chodzi o wyniki matur. I wiecie co? Zdobyłam to 100% z języka polskiego.
2: Tak? Kukuryku. Gratuluję.
1: Dziękuję bardzo. To było wybitne doświadczenie pisania matury z języka polskiego. Ja wyszłam z matury. W sumie to wychodziłam z każdej matury i mówiłam, ja chcę jeszcze raz.
2: No to tak jak osioł. To pasuje.
3: No ja w sumie też tak miałem, dopóki nie wyszedłem z matematyki rozszerzonej.
1: Ja nie podchodziłam do takich rzeczy nawet. Ja byłam na rozszerzonej matematyce, a nie umiem liczyć.
2: Ja bym chciał stawać na Podlasiu i być,
3: być obiektem żartów. Który by...
2: bo no, ja bym przyszedł na ten egzamin nie w garniaku, tylko jak jakiś plemienny człowiek w worku od ziemniaków, żeby specjalnie się wpisać w te wszystkie memy o biednym Podlasiu. Na szczęście jesteśmy z Poznania, więc tutaj możemy się nabijać.
3: No ale byś miał wtedy bonus, bo byś miał przeciek.
2: No,
3: przecież miałbym przeciek. Zawsze, nie?
2: Znaczy zrobiłbym dziurę i miałbym przeciek.
3: Jezus Maria, to już jest ten poziom?
1: Ja bym na przykład chciała zrobić sobie... Ja bym chciała mieć przecieki maturalne. Ja nie miałam takich rzeczy. Ja pisałam maturę i dopiero wtedy się pojawiały przecieki. Skąd wiem? Nie powiem wam, że się wtedy pojawiały przecieki.
3: Nie ma dowodu.
1: Nic nie wiadomo. To nie jest prawda. Nie wniosłam telefonu, bo ja ogólnie bardzo się boję, że zawsze jak chcę ściągać, zawsze tak było w szkole. Nie ściągajcie, proszę. Bo ja na przykład nie ściągałam, bo nie umiem ściągać.
2: A to jak umiecie ściągać, to ściągajcie, bo
1: nie, no nie polecamy tego, warto niefajny. Się uczyć.
2: Nie, warto się uczyć, bo ja się uczyłem i patrz, na kogo wyrosłem.
1: Ty studiujesz filologię, będziesz pracować w McDonaldzie.
2: No właśnie.
1: No to nie jest moja wina, jakie studia wybrałeś.
2: Ale to jest wina, że tego, że się uczyłem. A jakbyście się nie uczyli, to byście mieli dom, psa, grilla i wszystko, no, co musimy.
3: Byście mieli to samo, też byście pracowali w Macu, ale mniej czasu byście stracili, nie?
1: Tak, moglibyście teraz już wybudować bliźniaka czy coś właśnie. Nie myślałeś o tym, żeby wybudować sobie bliźniaka do stanu surowego, a później go sprzedać? I później wziąć kolejny kredyt, żeby wybudować kolejne 15 bliźniaków?
3: To jest strategia biznesowa.
2: Nie myślisz gospodarnie, to trzeba wybudować bliźniaka.
3: To jest bardzo gospodarnie.
2: Ale, nie, ale podzielić go na kolejnych 20 mieszkań, 2 metry kwadratowe, dokładnie, i wtedy
1: to już lepiej wynająć.
3: Ale on mądry jest, słuchaj.
2: Nie? Ja mam zmysł.
1: Porady
2: gdybym się nie uczył, to bym był deweloperem.
3: Tej matmy rozszerzonej zdawać, byś na ekonomię poszedł jakąś czy coś, byś miał takie byś doradzał ludziom po prostu.
1: Tak.
3: No weź sobie zbuduj bliźniaka, podziel go na 20 mieszkań.
2: Ja wtedy byłem zakochany nieszczęśliwie i moim idolem był Werther i Konrad i właściwie Gustaw, więc niestety nie mogłem. Wtedy byłem poetą.
1: Ja bardzo kocham dziady całym swoim sercem, ale nie wiem, czy chciałabym być jak Werther.
2: No, on na końcu popełnił, strzelił sobie do bramki, więc...
1: Nie będziemy o tym rozmawiać, po prostu...
3: No już wystarczająco tutaj demoralizujemy młodzież polską, nie?
2: No, no bo teraz to tylko i wyłącznie słucha się Mistera Polski, Kizo i tak dalej, także...
1: Ja bardzo lubię Kizo, daj mu spokój.
2: A to spoko. To fajnie.
1: Tak, teraz posłuchamy czegoś bardziej klasycznego, myślę, tak... Będziemy słuchać klasycznej muzyki, która leciała dawno temu.
2: No a Kizo kiedy indziej?
1: Kiedy indziej Kizo, tak.

słyszy, co robi góral w krymską noc, gdy gestem wiernych towarzyszy wpaja swą legendarną moc. Nie miejcie żalu do Stalina, nie on się za tym wszystkim krył. Przecież to nie jest jego wina, że Roosevelt w Jałcie nie miał sił.

0: kształty.
1: No, więc tak jak śpiewał Jacek Kaczmarski, nie miejcie żalu do MKOL-u i FIFA, bo tylko ofiary się nie mylą. I takim wstępem ponadczasowym, moim zdaniem, bo wiadomo, jest to piosenka o Jałcie, czyli jak ktoś nie opuścił lekcji historii, akurat która mówiła o Jałcie, no to wie, że wtedy właściwie rozstrzygnęło się...
2: A i tak powiesz nam, że nie warto się uczyć.
1: No, to tak, to... Akurat od tego to warto znać. No to
3: znaczy
1: tam...
3: na pewno. Co zrobiłeś z tą wiedzą w swoim życiu?
2: No, w sumie powiedziałeś, że
1: prowadzę audycję w tym momencie, więc jednak coś, dobra, jednak głupi Mikołaj trochę się pomylił.
3: Możesz się teraz pochwalić przed wszystkimi, przed całym światem.
1: Tak, właśnie się chwalę, próbuję do tego dojść, że jak ktoś uważał na lekcjach historii, no to wie, że Jałta ustaliła podział polityczny Europy właściwie w trakcie II wojny światowej, no ale no to już było takie z wyprzedzeniem na ład powojenny. Natomiast uważam ten utwór za ponadczasowy, no bo trochę mówi o tych wszystkich politycznych układach, jakie to jest. Wyśmiewa ironiczny w sposób po prostu Kaczmarski. Oczywiście, no właśnie, niech ktoś się nie pomyli, że Kaczmarski tak na serio śpiewał. On był bardzo ironiczny.
2: Tak. I robił też wiele innych rzeczy, ale nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że Rosja istnieje.
1: Niestety istnieje. Powinna zostać zniszczona, tak jak Kartagina kiedyś.
2: Co ty mówisz? Tam mieszkają też ludzie zwykli.
1: No to ludzi zwykłych weźmiemy do siebie, a na Rosję spalić. Moim zdaniem. Bardzo, bardzo mocne
2: Maria.
1: Słowa, ale horror. Dzisiaj mówimy o horrorach, więc Rosja jest horrorem, który nie powinien istnieć. A dlaczego o Rosjanach? No bo Rosjanie wracają do sportu. Więc to jest taki akurat temat troszkę lżejszy, powiedzmy. No bo sport to nie jest taka poważna rzecz, ale jednak jest to pewna płaszczyzna, na której Rosjanie powoli zaczynają wracać po serii sankcji i ograniczeń, których doświadczyli podczas rozpoczęcia tak zwanej trzydniowej operacji specjalnej na Ukrainie, no czyli w Ukrainie, czyli technicznie rzecz biorąc po prostu rozpoczynając wojnę w Ukrainie, a właściwie jeszcze bardziej tą rzecz biorąc, no to otwierając kolejny etap tej wojny, no bo ta wojna toczy się od 2014 roku.
2: Tak, dziękujemy za zarys historyczny tego, co się aktualnie dzieje na froncie.
1: Chcesz powiedzieć, co z tym sportem?
2: Ja bym chciała powiedzieć, że ze sportem tak. Rosjanie wracają na olimpiadę. Czy to dobrze? Powiedziałabym, że nie. Czy biorą doping? Powiedziałabym, że tak, ale nie powiem tego. Domyślamy się, że tak jest. Czy tak jest naprawdę? Nie wiem.
1: Rosyjscy zawodnicy będą musieli spełnić rygorystyczne wymogi antydopingowe. Dla mnie, no, także to jest wymóg, który będą musieli spełnić.
2: Tak, muszą robić testy dopingowe, nie żeby to jak kiedykolwiek ich powstrzymywało. Wszyscy pamiętamy olimpiadę w Rosji i co się tam działo, jeśli chodzi o doping.
1: No, a tymczasem nie będą już musieli deklarować między innymi tego, że nie popierają wojny w Ukrainie i odcinają się od reżimu panującego w Rosji, no czyli oczywiście od władzy Władimira Putina. MKOL wycofa... Inaczej, bo to już tak stopniowo narastało. Ten powrót się zapowiadał, bo w grudniu jeszcze z zeszłego roku przywrócono juniorów rosyjskich do rywalizacji. Potem w maju Białorusini odzyskali też część swoich praw. No i teraz właśnie Rosjanie wrócili do rywalizacji.
2: Kiedy jest tak kolejna olimpiada?
1: Słucham? 2028 rok, bodajże w Los Angeles teraz będzie.
2: O, to wszystko się dzieje w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak.
2: Ja bym chciała powiedzieć tak. We support the US. US. US. That's the way we like it. We like it. We love it!

0: O nie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Kącik przyrodniczy Natalki.
2: Witam serdecznie w kąciku przyrodniczym moim, natalkowym. I będziemy dzisiaj robić quiz, jakim polskim gołębiem jesteśmy wszyscy razem w trójkę.
3: Fiu-fiu, Poznań główny moment.
2: Tak, ja jestem wielką fanką gołębi, bo mnie przerażają te stworzenia. Jednocześnie jest mi bardzo przykre, jak o nich myślę. Dlatego zaczniemy dzisiaj właśnie od quizu, nasz kącik przyrodniczy, który właśnie wymyśliliśmy. Witaj, miłośniku miejskiej przyrody. W tym quizie osobowości dowiesz się, jakim gatunkiem gołębia występującego w Polsce jesteś. Nie przedłużając, przystępujemy do analizy twoich gołębich cech. Który z opisów najbardziej nas opisuje?
3: Ja sobie coś pomyślałem, ale nie będę mówił tego na wizji, bo na antenie.
2: Jestem odważny i ciekawski, co czasem sprawia, że pakuję się w trudne sytuacje, ale dzięki mojemu sprytowi zawsze udaje mi się znaleźć z nich wyjścia. Jestem typem obserwatora, raczej nie angażuję się w żadne spory i problemy innych, ale chętnie stoję z boku i podziwiam chaos. To nie my. To nie my.
3: Akurat ja jestem
4: My tworzymy chaos.
2: My tworzymy chaos,
3: Mikołaj. Tworzymy, to prawda. To prawda.
2: Jestem spokojny i poukładany. Nie przepadam za głośnymi ludźmi i miejscami, a rutyna to moja najlepsza przyjaciółka. To też nie o nas. Jestem trochę nieśmiały, raczej introwertyczny, stronie od większości ludzi.
3: Nie o nas.
2: Nie o nas. Dlatego mówimy mówimy do niewidzialnych ludzi, którzy nas słuchają przez falę. To troszkę o nas. Unikamy innych ludzi troszkę.
3: W sumie tak.
2: Jestem rzadkim okazem, wyróżniającym się na tle innych ludzi i jestem zdecydowanie jedyny w swoim rodzaju. I to jest o nas i wybieram tą odpowiedź.
3: Dobrze, niech będzie.
2: Interesujące. Skoro jesteśmy już przy twojej osobowości, jakie jest twoje nastawienie do innych? Jestem bardzo towarzyski, mam wielu przyjaciół i znajomych. I wciąż chcę mieć ich więcej.
3: Tutaj w radiu to jesteśmy jak jedna wielka rodzina, więc pasuje.
2: Ciekawe, jaka rodzina, jeśli Polska, to nie wiem, czy to dobrze.
3: Jak to się nazywało? Patologiczna?
2: większość z nich... Raczej staram się unikać. Lubię własne towarzystwo. Nie toleruję nikogo oprócz siebie. I może jednej osoby. Lubię towarzystwo znajomych mi osób. Od czasu do czasu poznaję nowych ludzi. Nie jestem typem ekstrawertyka. Ludzi trzeba dawkować.
3: No to wiecie pierwsza odpowiedź, no bo my jesteśmy ekstrawertykami.
2: Ja na pewno jestem ekstrawertycznym człowiekiem. Na pewno ekscentrycznym. Nie wiem, czy ekstrawertycznym.
3: No to za tym to idzie, moim zdaniem. Jak ktoś jest ekscentryczny, to jest też ekstrawertyczny.
2: Dziękuję, Mikołaj. Nie wiem, czy to komplement. Czuję, że bardziej jest obraza komplement z twojej strony.
3: Ja cię uwielbiam, ja tylko cię komplementuję. Mógłbym komplementować. jakbym cię nie lubił, to byśmy tej audycji nie prowadzili.
2: To jasne.
3: Ja bardzo chciałbym, żebyś kontynuowała ten quiz, bo mnie bardzo ciekawi.
2: Jesteśmy już o dwa kroki bliżej do poznania twojej gołębiej tożsamości. Wspaniale. Tożsamości. Teraz powiedz mi, w jakim otoczeniu czujesz się najlepiej? Zdecydowanie lepiej czuję się w mieście. Więcej zabawy i możliwości. Poza tym w lesie nie idzie podziwiać architektury. Lepiej czuję się na łonie natury. Cisza i spokój. Dobrze jest odpocząć od zgiełku miejskiego. W tej kwestii preferuję równowagę. Małe miasteczka, parki, inne miejsca, gdzie cywilizacja łączy się z naturą.
3: Mało miasteczkowy, po prostu wystarczy powiedzieć.
2: A ty, Paweł?
4: Nie wiem, ta ostatnia odpowiedź to brzmi, jakby ktoś się nie umiał zdecydować po prostu.
2: Ja
4: wyrzuciłem tutaj na kostce moją odpowiedź.
2: A, odpowiedź numer jeden. Ja też wolę miasto, bo mieszkam w centrum i kocham Poznań. Jakby ktoś jeszcze nie zauważył, jest to moje ulubione miasto na świecie i kocham tutaj żyć.
3: Dobrze ci, Paweł, nie wypadła czwórka.
2: A teraz powiedz mi, czy łatwo przystosowujesz się do nowych sytuacji? Zazwyczaj tak, zdecydowanie nie. Zazwyczaj przyzwyczajenie się do nowej sytuacji, do nowej rzeczywistości trochę zajmuje.
3: Jak patrząc na tą naszą audycję, to tak, jak najbardziej szybko dostosowuje się do nowej rzeczywistości, bo tutaj tak się wszystko zmienia.
2: Tak, chyba wszyscy się zgadzamy, chociaż Tak, myślę, że wszyscy się zgadzamy, chociaż tutaj Paweł wybrał 3.
4: Kostka nie jest przekonana.
3: Na szczęście nas jest 2, a kostka jest tylko 1.
2: Jakiego wzrostu jesteś? Jesteśmy wysocy? W trójkę jak staniemy na sobie, myślę, że będziemy turbo wysocy.
3: To prawda, zrobimy tak, takiego megazorda.
4: Bo my co, będziemy się wtedy liczyć jako jeden taki organizm
2: taki
4: złożony.
2: Tak, my się ogólnie, my jesteśmy jednym organizmem.
4: My tutaj współdzielimy wspólnie jedną komórkę mózgową, nie?
2: Tak, tak. Myślę, że nawet nie jedną, tylko pół.
4: jeszcze Nina ma z nami, to wiesz, na 4 siedzieli, nie?
3: Nie tak. Na korespondencyjnie.
2: Tak. Jakie kolory nosisz najczęściej? Wszystkie. Im więcej barw, tym lepiej. Ja nie lubię kolorów, to zaznaczę. Kropka. Nie lubię kolorów. Noszę więcej niż tylko czarny i biały, ale preferuję stanowane kolory. Nie noszę praktycznie żadnych kolorów. Zależy od mojego humoru.
3: Ja noszę każdy kolor.
2: Koszulki piłkarskie.
3: No więc każdy kolor noszę.
2: Ten też nosi kolor. Dobra. Lubimy wszystkie kolory. Ewidentnie. Boże, czemu ten kurs jest taki długi? Ja już mam dosyć. Dobrze.
3: Kostka pomoże. Wybrusimy tak. Resztę odpowiedzi.
2: Nie, tutaj wiecie.
4: Kostka mówi 2.
2: Dobrze, czyli jaka to jest odpowiedź? Ale czy ty w ogóle lubisz podróże?
3: Kto?
2: Ja, my.
4: Aha, lubię podróże.
2: Ja nie, nienawidzę tego. W sensie, ja nie lubię procesu podróżowania.
4: A która jest odpowiedź, że lubisz, a która, że nie?
2: Pierwsza jest, że lubię, druga, że nie.
4: Kostka wybrała, że nie.
2: No i kostka ewidentnie nie chce z nami ze mną podróżować. To dobrze. Czy jesteś wybredny, jeśli chodzi o jedzenie?
3: Nie.
4: Trochę.
2: Ja też trochę jestem. Czyli zaznaczymy,
4: chyba każdy jest
2: nie.
4: Trochę, nie?
2: No jesteśmy?
4: Kostka mówi 4.
3: Właśnie powiedziała.
2: Barararararam, wiecie, jakim jesteśmy gołębiem? Miejskim.
4: O nie.
3: Cudownie. Poznań Główny jest moim.
2: Jesteśmy najbardziej basic gołębiami na świecie.
3: Ale Gacek też był miejskim gołębiem, jeśli kojarzycie, o czym mówiłem ostatnio. O Gacku z Florencji.
2: Gacek.
3: Gołębi mojego znajomego.
2: O, Gacek z Florencji. Co to był gołąb Mikołaja?
3: Nie, mojego... kolegi.
2: Dobrze, tak, bo chciałam oswoić kiedyś
4: ptaka. A
2: jaki
4: to był go? A, to też był zwykły miejski, tak?
2: Tak,
3: tak.
4: Okay.
2: Dobrze, ja bym chciała teraz posłuchać jakieś piosenki może, bo mam wrażenie, że idziemy za daleko, jeśli chodzi o ten temat.
3: Spoko.

0: Uwaga, mamy czwartego gościa na audycji. Przedstaw się proszę, Jesiotrze.
1: Ból, ból, ból, ból, ból, ból, ból, ból, ból.
0: No i ból to też jest dzisiaj, bo różne rzeczy mogą się dziać, bo jest wieczór. No i zobaczymy, czy jutro, a raczej weekend będzie ból, bo tarot teraz.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Proszę pomyślcie sobie, widzowie, słuchacze i moi tutaj współprowadzący, o numerze od 1 do 3. Możecie też wylosować na przykład kostką, tak jak ostatnio robiliśmy przy odpowiadaniu na quizy. Ostatnio, 3 minuty temu. Więc tak, osoby, które wybrały numer 1, mają kapłankę lub kapłana. Super, świetnie. To znaczy, rozmawiamy aktualnie o czymś bardziej w stylu rozwoju, jeśli miałabym być szczera. Rozmawiamy o tym, co się stanie w ten weekend i tutaj czeka nas szansa na jakiś rozwój.
0: Świetnie.
1: Tak, ja... prawdopodobnie będzie to spowodowane z jakąś kobietą i tak, szansa na rozwój, otwarcie się. Musicie otworzyć serca.
0: Ja liczyłem na jakieś tam coś w związku z jazdami, bo mi się to też przyda. Rozwój.
1: Może ci się może to pomoże ci jakoś.
0: Możemy mieć instruktorkę.
1: Otwórz serce.
0: Otworzę serce na.
2: I wtedy wiesz, oświecenia jazdę. Doznasz.
0: Tak. Na tą jazdę.
1: Tak.
2: Poczujesz, że to jest to. Poza tym jazda też rodzaj żeński.
0: No właśnie, to chciałem zakomunikować.
1: Tak, tutaj jeszcze z tego co wiem, ta karta. Matko, co się dzieje tutaj?
0: No właśnie, coś ten tarot tak dzisiaj wolno idzie.
1: Co tam idzie z tym tarotem, nie tak? Dobrze, jeśli chodzi o kapłankę, to młoda kobieta, uważajmy na nią. Raczej będzie odgrywać ważną rolę w waszym życiu. Jeśli chodzi o sytuację, to jest to dobra karta. Polecamy ją. Jeśli chodzi teraz o kolejną kartę, numer 2, to mamy tak, karta gwiazda. To znaczy, że będziemy skupiać się na tym, co jest nad nami, będziemy myśleć wyżej, będziemy myśleć bardziej i skupiać się na tym, co przed nami. Dlatego powinniśmy zacząć myśleć o tym. Dla osób, które wybrały numer 2, skupiamy się na tym, w jaki sposób mamy spojrzeć w przyszłość, żeby iść do przodu, bo prawdopodobnie aktualnie stoicie i nic nie robicie. Zakładam, że tak jest, bo tak pokazuje ta karta. A jeśli chodzi o ostatnią kartę, to mamy asa mieczy. Kiła, mogiła, płacz. Ogólnie zamknięte głowy. Otwórzcie się na świat i na życie. I ja bym chciała się tym akcentem pożegnać z wami. Audycję realizował jak zwykle i prowadził ze mną kto?
2: Paweł Zjeżdżałka.
1: Za mikrofonami był mój ulubiony współprowadzący.
0: Dziękuję. Mikołaj Dilc.
1: I ja, Natalia Król. Dziękuję bardzo za dzisiaj.
2: Hej.
1: Pa. Pa, pa.

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. W czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
3: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera.
3: Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze.
4: Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.
3: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
5: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać

0: No i my również odlatujemy jak motyle, moi drodzy, po godzinie 21 w audycji Pomiędzy mną a mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale my dopiero przyleciliśmy.
0: A to można by już sobie
1: pójść. Odlecimy tak, za godzinę.
0: Kiedyś zastanawiałem się, szczerze mówiąc, co by było, gdybyśmy zrobili audycję stworzoną z najdłuższych kawałków, jakie istnieją na świecie. Znalazłem wtedy jakiś taki koło 48-minutowy. Tytułu nie pomnę, wykonawcy tym bardziej, bo to było bardziej szukanie takie na oślep najdłuższego, czego co mi jest w stanie wpaść.
1: Ja mam taką płytę muzyki elektronicznej, utwór trwa 40 minut i drugi jakieś 20, dwa utwory są.
0: To możemy się umówić w takim razie w przyszłym tygodniu. Ty włączysz ten 40-minutowy, ja wrzucę Pink Floyd i będziemy mieli dwa kawałki z głowy.
1: Ale przecież chodzi o to, żeby z państwem rozmawiać także.
0: I rozmawiać będziemy do 22. Bartosz Niemiec-Stróżyński.
1: Kamil Stróżyński.
0: Zapraszamy.

0: No właśnie, dzisiaj, moi drodzy, beztematycznie znowu, bo my jesteśmy takimi dwoma osobnikami, co się na temat nie potrafią dogadać nigdy.
1: Bardzo tematycznie. Ja wybrałem dzisiaj same kobiety z Archeo.
0: Tak? Mm-hmm. A to bardzo mnie cieszy, bo pytając ciebie dzisiaj o temat, to powiedziałeś mi, żadnego nie mam.
1: Dlatego, że stwierdziłem, że będzie zabawniej spróbować zmierzyć się z moimi wyborami w kontekście twoich wyborów.
0: Moi drodzy, jedyne, w czym się zgodzimy, to jest to, że wszystkie kawałki dzisiaj pomiędzy mną a mną będą po polsku.
1: Poważnie?
0: Tak.
1: No to super.
0: Nuda, nie audycja.
1: Jak nuda? Prawdziwa polska audycja.
0: Irena Jarocka była na początku, potem Ewa Bem. No a teraz, moi drodzy...
1: Tak, ja postanowiłem przypomnieć dzisiaj państwu artystki, które są wybitne, a jakoś nie ma ich niestety w mediach, bo będą te, które mój syn będzie państwu prezentował.
0: No, artysta akurat w tym przypadku. Raw Performance.

powiedziałem, sztuka broni się sama, nara. Dziękuję, dziękuję. Rymy wielokrotne jak dzięki, pańce wykręcone jak dźwięki.

0: punchlines.
1: Proszę pana, by, nie, by, ja bym nie dali na studia zaoczne albo wyższe, wszystko bym wypowiedział, wszystko, nawet ja bym tam był nauczycielem. To jest po prostu taka szkoła,
2: Znowu szkoła. No, jakby się skończyło po 2,5 minutach, to powiedziałbym świetne, ale niestety za długie. I tak myślę, że dzisiaj nasze wybory będą jak w tym tekście, że kabaret Otto, no i takie klimaty.
3: Świetne.
2: Wiesz, co to w ogóle jest kabaret Otto?
3: Ja nie, w ogóle słuchając tego tekstu, ten kawałek poznałem wczoraj zupełnym przypadkiem.
2: Za długi.
3: I na pierwsze wrażenie miałem takie wow.
2: Ja tak miałem do minuty 15, może 2 minuty.
3: A potem już miałem takie, okej, dobrze, gdzieś jakiś change powinien być.
2: Tak,
3: coś
2: tak.
3: Tam, po czym zacząłem słuchać i jeszcze raz sobie włączyłem, i zacząłem się bardziej w tekst tego wszystkiego wsłuchiwać. Jest bardzo zabawny i to mi się chyba najbardziej podoba. I przez to, że słucham tego tekstu i raz na jakiś czas usłyszę nowe rzeczy, bo z takiego rapu, który Low Performance tutaj proponuje, to często nie da się zrozumieć, co proponuje przede wszystkim. No ale tak wsłuchując się raz na jakiś czas, wychwytuje się kolejne słowa i człowiek się dowiaduje, że za każdym razem chciałbym więcej się dowiedzieć, i więc odpalam po raz kolejny.
2: A ja już mam dosyć, nie chcę więcej się dowiedzieć.
3: A ja bym bardzo chciał więcej.
2: Posłuchajmy następnej twojej propozycji.
3: Aerobic Rodeo. Tak ten kawałek się nazywał.

0: Artysta, którego prezentuję po raz nie pierwszy na pewno i na pewno również nie drugi, to Mop. Tym razem z Faustyną Maciejczuk i Kawałek Spadam.
1: A taki Mop, prawdziwy Mop taki?
0: M.O.P.
1: To jest skrót od czegoś?
0: Nie mam zielonego pojęcia. Mm. Nigdy się nie zastanawiałem. Mop, po prostu Mop. Byłem na koncercie kiedyś. Prawie się nie wepchałem do środka, stałem w wejściu, no i niestety nie zdążyłem na wszystkie kawałki, które uwielbiam i które kocham, więc usłyszałem ostatni kawałek, który był na koncercie i niestety musiałem wyjść. Mam nadzieję, że kiedyś będzie inny i usłyszę to, czego chcę posłuchać. Ale tak patrząc na tego artystę, to zawsze się zastanawiam i myślę sobie, żeby wrzucić go na jakimś etapie pomiędzy mną a mną. I w każdej mojej kolejnej playliście Mop pomiędzy mną a mną, dobrze, może nie w każdej, może w zdecydowanej większości po prostu się znajduje. No ale tak koniec końców nigdy nie trafia na tę oficjalną, końcową playlistę. I dzisiaj, o, taki moment, kiedy mi przypasował idealnie.
1: A ile lat ma ten artysta mniej więcej?
0: Tak patrząc po zdjęciu, to między 15 a 40.
1: To chyba bardziej 15.
0: Fajnie, albo uśredniając to
1: fajnie
0: wszystko,
1: wyprodukowany utwór, muszę powiedzieć, podobało mi się, natomiast no tak właśnie, no świeżo bardzo, młodzieńczo.
0: Bardzo młodzieńczo. Mhm. I wszystkie inne kawałki, znowu takimi wielkimi słowami mówię, że wszystkie. Inne kawałki również często są takie bardzo młodzieńcze i chyba dlatego mi to tak bardzo pasuje. Chciałbym być młody.
1: Ja jestem młody. O. Dlatego może też mi prawie pasowało. Ale bardziej produkcyjnie. Fajne te tuny były, te gitar, fajnie przez te syntezatory, filtry. Podoba mi się.
0: To Mop, to Faustyna Maciejczuk, to kawałek.
1: Ale teraz będzie petarda, wow.
0: To kawałek Spadam. Było.

0: No chciałoby się powiedzieć w studio Radio Afera.
1: Nie, no nie ma, tylko tyle można do tego dodać.
0: Petarda, prawda?
1: Petarda.
0: Znasz tą artystkę?
1: No oczywiście, że znam tę petardę. Ale chyba tak patrząc na jej twórczość, to jest jedyny kawałek, który znam Danuty Lin akurat.
0: No bo to jest chyba taki jedyny... No...
1: Wybijający się.
0: Nie, no taki ponadczasowy przebój artystki. No artystka niestety już odeszła wiele lat temu. Ja jeszcze pamiętam ją no, ze sceny telewizyjnej, bo często gdzieś występowała na tych wielkich polskich festiwalach. No i no, była sympatyczna i bardzo charakterystyczna.
1: Wspaniały kawałek. I wspaniały
0: no i ta
1: dente.
0: Sekcja, to
1: i
0: wszystko,
1: wspaniałe
0: nie?
1: Dente.
0: Nie tam jakieś pipirypy z elektroniki, tylko żywi artyści.
1: Zastanawiałem się dzisiaj, bo miałem przygotowany taki jeden kawałek ze świetną sekcją dentą, ale w utworze takim, że nawet chyba można by nazwać tę sekcję dentą świętą. No tylko mi nie podpasowało zupełnie stylistycznie, bo to z tego co pamiętam Julie Cruz była. Więc zupełnie odmienny charakter tego wszystkiego. Może w przyszłym tygodniu do Julie Cruz zadzwonimy, zajrzymy. Chciałoby się do niej zadzwonić. Chciałoby się do niej zadzwonić.
0: Tylko z tego można zadzwonić.
1: To prawda, dwa uściski ręki nas.
0: I to tak jest w rzeczywistości.
1: No tak, ale to Danuta Lin była za nami.

0: Myślę, że tyle jest piosenek fantastycznych w Polsce. Tam taki festiwal dzisiaj się zaczyna chyba, albo jutro w Poznaniu.
1: To ja nawet nie wiem.
0: No takie męskie granie albo coś takiego.
1: A, tak, ten,
0: i oni tam
1: jutro
0: znajdują takie utwory z historią w tle, ale w ogóle nie sięgają do tych. One mają tą jedną wadę, że są tak wyprodukowane weselnie. Miałem kilka takich propozycji dla państwa na dzisiaj, ale no nie przeszły kontroli jakości, jednak to brzmiało, nie przetrwało na odpowiednim poziomie muzycznym, natomiast utwory są przednie i myślę, że do takich powinni zaglądać na tym festiwalu.
1: O, i to jest dobry pomysł, aczkolwiek ja nie wiem, czy to z biegiem lat się wszystko nie pozmieniało już i czy te teraz te koncepcje nie są zupełnie inne.
0: Koncepcja
1: nie
0: jest dzisiaj jedna.
1: Tak?
0: Kasa.
1: Kasa. No co może o wychowaniu?
0: No to posłuchajmy.

0: gram o kobietach, a to o dziewczętach.
1: Mhm. Wszystko się zgadza dzisiaj.
0: No tylko dlaczego? No może tak. Tylko tam kobieta o kobietach, a tu...
1: Dziewczęta o dziewczętach.
0: Chłopiec o dziewczętach.
1: No tutaj dziewczęta o dziewczętach, bo to zespół Dziewczęta, którzy przyszli z...
0: To są jakieś dziewczęta w tym zespole?
1: Albumem Dziewczęta. Na tym albumie Dziewczęta jest kawałek Dziewczęta.
0: Więc ale jest... czy dziewczęta są w zespole, czy
1: nie,
0: sami
1: nie
0: dziewczęta?
1: Sami nie dziewczęta. Mhm. Więc to są dziewczęta...
0: Czyli to taki jakby znak czasów po prostu. Mhm. Rozumiem.
1: Roku 2017, jeżeli to można nazwać znakiem czasu. Mhm. Więc to dziewczęta na płycie Dziewczęta od zespołu Dziewczęta. Mhm. Wszystko się zgadza.
0: W których nie ma są sami nie dziewczęta. Mhm. Dobrze.
1: Ale jak ładnie grają.
0: No, tak.
1: Aczkolwiek tekstowo mogłoby być to bardziej rozwinięte, tak myślę.
0: Też taki dołek muzyczny w środku widziałem, jakby
1: co
0: zabrakło
1: znaczy?
0: Koncepcji w pewnym momencie, ale generalnie sympatyczny utwór.
1: Nie wiem, czy bym mógł tak to określić. Jedyne co, to w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać po kilkukrotnym już przesłuchaniu tego kawałka, czy tam jest inny tekst niż refren. I zorientowałem się, że nie ma innego tekstu niż refren, ale to z jakiegoś powodu pasuje.
0: Ale w sumie wiesz...
1: Mniej słów.
0: W naszym domu nie ma problemu alkoholowego. Pijemy na mieście.
1: To też prawda, aczkolwiek tam zwrotki są. Mhm. Tam zwrotki
0: ale
1: są.
0: Ale koncept jest taki, żeby nie było za dużo.
1: Mhm. Dziewczęta, dziewczęta, dziewczęta. A teraz, szanowna pani.
0: Milczeć z tobą. Nie ma o czym.

0: No a to Edyta Gepert.
1: Prawda. Milczeć z tobą nie ma o czym.
0: Ładna propozycja, aczkolwiek tak widzę, że ty wybierasz dzisiaj raczej w stylistykach, które mojemu odsłuchu muzycznemu są dalekie.
1: No tak, bo ja nie jestem raperem.
0: No ale to nie oznacza, że nie możesz wybierać rapu.
1: No ale nie znałeś tego utworu, przynajmniej...
0: Oczywiście, że znałem Milczeć z tobą nie ma o czym.
1: Poważnie?
0: Mhm.
1: No tak,
0: tak sobie patrzę na
1: propozycję. No ja nie wybieram tych utworów dla ciebie, tylko dla słuchaczy.
0: A, to proszę bardzo, wszyscy słuchacze, jeżeli jeszcze nas słuchacie. Tak patrzę na te propozycje, no i... nie wiem, czy czegoś nie znałem. Tak szczerze mówiąc. Tak jak już jesteśmy w tym temacie znajomości, nieznajomości.
1: No to dobrze, o tobie świadczy.
0: Tak?
1: Mhm.
0: No dobrze.
1: Że znałaś.
0: To teraz?
1: To też na pewno znasz, bo to najbardziej oczywisty z moich dzisiejszych wyborów.

0: No oczywiście, że znam. Nie mógłby być innej odpowiedzi niż nie znam. Tak się zacząłem zastanawiać w ogóle, czy ty myślisz, że się urodziłem wczoraj albo tak jakoś przedwczoraj?
1: A może powiedzieć, że 14 lat?
0: Nie, już nie.
1: To szybko.
0: A nawet jakbym miał...
1: Wiedziałem, że tą piosenkę znasz, bo to trudno nie znać. Ona jest na wszystkich topach wszechczasu i na pewno ją słuchałeś wcześniej. Natomiast, że znałeś na przykład kogo tam
0: mieliśmy,
1: Danuterin, to zaskoczyłeś mnie. Aczkolwiek to jest taki przebój, który prawdopodobnie młodzi ludzie gdzieś w takich bujalniach słuchają też, nie? Czy nie?
0: Na dyskotekach. Nie wiem, może czasami się zdarzyć. Aczkolwiek nie wiem, bo ja na dyskoteki raczej nie chodzę.
1: No tak, już za stary jesteś.
0: Aha. A propos Danuty Rin, no to jak ja mógłbym nie znać kawałka, który ma tak świetną sekcję dętą? Ja przecież jestem urodzonym trębaczem, urodzonym saksofonistą, urodzonym tubistą, urodzonym puzonistą. Tylko na niczym nie gram. No niestety.
1: No dobrze. No to powiedziałem. Dobrze to tobie świadczy, jeżeli te artystki znałeś i te utwory znałeś, a i tyle.
0: A teraz coś co?
1: Ale to ciekawe jest, wiesz, że ty jeszcze masz prawo zaprezentować państwu jeden utwór.
0: Nawet
1: dwa może, ale się dzisiaj pospieszyliśmy, a tak dużo gadamy.
0: No właśnie, dobrze. Nie gadamy jakoś za dużo i to chyba cieszy, nie tylko nas.
1: Tak myślisz?
0: Myślę.
1: Jakiś sygnał z zewnątrz?
0: O, tu mi ekran mruga teraz, wiesz. Teraz coś, co na pewno ty też znasz, a to się rzadko zdarza chyba, jeżeli chodzi o moje propozycje.
1: No, tak, zespół bardzo mi znany.

niczego nie słychać. Trochę dalej od maszyny mi kosi niesie muzyka. Nie ucieka nic nam, żadne drogi, nawet chwila. Ciągnie się ta kruka, słodycz boli, między zęby wchodzi śmieszna mina. Połykam codziennie ją, słodko śniegu. Śmiechem nie będę kłamał, szczera myśl, ale w gardle spychają w brzuch jakiś niesmaczny kawał. Kto to gada, po co gada, kiedy nikt nic nie odpowiada. Rzucam śmiech, zwrot i wejść na ladyjce. Nic tu po poradach, nie każdy radę daje. Większość na medykamentach. Czemu sam jedyną pomoc proszę tylko od święta? Tak to idę, wychodzę i pełzam. Ślimak nawet w podróży zwinięty jest w sobie chociaż w kilku procentach. To chyba już większość. Mogę wołać stąd albo się zamknąć do pełna. Nieszczere wyjście. Nieszczerze wyjść stąd. Kłamie wyglądam, robiam do przodu. Złożona broń, milimetr głębi, zwinięta w odwłoku. Rozbrojenie w twardym domu. Kto kogo niesie, kto pomaga komu. Na plecach ciągu ryzyko schronu. Najszczerszych intencji, żeby nic nie widzieć znowu. Nic nie musieć mówić nikomu. Przecież nie by nikt. Nie wystawiam nawet podkówki. Nie jestem smutny, tylko skuty. Nie siedzę sam, jestem zajęty. Nieodebranych mam tyle, na ile zamków bym mógł być zamknięty. Nieszczere wyjście. Jak nie będzie trzeba ściemniać, to przyjdę. Ze znaną mordą, co się cieszę, że cię widzę. Ze znaną mordą, dopracowywaną całe życie. Ugniataną twoją mordą, szlifowaną każdym szczerym wyjściem. Gdzie tam rogi? Rozbrojenie, wielki, ciężki schron ciągnie mnie za nogi. Rozbrojenie,

0: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Autopromocja.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18:00.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: I've named this one Post Office.
7: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

Yo, cześć, witajcie ziomeczki w kolejnym odcinku Post Office. Pewnie zauważyliście już, że poleciała piosenka z gatunku reggae, dub, właściwie to bardziej dub, może nawet dancehall. I oczywiście był to Yellow Man, Lost Me Love. Na mediach społecznościowych pozwoliłem sobie wypromować dzisiejszy odcinek jako wywiad z użytkownikiem Paweł Nie, aczkolwiek było to kłamstwo częściowo, ponieważ będą to właściwie dwie audycje w jednej. Przez pierwszą godzinę będziemy słuchać właśnie takiego post-reggae, czyli takich różnych dubowych rozkminek. Niektórych bardziej oldschoolowych, niektórych mniej. No i co? No właśnie mogliśmy usłyszeć tutaj Yellow Mana, czyli prawdziwego klasyka tego typu muzy. Jest to człowiek naprawdę niesamowity, dużo w życiu przeżył, ponieważ jest albinosem na przykład i był z tego powodu stygmatyzowany i też z powodu braku pigmentu w swojej skórze miał problem właśnie przeszedł walkę z rakiem skóry zwycięską i koncertuje dalej. A teraz posłuchamy sobie Grace Jones, utworu Use Me. No i to jest właśnie taka reinterpretacja jamańskiej muzy, robiona przez jamańską piosenkarkę świetną, która teraz ma około chyba 70 lat już i nadal koncertuje, jest w świetnej formie, występuje na scenie tańcząc z hula hopem bez przerwy i 78 lat, no właśnie. Urodzona w 48 roku. Absolutny klasyk. Posłuchajmy sobie utworu Use Me, który pochodzi z płyty Night Clubbing.

Grace Jones, Use Me i to, co mogliście usłyszeć przed chwilą właśnie, to jeszcze był Kunta Kinte Dub. Stwierdziłem, że będę puszczał te kawałki w parach, ponieważ to w sumie fajnie brzmi, jak są połączone trochę, żeby się może poczuć jak na dubowym DJ-secie. No i co? Pomysł właściwie na puszczanie takiej muzy był dosyć spontaniczny. Wymyśliłem go dzisiaj, bo po prostu jechałem, jeszcze dzisiaj rano byłem w Krakowie, zjadłem sobie pizzę, zjadłem sobie loda. I wsiadłem w pociąg i było po prostu gorąco i siedziałem ściśnięty między ludźmi i słoneczko sobie grzało i puściłem sobie właśnie taką muzę i wszystko stało się okej i na miejscu. Po prostu czego słuchać, jak nie tego w takie lato, jakie mamy tutaj. Myślę, że to jest całkiem okej. I co? Może teraz na przykład posłuchamy polskiego take'a na ten temat, czyli zespół D.A.A.B. Dub Ogrodu Serce. No i co? Mega fajny numer. Mega rasowy. Ciekawe, że w Polsce za komuny powstał taki jamański sound prawdziwie. Posłuchajmy i bawmy się świetnie. A utwór, który puszczę po Ogrodu Serce, puszczę go od razu, ale opowiem coś o nim może później, jak już sobie posłuchamy.

No i ta druga piosenka to był Mortar Dub zespołu The Dub Trio i to jest zespół z Brooklynu, który jest, jak sama nazwa wskazuje, trio wykonującą taki crossover dubów i rocka na gitarze i na basie i na perkusji na żywo. Z czym, że gitarzysta używa syntezatora gitarowego momentami, czyli instrumentu, który wygląda jak gitara, a ma struny i w ogóle, ale jest, bywa syntezatorem. W sensie można go wykorzystać jako syntezator po prostu przez jakiś tam specjalny przetwornik, który ma zamontowany. No i co? No super, super sound. Tutaj są wszystkie takie fajne dubowe rozkminki, typu jakieś delaye i w ogóle duży fokus na sekcji rytmicznej. A następny utwór, jakiego sobie posłuchamy, to będzie Massive Attack Five Man Army z albumu Blue Lines z 1991 roku. Super album, mam go na winylu. I tu mamy taki miks dubów i rapu, czyli właściwie wcale tak odległe od siebie rzeczy, ponieważ ponoć muzyka rapowa się w ogóle wywodzi z Jamajki, bo pochodzi od tak zwanego toastingu, czyli techniki, jaką stosowali DJ-e i MC na właśnie jakichś takich dubowych imprezach, nawijając coś po prostu bardzo podobnego do rapu, taką jakby proto, jakąś rapową rozkminę. No i posłuchajmy sobie, jak to brzmi.

0: No i mieliśmy absolutnie legendarny bass, po prostu riff, bassline z utworu Five Man Army i parę legendarnych wersów. Na przykład bardzo lubię wers, który tam pada, który leci mniej więcej "She's always got time, she's on, always on time because girls got rhythm". Zatem mój kolega Olo mi zwrócił uwagę właśnie na tą linijkę i jest naprawdę pomysłowa, muszę przyznać. A drugi numer, który usłyszeliśmy, to był jeszcze starszy kawałek muzyki i to był Full Dose of Dub, czyli utwór z kolaboracji Harry, Maddy i King Tubby. I są to producenci muzyczni, którzy byli właśnie pionierami gatunku dub, czyli takiego przetworzonego reggae. No i właśnie szczególnie King Tubby był znany z tego, że jako dźwiękowiec i reżyser dźwięku zyskał właściwie sławę twórcy przez to, że brał sample albo utwory innych artystów i robił po prostu remiksy z nich, korzystając z niewykorzystywanych w ten sposób wcześniej efektów różnych studyjnych, takich jak Spring Reverb, który mogliśmy usłyszeć tutaj na tym utworze Full Dose of Dub, albo Tape Echo, czyli efekt, który generuje takie odbicia, delay w piosence. No i to jest po prostu absolutny must have i klasyka w brzmieniu dubów. No, a teraz posłuchamy trochę takich bardziej piosenkowych numerów. Pierwszy z nich to będzie absolutny klasyk Sister Nancy Bam Bam, a później utwór właściwie typowo reggae, bardziej absolutnie reggae niż dub, ponieważ będzie to Bob Marley and the Wailers i utwór o tytule Burning and Looting. Więc no, posłuchajmy.
1: Understand. Who want ting, Nancy can understand.

No i to było właśnie Burning and Looting. To jest moja ulubiona piosenka Boba Marleya i ona też znalazła się w soundtracku do mojego ulubionego filmu, czyli La N. I jak ktoś tego filmu nie widział, no to po prostu nie mogę zrobić nic innego niż serdecznie go polecić, ponieważ jest świetny. No i co? No tyle. Tyle by było z Jamajki dzisiaj. Oczywiście last but not least, ponieważ jeszcze jest jeden klasyk do puszczenia, czyli Black Uhuru Guess Who's Coming to Dinner. Więc posłuchamy sobie tego, a potem przywitamy naszego gościa, którym jest Paweł Nie, i spytamy się, co u niego. No także do zobaczenia po piosence, po przerwie na reklamy i tym podobne. Elo.

0: I've named this one Post Office.
1: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
0: Każdy czwartek o godzinie 22.
2: Autopromocja.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
4: 21 wiek, panika i afery.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
2: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz.
0: I've named this one Post Office.
1: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
0: Każdy czwartek o godzinie 22.

0: Siema.
1: Hej.
0: To jest Paweł, nie? Ja jestem Tytus Wolterowicz. Oj, trochę się tutaj przesteruję, to cię ściszę. Dobra, teraz jest okej pewnie.
1: Dlaczego? Dlaczego cię kogo? Przesteruje mnie?
0: Przesterowało ciebie, ponieważ my mamy lampowy przedwzmacniacz mikrofonowy Niv za 20 tysięcy złotych i on dodaje analogowego ciepła, ponieważ jest lampowy.
1: Rozumiem,
0: To jest lampowy przester.
1: Ja mam lampy w moich słuchawkach.
0: Serio? Ja mam lampę nad głową i mi świeci.
1: Ja mam lampy w słuchawkach. No, mam Jup lampy w słuchawkach.
0: Jakie lampy?
1: Założyłem słuchawki, to powiedziałeś siema.
0: Aha, no to siema.
1: No hej, i co to? Hej, jestem Paweł, cześć wszystkim.
0: To jest Paweł, nie? I to była jego piosenka Don't Know What I Know.
1: A czy ty masz na przykład live count ludzi, ile jest?
0: No tak, ale niestety nie liczy on ludzi, którzy są jakby na falach radiowych, tylko tych, którzy słuchają w internecie.
1: Co ktoś słucha? Hej wszystkim.
0: No, a weź sobie zmniejsz tą bramkę szumów. Jeszcze podaj się bliżej mikrofonu.
1: Ja muszę być bliżej chyba po prostu, bo tu nie ma żadnej bramki, tylko gain i tyle. Bez niczego.
0: Dobra, słucha nas milion osób, jak coś.
1: Okej, dobra. Poczekaj.
0: Co?
1: Okej. Cześć wszystkim Polakom.
0: Cześć.
1: Bo milion osób to chyba ma tyle Polska.
0: Dobra, jednak bym ci głośniej. No. Okej. Dobra.
1: Halo.
0: Dobra, to był soundcheck na żywo. Po prostu w eterze, soundcheck. Witamy wszystkich jeszcze raz. Ze mną jest Paweł, nie? Cześć, Paweł.
1: Hej.
0: Jak się masz?
1: Bardzo dobrze się mam. Mam już od razu na początek historię, szybko opowiem.
0: No dawaj.
1: Mi się cała puszka półlitrowego picia prawie.
0: Wylała ci?
1: Spłynąłem.
0: A. To jest mega... A jakby zostało ci coś, czy nie?
1: Tak, więc będę ją zapić.
0: Aha. A weź się tą bramkę zmniejszy szumów.
1: Nie da się.
0: Nie da się?
1: Nie ma żadnej bramki szumów.
0: No dobra.
1: To jest, tak działa tutaj aplikacja konwersacyjna.
0: To może potem się połączyłem przez inną, ale póki co jest, damy radę. Ile robiłeś, ile ci zajęło zrobienie piosenki Don't Know What I Know, no bo ty robiłeś ją całą od początku do końca sam, co nie?
1: Tak, to prawda.
0: Ile ci zajęło?
1: Jakbym miał policzyć, tak jak się liczy godziny w grach komputerowych, to pewnie 10 godzin albo mniej, ale jak patrzeć na odstęp czasu, to ponad rok powstawała.
0: Wow. Nice.
1: Więc, bo... Oj! Ale, no. No ponad rok powstawała, ale w etapach powstawała.
0: Ale warto było, ponieważ powiedziałbyś, że jest dopracowana na tyle, ile byś chciał, czy byś coś zmienił w niej?
1: Tak, powiedziałbym, że to jest dopracowana na tyle, ile bym chciał i że to jest najlepiej brzmiąca moja piosenka do tej pory wydana.
0: To fajnie, mieć taką świadomość. Gratuluję. Mi się też Dziękuję. Ona bardzo podoba.
1: Dziękuję.
0: No i co? Jest tam lampowe, analogowe ciepełko w tej piosence? Według ciebie?
1: Nie ma ani jednego ciepłka analogowego, wszystko jest udawane. Nie jest udawane, ale tam wszystko w komputer szło. Więc
0: naprawdę? Nie nagrywałeś wzmacniacza?
1: Nagrywałem wzmacniacz, ale nie lamp nie miał.
0: A, tylko tranzystory.
1: Tak, i kable.
0: A, złote kable.
1: Tak, pozłacane miedzią.
0: Wow. No i co? A na przykład kupiłbyś sobie taki modeler? Modeler
1: taki
0: amp?
1: Efekt? Taki?
0: No, taki jakiś camper, czy coś takiego, nie wiem jak to się nazywa.
1: Nie.
0: A, czemu? Bo jesteś hipsterem?
1: Bo ja jestem hipsterem. Nie jestem hipsterem, bo hipsterzy nie mówią o sobie, że są hipsterami, ale nie kupiłbym, bo ja lubię mieć wzmacniacz taki duży i żeby on dudnił. I lubię tak. I mi się wydaje, że jak sobie wyobrażam te dźwięki z tego modelera, to sobie wyobrażam siano, a jak sobie wyobrażam dźwięki ze wzmacniacza, to sobie wyobrażam takie gruby makaron, sobie wyobrażam.
0: Taki penę?
1: Co?
0: A, ale ugotowany czy nie?
1: Ugotowany.
0: Nice. A z czym? Z pesto?
1: Al dente.
0: Aha, al dente.
1: Serem białym, wolę biały ser.
0: Al dente to jest taki, że jest edge of breakup, a jakby był rozgotowany, to by był taki heavy metalowy przester.
1: Może na odwrót, może rozgotowany to jest, nie wiem, rozstrojona gitara albo z korusem założonym.
0: A, no może, w sumie.
1: Może opowiem o przedmiotach, które mam przy sobie.
0: A jakie masz?
1: No, mam płytę na przykład taką jakąś za 5 zł, która ma piosenki rock'n'rollowe na sobie.
0: I co tam są te piosenki?
1: Jest na przykład piosenki od Chucka Berry'ego i Little Richarda. O, na przykład jest Stand By Me, Ben i King, taka piosenka, no.
0: To jest banger.
1: To jest Bergenger, no, Bergen.
0: Chciałbyś, żeby ją włączył?
1: Kiedy?
0: Teraz.
1: Tak, posłucham jej.
0: Stand By Me?
1: No.
0: No dobra, czekaj, zobaczę, czy jestem w stanie. Jezus, nie sięgam ręką do klawiatury, ale prawie, myślę, że jesteśmy blisko tego. O, a nawet Oasis jeszcze jest do wyboru, Stand By Me.
1: Nie słuchałem nigdy, bo ja nie wiem, co to jest zespół w ogóle.
0: Tak?
1: Nie.
0: A, no dobra, to posłuchajmy sobie w takim razie Stand By Me, Ben E. King. Let's go.
1: Dobrze.

0: Tak, ponieważ jesteś tutaj na antenie normalnie.
1: Nikt mi takiej długiej audycji nie zaproponował.
0: Serio? A wiesz, że to jest mój pierwszy wywiad, który przeprowadzam jakby sam na sam z artystą? Że zawsze był ktoś jakby jeszcze ze mną prowadzący współ?
1: No bo to wiesz, wiem, bo mi powiedzieli.
0: A no, no widzisz. Mam to na czole napisane.
1: Miałem taki pomysł, żeby podłączyć gitarę do interfejsu audio, ale nie wiem, czy by to zadziałało. Może też by ucinało.
0: No, nie wiem. Myślę, żeby pierdziało.
1: Nieważne, ale ja jedną rzecz lubię.
0: Jaką?
1: Jest taki płyn pewien i on jest bardzo zdrowotny i fajny i ładnie pachnie. I często sobie nim smarowałem czoło, jak mi bolała głowa.
0: Że taki Vicks, czy coś takiego?
1: Nie, mogę powiedzieć, jak się nazywa?
0: No.
1: To się nazywa Amol, bardzo go lubię.
0: Aha, okej.
1: Okay. Wąchałeś kiedyś?
0: Chyba tak.
1: Bardzo ładnie pachnie, ale jest bardzo, nie lepiej nie pić tej rzeczy, tylko się smarować się, bo można...
0: To jest niezdrowy mogę jest.
1: Nie, no jest zdrowotny. A. Ale jest na bazie alkoholu, bardzo silnego spirytusu, okay. Więc lepiej nie spożywać.
0: I co, jesteś posmarowany Amolem teraz?
1: Nie, ale mogę to zrobić dla wszystkich tutaj słuchaczy.
0: A, no dobra, no i co, powąchamy sobie tutaj radioodbiorniki i poczujemy ten zapach.
1: Właśnie przystanę do mikrofonu.
0: Co zrobiłeś?
1: A. Do mikrofonu przystanę.
0: No to fajnie pachnie. No. Wystawię na Fragrantice opinię, że...
1: To jest taka strona dla fragrance'ów?
0: To jest taki letterbox dla perfumów.
1: Myślisz, że ja wiem, co to jest letterbox?
0: No to letterbox, a wiesz, co to jest FilmWeb?
1: Wiem, co to jest FilmWeb.
0: No to letterbox to jest FilmWeb, tylko że jakby international.
1: No okej.
0: Okay. No. A masz FilmWeba?
1: Nie mam konta, ale często tam wchodzę.
0: Po co?
1: Tytus.
0: Co?
1: Może tam? Ja bym zarzucił temat jakiś o mnie.
0: O tobie?
1: Tak.
0: Dobra, ile masz
1: lat?
0: Lat? No.
1: 19.
0: A gdzie jesteś?
1: W Lublinie, w moim nowo ogarniętym pokoju muzycznym.
0: Czyli takim studiu?
1: Tak, powiedzmy.
0: A śpisz tak, tam też, w tym studiu?
1: Nie śpię w pokoju obok.
0: A, no to jakby nieźle, to luksusowo.
1: Tak, ale tu też jest łóżko, jakby ktoś chciał nocować.
0: A, ale ponoć nie wolno nocować w pokoju, w którym się pracuje.
1: No, ale ja lubię swoim sprzętem spać i się pouchwalać.
0: Że, aha, no.
1: A mam ciekawostkę. Co?
0: Ale, no dobra, no, jaką masz ciekawostkę?
1: Taką, że po mojej prawej stoi album, który się nazywa Everything for Nothing, As Always Everywhere, mojego autorstwa.
0: Wow. I...
1: Chciałbym o nim powiedzieć.
0: Co o nim sądzisz?
1: Uważam, że chciałbym o nim opowiedzieć.
0: Dobra, powiedz mi, skąd się wziął tytuł?
1: Bo ja byłem smutny przez długi czas mojego życia i uznałem, że taki tytuł będzie jednocześnie prawdziwy, a jednocześnie komediowy trochę.
0: Czuję to.
1: Dziękuję.
0: Kurde, ile ci zajęło zrobienie tego albumu?
1: To jest bardzo ciekawe, bo akurat tutaj to zajęło niecałe 2 miesiące.
0: Wow, czyli taka po prostu indie rockowa rozkminka.
1: Tak, rozkminiałem. I bardzo ciekawą historią jest to, że ludzie mówią, że sprzęt ci niczego nie da. Trzeba mieć umiejętności, a sprzęt nic nie daje. To nieprawda, ponieważ kupienie wzmacniacz za wiele pieniędzy, ale to dzięki temu wzmacniaczowi się pokonałem do nagrania tego.
0: A kupiłeś go nowego czy używanego?
1: Nowego.
0: Wow.
1: Uznałem, że potrzebuję jakoś udowodnić sobie, że to nie kupiłem go na marne. No i udowodniłem sobie.
0: Czyli normalnie możesz go rozpieprzyć i oddać na gwarancji. Teraz na przykład na koncercie go rozpieprzasz? Czy już nie? Nie, już nie, bo to było dwa lata temu. To
1: tak.
0: Za późno.
1: Tak. Nie, 2 lata temu, tak?
0: No.
1: Czasem mnie swędzą nogi, jak nie mogę się podrapać, bo na przykład mam spodnie.
0: Aha, to jest zdejmij.
1: Już teraz ja akurat zdjąłem ubranie na tę audycję, oprócz bielizny.
0: A, czyli Magda Marko Vibes.
1: Tak. i mam ręcznik na sobie, którym się dzisiaj wycierałem po myciu i teraz wycierałem nim rozlane picie z podłogi.
0: Czyli stworzyłeś niszowy perfum na nim.
1: Tak, mojego mnie, wody ze mnie i omolu.
0: No. To jest... No, to, ale to jest taka, wiesz, tak się robi generalnie perfumy.
1: Ja mam przypadłość psychiczną.
0: Jaką? OCD?
1: OCD. Tak.
0: I ta piosenka jest o nim?
1: Tak, o tym człowieku.
0: Dobra. A chciałbyś o tym opowiedzieć, czy chciałbyś posłuchać tej piosenki bardziej?
1: Chciałbym o tym powiedzieć.
0: To dawaj.
1: Zadaj pytanie, Tytus.
0: No to, ale nie wiem, czy ja mogę, bo to jest takie... takie delikatne, mi się wydaje, delikatny
1: możesz.
0: Temat.
1: Delikatne to jest skóra pod pachami i pod oczami.
0: Bez wątpienia, w sumie.
1: Więc możesz zadać pytanie, chyba, że nie masz żadnych.
0: No to na przykład, jaka jest twoja... w takim razie jakaś taka kompulsja?
1: O, teraz one są akurat pomniejszone już. Zaczęło się to... Oj, dobra, opowiem o tym i zaraz przejdę do twojego pytania.
0: No.
1: W krótkim czasie. Zaczęło się to ponad 5 lat temu. Wtedy miałem bardzo mocne napady, o których mogę potem powiedzieć albo nie. Zależnie od zainteresowania słuchaczy.
0: Miliona?
1: Co?
0: Miliona słuchaczy.
1: Tak, miliona słuchaczy albo 2 milionów nawet. Widzę, że już na liczniku się zwiększa ta liczba.
0: No, to prawda. Tapujcie.
1: Miałem wybuchy tego 5 lat temu ponad. Brałem leki, przestałem brać leki. Podczas egzaminu smokrocisty, bo się bałem, że będą mnie spowalniać moje procesy myślowe. I wtedy już nie wróciłem tych leków chyba. I teraz w lipcu zeszłego roku mi to wybuchło. I zacząłem brać leki w lipcu, bo miałem duże również wybuchy, tak jak 5 lat temu, różnych kompulsji i obsesji. Teraz to już jest unormowane mocno. Jedyne, co mi zostaje do tej pory, to jest sprawdzanie kuchenki na przykład, sprawdzanie drzwi, czy są zamknięte, czy kuchenka jest takie małe pierdółki, albo sprawdzanie, czy sprzęt jest wyłączony. I też dużo się właśnie łączy tego ze sprzętem, że na przykład czy czegoś nie zalałem, czy coś nie jest zakurzone za bardzo. Takie sprawy. I na przykład mam OCD też z ustawianiem monitorów studyjnych, bo bardzo chcę, żeby były równo i często to jest aż za dużo. Tak samo z mikrofonami perkusji, overheadami, żeby były równo do werba.
0: Masz miarkę taką? A?
1: Co?
0: Taką miarką je rozstawiasz?
1: Mierzę te mikrofony, mierzę sznurówką albo sznurkiem.
0: A ja słyszałem taki take, że ona nie powinna być równo do werbla, tylko do osi przecinającej jakby kika, bijak od kika i środek werbla. Że to powinna być oś symetrii do tych overheadów.
1: Nie potrafię z tego wybrać, ale wiem, że powinny mieć równą odległość do kika i do werbla.
0: No żeby jakby nie był w panoramie ani kika, ani werbel. Żeby był na środku mniej więcej.
1: A to można przeklinać?
0: No.
1: Kurwa mać, no to tak, ja pierdolę.
0: No.
1: ja mam wypierdolone ogólnie na te pierdolone...
0: wymiary?
1: Jest. Ja na kika nie uważam, tylko ja do werbla mierzę odległość.
0: A, okej. Okay. No w sumie pewnie kika i tak masz większość w miksie potem z jakiejś bety albo z czegoś, co
1: tak,
0: jest przez...
1: ja
0: no.
1: Kika wycinam, ja dół wycinam z overheadów mocno i...
0: No to w sumie to jest mega okej. Okay. No a... kurde, to ja zrobię self-insert taki i powiem, że ja chyba nie mam OCD, ale miałem kiedyś mega dużo problemów z czymś takim, że bałem się, że ktoś mnie okradnie. I jakby tak kompulsywnie ciągle sprawdzałem plecak, jak na przykład wychodziłem z chaty.
1: Albo sprawdzałeś?
0: Jakby... Co?
1: Co sprawdzałeś? Plecak?
0: Plecak albo na przykład kieszenie sprawdzałem. Mega pilnowałem swoich rzeczy po prostu cały czas i jakby zżerało to jakąś... całą moją energię, ale jakby przeszło mi to samo z siebie.
1: Okej, okay, też taka obsesyjna OCD, że w sensie nie mówię, że OCD, ale tak, no wiesz.
0: No, że tak w takim vibe.
1: No. Patrzę się na tych wszystkich przerażonych ludzi właśnie pod moim blokiem.
0: A mieszkasz w centrum miasta?
1: Nie. Mieszkam niedaleko UMCS-u.
0: Czyli co?
1: Co?
0: Czyli czego?
1: To jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
0: Aha, i idziesz tam na studia?
1: Tak, na produkcję medialną.
0: Wow.
1: Będę media produkował.
0: Jak się z tym czujesz?
1: W porządku. W sensie idę tam bardziej, żeby zaznać życia studenckiego i powycinać trochę drzew i trochę okien pokraść z tego coś i też, żeby mieć status studenta. Status obywatela Lublina.
0: Nie zapomnij ukraść trochę papieru z kibla i ręczników papierowych. Mydła sobie nalać trochę też do buteleczek i jeszcze jak masz pracownię komputerową, to można na przykład wynieść monitor w plecaku.
1: Można pierdzieć na audycji?
0: Pierdzieć?
1: No.
0: Wiesz, że się to nigdy nie zdarzyło?
1: No nie zdarzyło się, tak myślę.
0: Ale myślę, że możesz, jak chcesz.
1: Okej. To było słychać?
0: Nie.
1: Szkoda, bo za długo trzymałem. Mogłem się spierdnąć.
0: A to by było mega, to by było w ogóle mega kontrowersyjne. W sensie jakby nigdy na to nie wpadł w ogóle. Mimo, że ta audycja ma wrażenie, że łamie dużo konwencji. To jakby do czegoś takiego się jeszcze nie posunęliśmy. Było przeklinanie. No to tego też na przykład nie było, ale nad bekaniem się zastanawiałem dzisiaj.
1: O. Nie.
0: Tak.
1: Dzięki Bogu, więcej już tego nie będzie. Myślę, nice. Że to było pierwszy raz w życiu w historii cywilizacji ludzkiej, jak ktoś pierdol do mikrofonu w radiu.
0: Low-key, no?
1: Bardzo możliwe.
0: Mam nadzieję, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji tego słucha. I ja teraz otworzyły im się oczy.
1: Znasz kto słucha?
0: No, oczywiście.
1: Ja też.
0: My puszczaliśmy w ogóle dużo jego muzy na tej audycji swego czasu.
1: Tak mówisz?
0: No. Znasz kasetę z komunii, która słucha?
1: Co z komunii?
0: Kasetę z komunii.
1: Kojarzę, ale nie znam.
0: To jest jego płyta zajebista.
1: A, rzeczywiście, to jest płyta z jego piosenkami tymi, no. Okej, pamiętam.
0: A co chciałeś z nim?
1: Tak tylko pytałem z ciekawości. No. Porozmawiajmy ponerdujmy coś, może muzycznie, co?
0: Muzycznie?
1: No.
0: No dobra. Kurde, no to na przykład, nie wiem, lubisz Beatlesów?
1: Lubię.
0: A lubisz rocka?
1: O, tak.
0: A lubisz rap?
1: Tak, lubię rap. Moim ulubionym raperem jest Łona.
0: Serio?
1: Tak.
0: Nice. A jaka piosenka?
1: Nie wiem, lubię pierwsze dwa albumy. Bardzo. Chodziłem po mieście i słuchałem ich od początku do końca. Nigdy tak nie miałem przedtem z żadnymi albumami.
0: Serio?
1: Tak.
0: Nawet z Maciem DeMarco?
1: Tak, chyba nie przesłuchałem go nigdy wtedy, jeszcze zanim, jak one słuchałem Maca DeMarco od początku do końca.
0: Aha, bo byłeś takim dzieckiem wtedy. Pierdłeś?
1: To było słychać?
0: Tak.
1: Tak, byłem dzieckiem jeszcze wtedy.
0: Dobra, baby. Baby fejsik.
1: Moja dziewczyna często mówi ready to be babied.
0: Co mówi?
1: Ready to be babied.
0: Aha, że jakby upupiony.
1: Że jak, wiesz o co chodzi. Ogólnie chodzi o to, że wiesz.
0: No, tego, ten.
1: Mam taką sprawę ogólnie sądową.
0: Serio? Jesteś kryminalistą?
1: Nie, ale mam sprawę sądową.
0: Jaką?
1: Bo napisałem o support Maca DeMarco. Do Maca DeMarco managementu. I do Alter Art.
0: I co się stało?
1: Mi powiedzieli, że mi wypierdalał, bo jestem pojebany i że zgłaszają mnie na policję.
0: Serio?
1: Więc, no, nie napisali tak, ale...
0: Aha.
1: Nie, oczywiście tak nie napisali. Jakby bardzo szanuję wszystkich ludzi na świecie i nie chciałbym, żeby ktokolwiek był zły na mnie.
0: No nie dogodzisz czasami wszystkim. Każdemu. Nawet Makowi DeMarco.
1: Wiem, ale z nim rozmawiałem kiedyś i ja bym chciał go spytać na przykład, czy jest ucieszony, gdy patrzy na swoją przeszłość muzyczną, w sensie jak zaczynał, oraz chciałbym się go...
0: Na pewno jest.
1: Ucieszony postępem.
0: A, okej. Okay. Ja myślę, że jest.
1: Ja też myślę, że jest. I chciałbym go spytać, czy ma kontakt jakby z kolegami z jego pierwszych line-upów zespołowych.
0: Ej, to jest mega ciekawe. No, bez kitu. Zastanawiam się, czemu on jakby zmienił skład.
1: No bo znalazł lepszych muzyków, na przykład Peter Sugar, Sagar, gitarzysta.
0: No i są mega dobrzy ci muzycy, którzy z nim grają teraz, ale no właśnie ciekawe, jak to się odbyło. Jakby, czy na przykład, czy właśnie obrazili się na niego tam ci muzycy, czy co?
1: A ja znam historię, mogę powiedzieć.
0: To powiedz.
1: Mogę powiedzieć o tym. No, Peter Sagar, który grał między 12 a 13 rokiem, po prostu chciał w swoim solowym projekcie bardziej popracować Homeshake i chciał się na tym skupić. I on też nie lubił za bardzo koncertowania. Był depressed, że nie ma ze swoją dziewczyną, że nie jest ze swoją dziewczyną blisko, tylko koncertuje.
0: A ja znam zespół Homeshake.
1: Ja mam czapkę nawet od niego. To jest właśnie solowy projekt jego.
0: Aha. Lol, to ciekawe.
1: Perkusista Joe, który grał od zawsze, skończył w jakimś 20 roku, dlatego że po prostu był COVID i nie miał jakby stałej pracy wtedy u Maca i musiał coś innego robić, więc podszedł, tak jest info. A Pierce, który grał do 17 albo do 18, nie wiadomo dlaczego odszedł, ale chyba mu się córka urodziła w ogóle w 14 roku albo w 13.
0: A on miał jeszcze jakiegoś innego gitarzystę. Jeszcze miał takiego gitarzysta, który z nim grał chyba na samym początku? Takiego wąsacza. Czy to był właśnie ten Peter Sagar?
1: Nie wiem. Na pewno przed Peterem byli gitarzyści inni jeszcze w 11 roku i na początku 12, jak jeszcze pierwszy album był wydany. Ale nie znam ich.
0: Ciekawe.
1: Jest. Ale jako fan zażyły, znalazłem właśnie jakiś rok temu zdjęcia z wesela właśnie Piersa McGarego, z wesela jego. I tam też Mac DeMarco był w garniturze, ale w czerwonych wansach dalej.
0: I w wansach?
1: Tak.
0: A, nice.
1: A wiem o jakim mówisz. Mówisz o Endym, on miał wąsy. To zawsze grał bez koszulki i bez butów.
0: Tak, no.
1: On był potem.
0: Aha.
1: Chciałem powiedzieć, że opublikowałem na Reddicie tylko wpis, że...
0: Na Reddicie?
1: Tak.
0: A na subreddicie Maca DeMarco na przykład?
1: Czy... Tak,
0: a,
1: no. Tak. Że Pierce się pobrał. Jakby nie dałem w ogóle żadnych linków ani zdjęć, tylko napisałem to. Bo ja to znalazłem jakoś z prywatnych zdjęć, nie prywatnych, publicznych, ale zdjęć ludzi z jego rodziny. To część ludzi mnie obrzuciła błotem, że czego się ten wtrącasz, to nie sprawa. Ja tam nic nie opublikowałem tym ludziom, tylko dałem do fanów, pogodnych fanów, dałem pogodną informację.
0: Ty, ale no w sumie to niezłym stalkerem jesteś.
1: Co?
0: Niezłym stalkerem jesteś.
1: No wiem.
0: No, ale tak to ale jest.
1: Ja po prostu duszę uczucia wiążę z tymi ludźmi. Poczekaj.
0: Na co?
1: Poczekaj.
0: Dobra.
1: Oj! To było słabe.
0: Ale było słychać.
1: Może ja udaję cały czas.
0: No bo ja też się nad tym zastanawiałem, ale już nie chciałem zapeszać.

0: Mam pewien problem muzyczny.
1: No jaki?
0: Taki, że nagrywałem przez ostatni rok piosenki po angielsku. Jako, że na mój nowy album i te piosenki są ogólnie znacznie hi-fi bardziej niż mój pierwszy album. Ale teraz pewien człowiek powiedział mi, żebym zaczął pisać piosenki po polsku, bo angielski nie sprzeda w Polsce. I że do dupy można z tym pójść sobie. Nie, no nie powiedział tak, ale... więc zacząłem pisać piosenki po polsku. I teraz mam taki dylemat, żebym chciał zacząć nagrywać piosenki po polsku, ale te angielskie ciągle się trzymają z tyłu mnie i się boję, że jak zacznę nagrywać piosenki, to będę miał chaos, że jak zacznę nagrywać polskie, to będę miał z tyłu głowy, że nie skończyłem angielskich, a jak zacznę nagrywać od angielskich, muszę je dokończyć, jakby muszę je dokończyć. Są niedokończone, ale są już zaczęte. Jak zacznę od angielskich, to że będę jernował do tych polskich, żeby już nagrywać i będę miał nieprzyjemność z tego.
1: A co w ogóle czujesz bardziej? Angielski czy polski? Jakby
0: z... Angielski.
1: Aha, no to może jakby w ogóle wywalone w to.
0: Polski?
1: No.
0: Tylko tyle, że ja bym chciał z tą muzyką jednak pójść do przodu, żeby więcej ludzi tego słuchało. Bo, no w sensie nie wiem.
1: To nie, to zrób te angielskie do końca i nie przejmuj się na razie tym, żeby się sprzedawać, bo jesteś mega młody. I jeszcze możesz zrobić karierę za 10 lat, jak Def Grips na przykład. Więc moim zdaniem zrób te piosenki po angielsku do końca i potem sobie zrób eksperyment z tymi polskimi. I jeszcze w ogóle, robiąc te piosenki po angielsku, uzyskasz dodatkowe skille. I jak już masz taką rozkminę, że chcesz się sprzedać, to zyskanie dodatkowych skilli przed zrobieniem piosenek, które się potencjalnie mają sprzedać, takich skilli produkcyjnych, może być spoko.
0: To jest bardzo mocna racja. Przecież nie wiem, czy ja już się rozwinę w ogóle w najbliższym czasie produkcyjnie, bo...
1: Nie, no na pewno, wszystko w sumie. Tutaj ja mam takie przynajmniej odczucie, że wszystkie jakieś próby... Są okay. Chyba takie rozwijające.
0: To jest dobra myśl. Nikt mi tego nie powiedział. Nikt mi tego nie powiedział w taki sposób. To jest mądre. Dzięki.
1: Spoko. Nie wiem, właśnie to teraz. Nie wiem, czy to jest jakby zgodne z tobą, ale ja bym tak zrobił chyba na twoim miejscu.
0: Jest zgodne ze mną.
1: Okay.
0: Jest dobrym podejściem. A do kiedy w ogóle mamy czas dzisiaj?
1: Do 24.
0: Okej.
1: Okay. No.
0: Codziennie jem dużo słodyczy i nie lubię tego.
1: A ja też. To jest jakby mój drug of choice. Ja zrezygnowałem z używek i przerzuciłem się na picie ogromnej ilości kawy i zjedzenie ogromnej ilości cukru. I to jest trochę słabe. Ale też może okej. Okay. Jakby cukier jest pyszny. Nie uważasz?
0: Uważam.
1: A co zjadłeś dzisiaj słodkiego?
0: 7 Days'a 2 i 2 te. Dwa takie chlebki słodkie z jakimś kremem w środku z żabki.
1: No.
0: I ciasteczko z wróżbą i jeszcze piłem Mountain Dew. Nie zapłacili mi za powiedzenie tego. I jeszcze zjadłem piankę białą taką do na wierzch, taką wiesz.
1: No. Dobra, nie jest źle. Ale...
0: Tylko, że ja mam jeszcze...
1: Jeszcze do zjedzenia parę ciastek.
0: Nie mam już, nic nie mam w domu, ale ty chociaż usunąłeś swojego życia używki i wybrałeś cukier jako swoją używkę.
1: No.
0: Ja bym o tym powiedział więcej, bo w tym roku wiele rzeczy odkryłem nowych, ale tutaj Krajowa Rada Administracji i Ekonomii nie zgodziłaby się na to.
1: Możemy o tym pogadać w ukrytym odcinku.
0: To prawda, takim, który zostanie wydany na płycie CD wypalany ręcznie w domu na komputerze.
1: Albo na przykład, nie wiem, grasz jakiś koncert niedługo?
0: Tak, w Warszawie.
1: A my gramy jakiś koncert wspólny? Nie gramy.
0: Jeszcze nie.
1: Chciałbym zareklamować wtedy ten koncert i bym powiedział, że wtedy o tym pogadamy i zapraszamy wszystkich słuchaczy. Ale to w takim razie po prostu zaproszę wszystkich na twój koncert do Warszawy.
0: Tak, jutro 2 koła o 18:30.
1: W 2 kołach grasz?
0: Tak.
1: A czekaj, to... A dobra, bo w Poznaniu taki sam klub. Nie, 2 progi są w Poznaniu, Boże, what the fuck. Nieważne. A to jest taki duży klub chyba w ogóle, co nie? W Warszawie.
0: Nie mam pojęcia, nawet nie sprawdzałem zdjęć, gdzie to jest i jak to wygląda.
1: Aha.
0: Przepraszam.
1: Nie, to jest okej. kurde, dzisiaj miałem taką rozkminę, że ciężko czasami się bukuje koncerty, bo na przykład...
0: Co to było?
1: Dmuchanie.
0: Tak, koncert ci bardzo ciężko bukuje i właśnie w tym roku mnie to bardzo poskładało trochę i zmęczyło mnie to bardzo wszystko, co się działo w tym roku z koncertami.
1: A. No.
0: Wącham, ale może ty masz jakąś myśl o tym?
1: Nie wiem, kurde. Bo ja miałem takie coś, że mi szło mega dobrze przez chwilę, a potem miałem taki moment, że napisałem do 10 artystów i wszyscy mi odmówili.
0: Ja też miałem takie momenty, że odmawiali jedni po drugim i to jest bardzo męczące. I zwłaszcza, że ja to łączyłem w moim ostatnich czasach z rzeczami, które sprawiały, że no nie zawsze byłem w pełni swoich umiejętności umysłowych i sprawności umysłowej i miałem takie zmęczenie przez to, tak myślę, że przez te dwie rzeczy i przez jeszcze inne rzeczy przez ostatnie kilka miesięcy.
1: No, ale mi się wydaje, że fake it till you make it, że po prostu w sumie to, wiesz, jakby jakoś się trzeba zdystansować od tego i próbować. Nie wiem.
0: Jak się człowiek zdystansuje, to już nie wróci tego dystansu.
1: W sensie?
0: Nie wiem, miałeś kiedyś kompas w ręku na przykład?
1: Kompas?
0: Tak.
1: No miałem.
0: Ja też miałem, właśnie przede mną leży.
1: I co z nim?
0: Zaraz ci pokażę, jaki mi kierunek wskazuje.
1: Północ?
0: No, jestem właśnie... Jak odwrócę się na prawo od mikrofonu, to się patrzę na północ.
1: Wow. Czyli w stronę morza się patrzysz.
0: Tak, jak byłem kiedyś mały, to wkładałem sobie, to nie jest żart, wkładałem sobie krakersy do skarpet i je kruszyłem w skarpetach.
1: Czemu?
0: Nie wiem, może miałem taki fetysz, jak byłem, jak miałem kilka lat. Nie wiem, lubiłem to uczucie, jak krakersy w skarpetach, jak chodziłem.
1: To ciekawe.
0: Powiem, to bardzo ciekawe.
1: To jak wiesz co, też... może no? Powinieneś pójść na jakiś taki masaż, że wkładasz nogi, stopy do wody i ci jakby ryby obgryzają stopy.
0: Nie, bo myślę, żeby zdechły.
1: Na pewno? No dobra. No to nie, to wiesz co, to pójdź i zrób to jakby w jeziorze, bo w te jeziorze są zahartowane. Bo czasami można takie ryby spotkać, które ci obgryzą stopy, jak się nie będziesz ruszać przez chwilę.
0: Tak, zwłaszcza, że ludzie do jezior się, no wiadomo, co robią. Myją się w jeziorach na przykład.
1: No, to jest trochę słabe, bo potem wlewałem szampon do nich.
0: Czy tu można mówić żarty o innych narodowościach?
1: W sensie, że co?
0: No, o Izraelitach na przykład. W sensie, nie musi być to jakby żart o Żydzie. Po prostu taki jest oryginalny jest taki, jakby ja nie jestem żadnym antysemitą. Ja każdego człowieka szanuję, ale on taki zabawny żart.
1: Kurde, nie wiem. W sensie, ja się nie czuję pewny na tyle, żeby zadecydować, co tutaj może przejść, a co nie.
0: Rozumiem.
1: Ale możemy pogadać o tym potem. Jakby była Magda z nami, to by pewnie wiedziała bardziej, bo ona jest bardziej radiowa.
0: Rozumiem. Chyba. To jest ostatnia audycja tego radia.
1: Tak. <Sorry. laughs> Ale spoko.
0: Nie, jakby coś, to szanujemy wszystkich ludzi. I wszystkich, wszystkie zwierzęta i wszystkie grzyby oraz protisty.
1: Ej, a czy ona wie, że ona jest, że to jest o niej?
0: To. Ona?
1: No, no, na L.
0: Wie, jak najbardziej wie.
1: I czy nie chcesz o tym gadać?
0: Możemy o tym pomówić jak najbardziej.
1: Bo to jest mega inspirujące dla mnie, że nagrałeś album o życiu.
0: Nagrałem, ale ja to nazywam epką, bo to ma tylko 4 utwory, w tym tylko 3 śpiewane.
1: No w sumie ma 13 minut 57 sekund, więc no. Jest to bez wątpienia epka.
0: Wie ona o tym.
1: I co? To jest spoko, czy nie?
0: Spoko, czy wie, że
1: nie? Wie? No, bo w ogóle jak ty się czujesz jakby z tym po fakcie teraz?
0: Po fakcie czego?
1: No, że wydałeś taki album. Jesteś z niego dumny?
0: Dumny jestem z wszystkiego, co wydałem, ale już jakby nie łączę mocno tych piosenek, gdy je śpiewam z tą osobą. Nie łączę ich.
1: A, no czaję.
0: Sobie wiszą po prostu. O, słyszałeś to?
1: Nie.
0: Szkoda.
1: A, dobra.
0: Bo ja to sobie odsłuch jeszcze zrobiłem w Pro Tools, więc słyszysz wszystko, co mówię.
1: Masz Pro Tools?
0: Tak.
1: Ale jesteś retro, retromaniak.
0: To jest smutne, że tutaj jest tylko 5 insertów na efekty na każdym tym i ja tak...
1: Co ty gadasz?
0: Pierwszy album tak zmiksowałem, że...
1: A to jest sobie trochę niezłe.
0: Co?
1: To jest trochę spoko w sumie.
0: No. Chociaż wydaje mi się, no na pewno miałem już jakby efekt sendy, busy, auksy. Nie, właśnie to jest dla mnie już ten moment, gdy trzeba w programie robić dodatkowe ścieżki, żeby nakładać efekty na coś. To już jest dla mnie kill. Ja muszę na tym mocno myśleć i oglądać.
1: Aha. Pochodzić. A, okej. Czyli na przykład nie robiłeś wcześniej reverbów na sendzie?
0: No, przed tym nowym wszystkim, co jest do Nowalinauta era, tych piosenek nie robiłem. Tego nie.
1: No to ma sens w sumie, że Pro Tools ma takie ograniczenia, bo kiedyś przecież efekty się robiło tylko w ten sposób. Nawet kompresory jakieś się robiło na sendzie. Chyba z tego, co
0: kojarzę. Albo się od razu się zakładało.
1: No, a no tak, albo no właśnie na inputcie. A z kolei, no a przecież Pro Tools to miał być program, który miał odwzorowywać analogowe studio, żeby jakby ludzie bardzo szybko się mogli przesiąść z analogowych konsol na komputery. Tak, bo to powstało w latach 90., co nie? No i wtedy jak ktoś miał studio, no to było jedyne studio w mieście i ono działało 24/7 i jak wgrywano Pro Toolsa, no to jakby ten realizator, który tam siedział, nie miał czasu na uczenie się programu, więc jakby pierwsza wersja Pro Toolsa zachowywała się możliwie najbardziej podobnie do analogowego sprzętu.
0: Hej.
1: Do tego stopnia, że na przykład jak na analogowym sprzęcie, na jakimś tape recorderze zgrywasz kawałek, renderujesz go sobie, to on się renderuje tyle czasu, ile on trwa, że on musi jakby przelecieć cały i się nagrać na taśmę, co nie?
0: Mhm.
1: I jakby bardzo długo, w ogóle chyba dopiero jakieś 5 lat temu to zmienili w Pro Toolsie. Pro Tools też tak działał, że cała sesja musiała, jakby zgrywała się tyle, ile trwała. Co było mega problematyczne, jak na przykład ludzie nagrywali audiobooki, bo zgranie trwało wtedy 8 godzin na przykład, co nie?
0: Ale to było jakby specjalnie zrobione.
1: Tak, no bo to miało udawać po prostu analogowy sprzęt.
0: Ja właśnie słyszałem, że chyba wokale do Californication i do By The Way były nagrywane na tym programie.
1: Na Pro Toolsie.
0: Na taśmę.
1: No. Aha. No, miałoby to sens, no bo w sumie wtedy on tam wchodził jakoś. Nie, wcześniej, no bo Californication to już jest 2000, czy nie?
0: 99, a By The Way 2002.
1: No.
0: Ostatnio bardzo polubiłem ten zespół, bardzo mocno.
1: No, to jest coś.
0: Czekaj. No. Dobra, mów.
1: No, a wracając właśnie do L Doesn't Know It's About Her, to sam wpadłeś na taką rozkminę, czy wziąłeś to od Daniela Johnstona? Jeśli się mogę tak...
0: Od Daniela Johnstona? Kto to jest?
1: No, to jest taki koleś, który robił muzykę z gatunku outsider music.
0: A ten, co miał białą kładkę z takim ludkiem?
1: Tak, z taką jakby żabą.
0: Nie, to sam na to wpadłem.
1: Okej. Okay.
0: No, nie wiem, co on tam miał, ale wiem, że Cobain nosił jego... Znaczy słuchałem kiedyś jego
1: pytania. No.
0: Wiem, że Cobain nosił bluzkę jego.
1: Okej. Okay. No właśnie, bo on był... on też nagrał taki album. Że jakby tam bezpośrednio jakby o konkretnej osobie.
0: Ale ten najpopularniejszy, czy nie?
1: Nie, jakiś taki... Okay. Jakąś taką epkę krótką.
0: Bardzo mnie fascynuje taki zespół punkowy. Jak on się nazywał?
1: Na pewno go jest, Lori EP.
0: Okej.
1: Okay. No.
0: Zespół punkowy się nazywał... Jak się nazywał ten zespół punkowy? Miał jedną nazwę, miał jeden wyraz w nazwie i oni na przykład, oni nie sprzedawali merchu i sprzedawali bilety najtańsze, jak się dało.
1: Green Day?
0: Nie, Green Day chyba sprzedało merch i sprzedało drogi bilety.
1: Ale kiedyś sprzedawał tanie bilety, na przykład jak grał w Bydgoszczy koncert, sprzedawał bilety za $2.
0: Naprawdę?
1: No, w latach 90.
0: Był taki zespół, że jest taki znany film, najbardziej znany z ich występu na żywo, że jest wokalista w konwersach i on potem jest taki breakdown i on się tak rzuca po ziemię dżownica. Nieważne.
1: Nie wiem, Fugazi?
0: Fugazi, tak.
1: Tak?
0: Tak, o tym okay. zespołem mówię.
1: No kurde, Fugazi, no to jest coś. A oni w ogóle nie pili alkoholu.
0: No, tak myślę.
1: No.
0: I grali chyba w takich miejscach, gdzie alkoholu nie można było spożywać.
1: Oni w ogóle wymyślili ruch straight edge w sumie, z tego co kojarzę. W sensie... Nie, w sumie to nie, jednak nie. Jednak to był Minor Threat, ale w Minor Threatie był ten sam wokalista.
0: Just a minor thing and I'm the minor king.
1: I co? Czemu o nich gadaliśmy?
0: Bo oni nie sprzedawali merchu i sprzedawali bardzo tanie bilety.
1: A, okej. Okay. Zespół Dłonie też nie sprzedaje merchu na przykład.
0: Rzeczywiście, masz rację. Nie myślałem o tym nigdy. No ale sprzedają chyba płytki na koncertach.
1: No tylko płyty sprzedają.
0: Kurde, nie myślałem o tym, bo oni mają wypierdolone, mają na wszystko.
1: No to prawda. A wiesz, że zespół Arctic Monkeys nie sprzedawał... w sensie rozdawał swoje płyty za darmo na koncertach? W czasach, kiedy jakby jeszcze zespoły zarabiały ze sprzedawania płyt faktycznie, w tym jakimś tam 2005 roku, to oni je dawali za darmo, bo oni mieli takie podejście, że kim oni są, żeby ludzie płacili za cokolwiek od nich. Takie mega skromne.
0: W sumie to też widzę z tym dużo fajnego, bo znaczy no zależy, no. A, znaczy to tylko jak ktoś tam na to kasę wydać, a ktoś sobie pomyśli, że o, wydamy 1000 złotych, czy tam 10 tysięcy złotych na płyty, które chcemy oddać za darmo, to wtedy myślę, że to jest nawet satysfakcjonujące i to jest dobre, bo każdy może tą płytę sobie dostać, wstawić sobie do domu, wstawić do auta. To jest fajne. No, mi trochę szkoda kasy.
1: Na płyty?
0: Na to, żeby dawać je za darmo.
1: Aha, okej. Okay. No to dobra, to mi też. Ale kurde, Loki. Nie no, to jest bez sensu, bo teraz są streamingi i... I po, no. po co byśmy dawać za darmo płyty, skoro mogą sobie ludzie posłuchać no na streamingach, co nie? Chociaż na Bandcampie ja mam chyba Name Your Price ustawiony, z tego co pamiętam, na płytach.
0: Co masz?
1: Name Your Price, że mogą sobie za darmo ludzie wziąć jak chcą.
0: Ej, okej. Okay. Ja mam na Bandcampie tylko swój pierwszy album.
1: Aha, no ja właśnie też nie mam wszystkich, muszę to uzupełnić. A wiesz, że na Bandcampie możesz ustawić sobie opcję, taką informację o tym, że sprzedajesz fizyki też?
0: Znaczy, no da się w ogóle merch sprzedawać, nie?
1: No. No i właśnie ja się dowiedziałem o tym ostatnio na koncercie swoim. Podszedł do mnie ziomal i powiedział, że jo, czemu ty nie masz napisane na Bandcampie, że sprzedajesz płyty? I sobie pomyślałem, że wpuszczam ten zlew. Let that sink in.
0: Wpuśćcie ten zlew.
1: No.
0: Hej.
1: Dzisiaj jest 9 lipca. Co nie?
0: Tak. To jest rocznica zakończenia II wojny światowej chyba.
1: Serio?
0: Nie. Maja się skończyło.
1: W maju?
0: Tak.
1: Aha.
0: Mój tato nie żyje.
1: Nie żyje?
0: Tak, od 11 lat. Do 12? Wow! Znaczy mówię, to jest taka rzecz, którą ja mówię każdemu z niespodziewania. I oni mówią, oj, przykro mi, a ja mówię, że nie, that's cool.
1: Okej.
0: Okay. Ale był muzykiem.
1: A jaką grał muzykę?
0: Nie, no w sensie grał na gitarze kiedyś w zespole, potem miał gitarę w domu.
1: Mhm.
0: Podobno była jakaś taka historia, że... Przepraszam, jeżeli to była za mocna wiadomość.
1: Nie, to jest okej. Okay. Ja miałem dwie takie osoby bliskie, znajome, które robiły to samo, co ty teraz zrobiłeś.
0: Mówię w kontekście audycji radiowej.
1: A, okej.
0: Okay. Była taka historia, że chciał się nauczyć Yesterday od Beatlesów, tak no. Słyszałem, ale no. Nie znał angielskiego, więc się nie nauczył.
1: Aha.
0: Może zaśpiewam to?
1: Dawaj.
0: No, poczekaj.
1: To jest piękna piosenka.
0: Bardzo piękna piosenka. Let that sink in.
1: Let that sink in.
0: Mam trochę rozstrojony mikrofon, bo lampy już się starzeją.
1: A.
0: Mam Neumanna 67.
1: Nice.
0: Nie wiem, no, to nieprawda.
1: Szkoda.
0: I nie mam innej struny, więc to będzie niepełna wersja.
1: Damy radę.
0: Nie zagram całej piosenki, bo nie mam wszystkich strun.
1: Jedną szóstą piosenki usuniesz.
0: Tak.

0: To koniec, bo
1: dziękuję.
0: Już nie mam skin więcej. Piękna, nie ma sprawy.
1: Piękna piosenka.
0: Dziękuję.
1: Coś ci spadło znowu?
0: Nie uderzyłem gitarą statyw.
1: Aha.
0: Jak śpiewałem dzisiaj falsetem, bo jakbym krzyczał, to jakbym beltował, to by nie było nic słychać.
1: A.
0: Dlatego tak dzisiaj się wygłupiam.
1: Ładnie śpiewasz. Dobra, w ogóle to my musimy już kończyć. Ja proponuję, żebyśmy puścili na koniec What Once Was.
0: Dobrze.
1: Dobra, piękna piosenka. Zawsze mnie wzrusza. Nie wiem jak ciebie.
0: Też. Mnie też.
1: Dobra, to ja się z tobą słyszę za chwilę poza anteną.
0: A teraz rozpromować się. Moja muzyka jest dostępna
1: w tak.
0: Pawłonie.
1: Obczajcie Pawłonie. Pawełnie na streamingach.
0: Wszędzie.
1: I na mediach społecznościowych.
0: Dziękuję wszystkim. Dziękujemy.
1: Thank you. I love you. Bye.
0: Thank you from the mountain.
1: Bye.
0: Bye.